chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Elo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Meloradio. Podkręcamy tempo.

się, że nie ucieknę. Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: Halo Radio.
1: Chcę obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś

0: Reklama. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Toruń.
2: Kiedyś w Toruniu funkcjonował budżet partycypacyjny. Po wielu latach stwierdzono jednak, że taka nazwa jest zbyt urzędowa, że skoro coś ma służyć mieszkańcom, to niech będzie prostsze i bardziej przystępne. Dlatego zmieniono nazwę na po prostu budżet obywatelski. Partycypacja się jednak nie poddała i w Toruniu usłyszeć możemy o niej dość często, a swoje apogeum osiągnęła w połowie czerwca. W Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki zorganizowano wszak tegoroczną odsłonę Forum Praktyków Partycypacji. Po samej nazwie nie trudno odgadnąć, że impreza ma już swoje lata i wiecie, która to już jej edycja? No, 15. Co działo się na Forum Praktyków Partycypacji w Toruniu? Jak partycypacja sprawdza się w praktyce w naszym mieście? Czy nie dochodzimy już do kresu praktykowania partycypacji w związku z tym, czy nie grozi nam przepartycypowanie? Nad tym pochylę się tym razem. Gustaw Nowak, jako praktyk przekazu radiofonicznego, zapraszam na krótką relację z otwarcia rzeczonej imprezy, a zgromadziła ona osoby z różnych stron Polski. Zaraz oddam głos organizatorom i gościom forum, na wstępie jednak krótko prezydent Paweł Gulewski o tym, że dobrze być gospodarzem takiego wydarzenia oraz o tym, jak to jest z tą całą wspaniałą partycypacją u nas w Toruniu.
3: Ja bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj dzisiaj. To jest dla nas olbrzymie wyróżnienie, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że forum odbywa się właśnie w Grodzie Kopernika. Jest to dla nas olbrzymi zaszczyt móc gościć specjalistów od partycypacji, branżowców, samorządowców, ludzi, którzy na co dzień zajmują się projektowaniem, konsultacji wszystkich projektów i działań partycypacyjnych tutaj z całej Polski do Torunia. To też jest potwierdzenie tego, że Toruń na mapie partycypacji, na mapie procesów partycypacyjnych, no jest takim ośrodkiem, który już jest zauważalny i trochę dzięki naszemu uporowi i dzięki współpracy z mieszkańcami, nie tylko naszego miasta, ale i szerzej, z branżowcami, bo mamy aktywne umowy również i współpracujemy na co dzień w ramach konsorcjum dialogu i z PZR-em, i z Fundacją Stabilo, i z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, tutaj z ekipą pani profesor Marii Lewickiej z Instytutu Psychologii, więc mamy się czym chwalić i wiemy, że dzięki temu też możemy na zewnątrz mówić, że mamy bardzo dobre doświadczenia, jeśli chodzi o tą partycypację. Oczywiście ona operacyjnie może wyglądać różnie, ale tak jak mówiłem od początku tej kadencji, jestem co do tego przekonany, że kolejne lata muszą iść w tym kierunku. Instytucjonalizacja partycypacji. Nie deinstytucjonalizacja, która oczywiście w innych sferach funkcjonowania naszego miasta powinna nam przyświecać, ale instytucjonalizacja procesu partycypacji, rozmowy i dialogu to jest ten klucz. I tu mamy od początku funkcjonujące w naszym przypadku dosyć uważam rewolucyjne, ale także efektywne rozwiązania organizacyjne. Biuro Dialogu i Innowacji Miejskich, Toruńskie Laboratorium Miejskie. Wszystko to składa się na obraz miasta, które robi co może, żeby i myśleć o partycypacji, ale naczelnym celem tego wszystkiego i to jest clue 13. edycji forum od partycypacji do współdecydowania.
2: Prezydent przywitał gości i organizatorów, a jednym ze spiritus movens 15. Forum Praktyków Partycypacji był Marcin Górecki z Fundacji Stocznia.
4: Po raz 13 organizujemy Forum Praktyków Partycypacji, tym razem w Toruniu, w zeszłym roku w Łodzi. Jako Fundacja Stocznia staramy się stworzyć ramy dla osób, które zajmują się partycypacją obywatelską, żeby co roku mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, zobaczyć siebie nawzajem, usłyszeć, co robią nowego, co u nich działa, co nie działa. Toruń w tym roku ugości ponad 300 osób z różnych miejsc Polski, ze wszystkich regionów, z mniejszych, większych miast. Zarówno osoby, które pracują w urzędach, zajmują się partycypacją, jak i również osoby, które po stronie społecznej, w organizacjach społecznych tym tematem się zajmują. To jest wydarzenie, które jest tworzone głównie oddolnie. To ludzie przywożą tematy, to ludzie tutaj tworzą warsztaty. Ponad 40 sesji tematycznych, jak i również nowość w tym roku, czyli sesje dialogowe. Chcemy porozmawiać o tym, co nas łączy i to, co tak naprawdę jest nad nami tutaj, jeśli chodzi o to forum, czyli porozmawiać o demokracji. I to zaraz po otwarciu 10 sesji dialogowych robionych specyficzną metodą, którą przywieźliśmy z Norwegii, czyli tak zwanych dialogów nansenowskich.
2: O działaniach oddolnych i dialogu z mieszkańcami w Toruniu w trakcie Forum Praktyków Partycypacji mówiła też Joanna Suchomska z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju.
5: Forum jest taką inicjatywą organizowaną oddolnie. Faktycznie każdy, kto tutaj przychodzi, nie tylko uczestniczy w sesji, ale bardzo często właśnie my te sesje samodzielnie współprowadzimy i prowadzimy i wymyślamy. Robimy to my jako Pracownia Zrównoważonego Rozwoju. Będą też różne opowieści o Toruniu, między innymi Fundacja Stabilo we współpracy z panią profesor Lewicką będą opowiadać o procesach, które oni wspólnie prowadzą. Też mamy sporo akcentów lokalnych i toruńskich. Będziemy się przyglądać i toruńskim podwórkom rewitalizowanym i działaniom związanym z adaptacją miasta do zmian klimatu i będziemy poznawać inicjatywy też oddolne, społeczne, które w naszym mieście się zadziewały przez ostatnie lata, no bo to też jest jakiś element właśnie partycypacji, ta oddolność, dzięki temu to się wszystko wydarza.
2: Toruń pokazuje, jak można praktykować partycypację i odgórnie zachęcać do działania oddolnego. Nie chcę mówić przez to, że Toruń jest wzorem, bo nie mnie to oceniać. Chciałbym tylko poinformować, że mamy u nas rozwiązanie, którego próżno szukać w wielu innych dużych miastach. A to rozwiązanie to działające w Urzędzie Miasta Biuro Dialogu i Innowacji Miejskich, mówi jego dyrektor Patryk Wawrzyński.
6: Na pewno jest to dzień, w którym możemy być dumni, że Toruń gości Forum Praktyków Partycypacji. Bardzo dziękuję Fundacji Stocznia i Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, które swoim wysiłkiem organizacyjnym, czasami uporem, pomogły doprowadzić to do sukcesu. To dla nas jest też bardzo ważne, jako dla Urzędu Miasta Torunia, wydarzenie, bo rozwijając narzędzia partycypacyjne, budując miasto dialogu, starając się współpracować z naszymi najważniejszymi partnerami, organizacjami pozarządowymi, radami okręgów, środowiskiem akademickim, potrzebujemy też inspiracji, wiedzy, cały czas się uczymy, cały czas staramy się rozwijać te narzędzia, które mogą dobrze zadziałać dla mieszkańców Torunia, więc goszczenie ekspertów, specjalistów z całej Polski, z większych miast, z mniejszych miejscowości, z organizacji pozarządowych, z samorządu, z instytucji badawczych, akademickich, jest doskonałą okazją do tego, żeby poznać to, co sprawdza się w różnych miastach i wzmacniać tą współpracę, która jest filarem dialogu, filarem partycypacji. Bardzo też cieszymy się z tego powodu, że dzięki temu wydarzeniu możemy pokazać część ważnych działań partycypacyjnych. Joanna mówiła o tych tematach toruńskich, które pojawiają się w programie. To też jest bardzo budujące i ważne dla nas, że możemy rozmawiać i pokazywać, że w Toruniu również mamy dobre praktyki dotyczące partycypacji i dialogu, ale to też są spacery, które wspólnie z innymi działami Urzędu Miasta zaproponowaliśmy ze stroną społeczną, stworzyliśmy taką dodatkową ofertę, możliwość pokazania projektów rewitalizacyjnych, procesu tworzenia parków kieszonkowych z udziałem mieszkańców, naszego toruńskiego laboratorium miejskiego, ale też całego kompleksu społecznego przy Bydgoskiej 50-52, który też jest ogromnym sukcesem mieszkańców, ogromnym sukcesem dialogu z mieszkańcami i pokazuje, że te działania prowadzą do rzeczywistych, konkretnych efektów, którymi możemy wspólnie się cieszyć. A to jest wspaniała okazja do tego, żeby się uczyć, słuchać i rozmawiać, zdobywać dodatkowe doświadczenia, które wzmocnią dialog i partycypację społeczną w Toruniu, bo taki jest nasz wspólny cel, ale też wspaniała okazja, żeby pokazać, że Toruń jest miejscem, w którym staramy się wdrażać nowoczesne, innowacyjne narzędzia dialogu i partycypacji społecznej i budować wspólne, lepsze warunki do tego, żeby mieszkańcy samodzielnie czy poprzez organizacje Rady Okręgu mogły silniej i skuteczniej wpływać na sprawy w swoim otoczeniu.
2: Dużo mówimy o partycypacji, ale być może ktoś od 5 minut zastanawia się, o co tak właściwie właściwie chodzi? No to śpieszę z wyjaśnieniem na antenę, zapraszając ponownie Marcina Góreckiego z Fundacji Stocznia.
4: Partycypacja jest po prostu o tym, że mieszkańcy, mieszkanki miasta, obywatele, obywatelki Polski mają wpływ na decyzje, które są podejmowane tak naprawdę w ich imieniu i mają wpływ na kształt tego, w jaki sposób zarządza się ich miastem, jak zarządza się ich regionem, jak się zarządza naszym krajem. Tak w krótkich słowach to jest partycypacja. Wszystko, co dotyczy nas, naszego otoczenia, wszystko, co dotyczy polityk publicznych, to jest wpływ mieszkańców na to, jaki jest kształt tej polityki, jak ona działa, jak wygląda miasto, jak jest ono zarządzane.
2: Czasem spotykam się jednak z opiniami, że w Toruniu zbyt wiele leży po stronie mieszkańców. Konsultacje społeczne to niekiedy wymyślanie zmian od czystej kartki zamiast dyskusja nad konkretnymi propozycjami. Zmiany się podobają? To dzięki wspaniałym konsultacjom. Zmiany się nie podobają? To przez źle zorganizowane konsultacje. Można zatem nabrać wrażenia, że zmierzamy ku przepartycypowaniu Torunia. Tylko czy takie słowo w ogóle istnieje? Czy taki problem jest dostrzegany? Zapytałem o to działaczkę społeczną Annę Lamers.
7: Tak, na przykład biorę dzisiaj udział w panelu Rady do dzielnic, tak, bo okręgów to mamy tylko w Toruniu. Hit czy kit? Więc tak, to jest pytanie, z którym się bardzo często borykamy i generalnie Forum Praktyków Partycypacji, jak się zwróci uwagę na panele, jakie są, tam bardzo często są właśnie takie pytania. Na ile narzędzia się sprawdzają, na ile sama partycypacja się sprawdza, na ile właśnie wchodzimy w takie ślepe zaułki, że ludzie wymyślą sobie, że ma iść w tą stronę, na przykład ulica, a to nie ma sensu, bo to jest niebezpieczne. Więc jakby to Forum Praktyków Partycypacji to nie jest tylko dyskusja o tym, jaka partycypacja jest cudowna, tylko jak z tych narzędzi korzystać, co się sprawdziło, co nie, dlatego to jest tak świetne wydarzenie. To nie jest tylko ach i och, tylko również szukanie po prostu błędów.
2: A jeśli o szukanie błędów chodzi, to obecnie w Toruniu dość głośno jest o wycince przeprowadzonej w związku z budową ronda u zbiegu ulic Okulna Strzałowa. Wycinka, która wiele osób zaskoczyła, a zdaje się, że jeszcze więcej zbulwersowała. Pojawiły się głosy, że zaistniały tu pewne szumy komunikacyjne, a mieszkańcy, nawet jeżeli zostali wysłuchani, to nie zostali zrozumiani. Tu komentarz prezydenta Gulewskiego w tej sprawie.
3: Było kilka spotkań na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy w kontekście tego, w jaki sposób, bo tam są dwa tematy. Pierwszy to jest projektowana, nierealizowana ulica Grota Roweckiego, a druga kwestia to jest coś, o czym mówiliśmy w zasadzie przez cały rok 2025 i co wynikało z wniosków mieszkańców Rady Okręgu, radnych Rad Miasta Torunia, a mianowicie modernizacja i remont kapitalny ulicy Okulnej, ale z poszerzeniem zakresu budowy ronda u zbiegu ulic Strzałowa, Okulna i nieistniejącej jeszcze ulicy Grota Roweckiego. Ja sam przypominam sobie, szczerze mówiąc, co najmniej dwa razy, kiedy osobiście o tym informowałem mieszkańców i rozmawialiśmy, ale jeszcze, i to potwierdziłem ZD i zapewne BDIM, w tym kontekście rozmawialiśmy i MZD było co najmniej dwukrotnie, jak nie trzykrotnie w tej sprawie na Lewobrzeżu, na Rudaku, więc no jak gdyby ten proces się zadział. Na pierwszym spotkaniu na Lewobrzeżu w SP numer 12, kiedy prezydent Gulewski mówił osobiście bardzo długo o zakresie realizacji remontu Okulnej plus tego ronda. I to rondo nawet było gdzieś tam się wyświetlało na slajdach, więc absolutnie tutaj formalno-prawnie faktycznie to się zadziało. Co poszło nie tak? No jest jak zwykle w takich przypadkach ten aspekt, zaczęły się działania, nie było mnie na konsultacjach albo nie wiedziałem o ich efektach. No i niestety podnoszę larum. Tak jest w tym przypadku.
2: To może jako praktycy partycypacji przedstawiciele władz miasta oraz tak zwanej strony społecznej mogą znów zasiąść do stołu i popracować nad optymalizacją ostatecznego rozwiązania?
3: Nie, ono jest już zoptymalizowane. Ono jest wyjęte z zakresu zridowego Grota Roweckiego. Grota Roweckiego nie budujemy, nie było takich planów. Jest zoptymalizowane do potrzeb i mieszkańców, i układu drogowego, ale również układu komunikacji miejskiej, którą chcemy wpisać. Ono jest po nowemu.
2: Po nowemu będzie też na Chełmiące w dawnym budynku rakarni. I tu troszkę zmieniamy temat. W sprawie inwestycji przy szosie chełmińskiej 75, co prawda formalnych konsultacji społecznych nie przeprowadzono, ale słuchano uwag i sugestii Rady Okręgu. Całość jest niemal gotowa. Kiedy doczekamy się otwarcia?
3: Niestety będziemy musieli zaneksować umowę z wykonawcą. są do końca czerwca. Jest ten już raz zaktualizowany termin oddania inwestycji, modernizacji, rewitalizacji. Liczymy, że jesień tego roku, ale już jest wszystko na dobrej drodze. Kubatury tych trzech budynków, no jeden jest w zasadzie zaawansowany, gotowy do oddania. To jest budynek C, budynek A i B jeszcze się stają, te największe przestrzenie. Mamy obiecane od wykonawców, że gdzieś wrzesień, październik będzie można mówić o odbiorach. Nie deklaruję ostatecznie, bo wiemy, jak jest z wykonawstwem. Stopień i tu znowu wykonawca wszedł na historyczne zasoby kubatury, walące się, wiele rzeczy musiało być poprawianych na etapie jeszcze projektu, no i niestety są te przesunięcia czasowe, ale widzieli Państwo, że naprawdę jest to miejsce z gigantycznym potencjałem historycznym, społecznym, no i takim powiedzmy rekreacyjnym również i chcemy to jak najszybciej uruchomić, oddać. Tam mamy pomysł, chcemy, żeby Zakład Aktywności Zawodowej opiekował się dwoma budynkami. Tam ma powstać kawiarnia prowadzona przez ZAZ. Doskonale ta formuła sprawdza się na Bydgoskiej 50-52. No a drugi budynek, ten budynek C, chcemy pomyśleć, tak jak już wcześniej deklarowałem, nad przekazaniem go społecznikom z Chełmińskiego Przedmieścia.
2: Koszt rewitalizacji dawnej rakarni oraz siedziby katów przy szosie Chełmińskiej 75 wynosi ponad 5,5 miliona złotych. Trzymam kciuki za sprawne dokończenie inwestycji.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
2: Tam, gdzie dziś jeżdżą tramwaje, ma zamieszkać sztuka. Iskra to projekt, który ma szansę odmienić bydgoskie przedmieście i tchnąć tam jeszcze więcej kultury.

0: Dlatego najpierw oddam głos akademikom, a zacznie prorektorka do spraw promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Joanna Kucharzewska.
1: Inicjatywa Iskra to jest fantastyczne rozwiązanie. Bardzo się cieszymy, że Urząd Miasta zechciał współpracować z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Ja podczas dyskusji panelowej mówiłam o takim genius loci, o takim duchu miejsca, jakim jest Zajezdnia, ale w ogóle cała urbanistyka, cała architektura znajdująca się przy ulicy Sienkiewicza. Mówiłam o tym, jakie znajdują się tutaj budynki, począwszy od odnowy poprzez dawne seminaria, budynki szkolne i w ogóle sama ulica Sienkiewicza przecież kiedyś nazywała się Schulstrasse. A zatem mamy ten potencjał edukacyjny, ale myślimy o tym, żeby na terenie Zajezdni były te wartości nauki, kultury i sztuki w takiej synergii, w takim połączeniu. Myślimy o tym, żeby na przykład była tam galeria sztuki, a to ze względu na sąsiedztwo Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Myślimy o tym, żeby były tam różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, dlatego że my jako uniwersytet mamy specjalistów, którzy też mogliby uczestniczyć w tworzeniu tej przestrzeni.
0: Pora na prorektora do spraw nauki, zarazem pierwszego zastępcę rektora UMK. Adam Kola.
2: Dla Uniwersytetu to jest ważny impuls rozwojowy. Myślimy o tym w dwojaki sposób. Po pierwsze, dlatego, że my musimy zatrzymać młodych ludzi, naszych studentów tutaj w mieście po to, żeby oni zostali, rozwijali to miasto. Więc my nie możemy utrzymać tylko tego, co jest, ale musimy myśleć o tym rozwojowo. To po pierwsze. Po drugie, dla uczelni to jest też element, w którym rozmawiamy z miastem i współpracujemy w zakresie tej dzielnicy, ale także dzielnicy innowacji Toruń Zachód. Te dwa komplementarne elementy odegrają ważną rolę w rozwoju tego miasta. To jest dla nas szansa, my nie możemy jej przegapić.
0: Przejdźmy do przedstawicieli Urzędu Miasta. O pomyśle na Iskrę oraz konsultacjach społecznych jej poświęconych powie autor jej koncepcji, architekt miejski Maciej Kuras.
3: Oddajemy Iskrę w ręce mieszkańców, czekamy na odpowiedzi, na inspiracje z ich strony. Chcemy, żeby rosła Iskra razem z mieszkańcami, pomysł na tą przestrzeń, na całą dzielnicę był współtworzony przez mieszkańców i to dla mnie jest najważniejsza rzecz. Otwarcie dla mieszkańców, stworzenie tam miejsca do swobodnej kreacji, przepływu myśli między twórcami a mieszkańcami, ale też rozpływa się ta dzielnica na obszar pobliskich terenów, w szczególności osi ulicy Sienkiewicza, gdzie od odnowy do parku na Bydgoskim Przedmieściu możemy myśleć o przestrzeni wspólnej, która będzie tylko i wyłącznie tłem dla działalności mieszkańców.
0: Konsultacje wystartowały, a jak twierdzi społeczniczka Anna Lammers, warto by wzięło w nich udział jak najwięcej osób.
4: Teraz tylko trzeba zadbać o to, żeby udało się dotrzeć do każdego interesariusza, żeby ta frekwencja była, żeby ci ludzie przyszli. Największym lękiem dla mnie przy tej przestrzeni jest to, że jakaś mała grupa, bardzo aktywna, wiecie, tą przestrzeń zagarnie, a na przykład seniorzy, którzy może mniej chodzą na konsultacje, mogą być mniej dostrzeżeni i zaprojektujemy to inaczej. Aczkolwiek muszę przyznać też jeszcze jedną rzecz, że nawet byłam na spotkaniu z jednym ze studentów od pani profesor Lewickiej. To było super doświadczenie, chodziliśmy w ogóle po pracującej Zajezdni w takich kamizelkach i mieliśmy możliwość zobaczyć też te przestrzenie, trochę poplanować. A co by pani uważała, że fajne jest tu, a co jest fajne tu? To też było super, bo to faktycznie wychodzimy od tabula rasa, od czystej kartki, to było super po prostu, więc uważam, że ta Iskra to będzie nie tylko taka przestrzeń kreatywna, tylko sam proces w ogóle, czy tworzenia, czy w ogóle konsultacji będzie już bardzo takie społeczno-twórczy.
0: Konsultacje społeczne formalnie ruszyły w połowie czerwca, ale rozmowy z mieszkańcami trwają już od miesięcy. Wszystko wyjaśniła mi tuż przed startem konsultacji społecznych profesor Maria Lewicka z UMK.
5: Bo to jest tak, no ja się rozumiem, że konsultacje, czyli powiedzmy grupowe spotkania, to jest jedna rzecz, natomiast moi studenci psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w semestrze letnim prowadzą zawsze zajęcia, czy uczestniczą w zajęciach z metod badań środowiskowych i w ramach tych metod od marca robili badania na terenie przyszłej Iskry, tak? Rozmaite badania terenowe. Stworzyliśmy też ankietę, o której już zebraliśmy 200 kilkadziesiąt odpowiedzi od najbardziej zainteresowanych osób. Mam nadzieję, że ta ankieta jest dalej otwarta i że zbierzemy odpowiedzi od wielu osób. Także mamy już wstępne wyniki. wyniki. Mamy wstępne wyniki odnośnie

0: Jak ludzie spostrzegają ten teren przyszłej Iskry, jak on w ogóle wygląda w sensie takim emocjonalnym, prawda? Jaki mają stosunek do tego miejsca, co w tych miejscach naprawdę jest dla nich ważne, jakiego typu zachowania w tych miejscach mają miejsce, ale mamy też również informacje wstępne o preferencjach ludzi, o to, czego się boją, co najchętniej chcieliby tam widzieć, no więc mamy bardzo dużo danych już, że tak powiem, zebranych. Natomiast w tej chwili, w czerwcu, ruszą konsultacje takie ogólne, to znaczy spotkania zbiorowe, spacery badawcze, grupowe, tak można powiedzieć, które się jakby nałożą na te wyniki, które już mamy. Znaczy te nasze konsultacje już od pewnego czasu właśnie razem z Fundacją Stabilo tak wyglądają, że my prowadzimy badania terenowe, organizujemy ogólnodostępną ankietę, której później oczywiście wyniki opracowujemy. Studenci ze swoich badań piszą raporty. Ja te raporty, jakby istotę z tych raportów wyciągam później do ostatecznego raportu, a na to później nakładają się konsultacje takie już tradycyjne, można powiedzieć, konsultacje społeczne z interesariuszami, z grupami mieszkańców, spacery grupowe, badawcze, w której zresztą też uczestniczą nasi doktoranci, którzy zbierają informacje, zapisują i potem to wszystko podsumowują.
1: Profesor Lewicka powiedziała o badaniach. Warto więc dopytać o wstępne wnioski i wyniki ankiet. Tu pewne konkretne informacje i zapotrzebowania społeczne można już nakreślić.
0: Znaczy tam jest bardzo wiele rozmaitych możliwości, które respondenci mogą wybrać. To znaczy to nie jest, powiedzmy, jeden wybór, tylko wiele różnych. No więc to, co nas żywo zaskoczyło, to, że ludzie najbardziej chcą zieleni. Więc oczywiście w zajezdni nie zasiejemy trawy, nie posadzimy drzewek. Natomiast pomysłem, który mamy w wyniku tych konsultacji, jest to, żeby do całego projektu Iskry włączyć również te góry zajęcze, one się nazywają zajęcze w sumie, które znajdują się później. One są bardzo zaniedbane, to jest najbardziej zaśmiecony obszar. Nasi studenci, prowadząc badania, analizę śladów pozostawionych po różnych formach aktywności, no szczególnie zwracają uwagę na ten obszar, ale nie jedyny. Zresztą bydgoskie przedmieście generalnie dosyć zaniedbane. Także to jest jedna rzecz, żeby włączyć rzeczywiście ten teren zielony, ale oczywiście nie na terenie samej zajezdni, ale przylegający do zajezdni. Tam jest zresztą brama, która łączy zajezdnię z tamtym obszarem, więc on się bardzo dobrze nadaje. Tam można też zrobić wystawy artystów, czy różnych projektów artystycznych właśnie w tym lesie, przepraszam bardzo. Także to jest to. No oprócz tego chcieliby przede wszystkim miejsca. Nie chcieliby, czego się najbardziej boją? Boją się komercjalizacji. Boją się komercjalizacji. Gentryfikacja jest mniejszym lękiem. Boją się, trochę się obawiają kwestii parkingowej. No ale tam są oczywiście, jak wiadomo, to są tramwaje. No tam są sześć linii tramwajowych jeździ właśnie, dojeżdża do tego miejsca. Zresztą to otwarte spotkanie w zajezdni, które miało miejsce 15 maja, pokazało, że tam nie było przewagi samochodów. Ludzie przyszli pieszo, przyjechali tramwajem i świetnie się bawili. Także ten lęk może być nie do końca uzasadniony. Chcieliby oczywiście miejsca, gdzie można gdzieś usiąść, posiedzieć sobie i porozmawiać ze znajomymi, wypić jakieś coś dobrego, powiedzmy zjeść coś dobrego. Pozytywnie bardzo oceniają możliwość takiego rodzaju targu, to znaczy targu właśnie różnych i staroci, ale też rzeczy właśnie sprzedaży rzemieślniczych, różnych rzeczy i tak dalej. No ja to pokażę. 20 czerwca na Bydgoskiej 50-52 ja będę przedstawiać pierwsze wstępne wyniki z tych naszych badań, z tych badań terenowych oraz wstępne wyniki z ankiety. Ich jest naprawdę już dużo, także nie można powiedzieć, że teraz zaczynamy konsultacje, bo one się już zaczęły. One się od marca tak naprawdę trwają, tylko że trochę innej postaci, aniżeli ruszą teraz w czerwcu, tak?
1: Konsultacje ruszyły i można się wypowiadać, czy to podczas spotkań i spacerów konsultacyjnych, czy też online. Czas mamy do 10 października. A nieco zmieniając temat, pomówmy jeszcze o innym miejscu, niejako dopiero się w Toruniu kształtującym. A chodzi o nowe zagospodarowanie Fortu Jakuba. To ten w pobliżu dworca kolejowego Toruń-Miasto. Obiekt był w dramatycznym stanie i aby zapobiec jego dalszej degradacji, miasto oddało go w użyczenie Fundacji Kosmos. To oznacza, że nie jest już zamknięty, można go oglądać, ale tylko pod okiem osób, które znają tamtejsze wnętrza. Na przykład pod okiem Anny Lammers.
2: Fort Jakuba faktycznie jest otwarty. Udało się spowodować, że nie został sprzedany, prawda? Mam wielkiego, słuchajcie, sojusznika w osobie Macieja Kurasa, czyli architekta miejskiego. Już wymyśla 1000 pomysłów. Robimy konferencję również we wrześniu, taką właśnie o możliwych projektach. Słuchajcie, to jest fort, w którym się ludzie zakochują od razu. To jest dla mnie niesamowite, wiecie? Przyjechała na forum praktyków partycypacji koleżanka z Opola. Ja ją wczoraj wzięłam i ona, no, 3 minuty, po 1,5 godziny za ucho trzeba było wyciągać, ona była po prostu w niebo wzięta. Tą historią ludzi, którzy mieszkali, w ogóle się nie interesując fortyfikacjami. Bo ten obiekt ma niesamowitą duszę. I gdybyśmy go sprzedali, wiecie, gdyby tam były gładzie wszędzie, to wszystko byśmy stracili. Frekwencja przerosła organizatorów, prawie że nas zabiła, nie? Na szczęście jakoś daliśmy radę, ale powiem wam, że naprawdę ledwo, już na granicy wytrzymałości obiektu. Ja wchodzę, słuchajcie, w niedzielę na święto twierdzy Toruń i tak myślę sobie, a dobra, nagram rolkę wchodząc, a tam tłumy ludzi wszędzie, gdzie widzę, wszędzie na każdym piętrze, z dziećmi, w klapkach, po prostu chodzą ci ludzie, oni skończyli spacer, ale nie potrafili wyjść. Jakub wciąga, trzeba uważać.
1: A jak można zwiedzić Fort Jakuba?
2: Planowaliśmy robić płatne zwiedzanie, żeby mieć pieniądze na działania, ale jakoś tak się rozeszło, że są bezpłatne, więc są za cegiełki. Wystarczy przyjść, kochani. Każda sobota, każda niedziela, godzina 11 i 15 oprowadzamy, faktycznie nawet w ulewę, wczoraj były dzikie tłumy. W planie mamy 45 minut, zazwyczaj wyrabiamy się w 1,5 godziny, więc uważamy, że optymalnie. Bo 45 to jest naszego gadania, a kolejne 45 to są pytań ludzi. Jeszcze nam się nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś wyszedł. Nieważne, że chłód, nieważne, że małe dzieci. Naprawdę, no, wciąga, wciąga.
1: Przypomnę, że po informacji o oddaniu fortu w użytkowanie Fundacji Kosmos pojawiły się głosy sprzeciwu od osób, powiedzmy, niesympatyzujących z działalnością tej konkretnej organizacji. Poprosiłem też o komentarz w tej sprawie.
2: To, no, ja nie jestem zupą pomidorową, no, jakby to też jest tak. I jakby ja też uważam, że ten fort stał, słuchajcie, pusty od 2018 roku. Więc uważam, przepraszam, z całym szacunkiem, że jeżeli ktoś miał na to jakiś pomysł, przecież mógł go przedstawić. To nie jest tak, że była, nie wiem, tysiące ludzi się o to biło, prawdę powiedziawszy, nie? Wiecie, to jest niewyobrażalna robota. Ja już mówiłam, że gdybyśmy my to mieli robić za pieniądze, w życiu byśmy tyle nie zrobili. Za darmo to 2 razy więcej człowiek robi. I taka jest prawda, bo to jest niewyobrażalny trud. Jak mi ktoś pisze w komentarzu posprzątać, okej, my posprzątaliśmy jedno skrzydło. Słuchajcie, to były całe 2 dni wywożenia śmieci, które my wynieśliśmy. Ja każdego zapraszam, kto przejdzie, niech zobaczy ilość śmieci, która tam jest. Ilość zniszczeń. My, słuchajcie, mamy już prąd i wody na forcie. W przeciągu miesiąca, no to jest po prostu, to się nie dzieje takie rzeczy normalnie. Ale to jest też to, że przychodzi pan z wodociągów, słuchajcie, on godzinę zwiedza i on na rzęsach staje, żebyśmy nam to załatwić. Bo to jest właśnie, jak się zbierają społecznicy, którzy widzą wizję, które widzą pasję w tym forcie, ale też widzą jego potencjał. A nie chcą go niszczyć, tylko chcą przywrócić go społeczności przecież. Więc ci wszyscy, jeśli będą chcieli na przykład przyjść na jakieś, nie wiem, różańce, my zapraszamy serdecznie. Tam jest 7000 metrów pod dachem, każdy się zmieści. Nikogo nie segregujemy, tylko śmieci.
1: Blisko 200-letni Fort Jakuba będzie użytkowany przez Fundację Kosmos. Do końca kwietnia 2028 roku umowa może zostać przedłużona.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Twierdza Toruń to jeden z najlepiej zachowanych systemów fortyfikacyjnych w Europie. Olbrzymia XIX-wieczna inwestycja wybudowana głównie przez Prusaków być może sprawiła, że przez wojenne zawieruchy nasze miasto przeszło bez większego szwanku, odstraszając potencjalnych najeźdźców. Dziś obiekty forteczne wchodzące w jej skład są w bardzo różnym stanie. Jedne to zadbane atrakcje turystyczne z miejscami noclegowymi, inne niestety niszczeją, a wraz z odpadającym tynkiem zanikają też wyjątkowe ślady historii. Tak właśnie jest w Forcie 11 przy ulicy Poznańskiej na Lewobrzeżu. W trakcie II wojny światowej funkcjonował tam obóz jeniecki Stalag 20A, w którym przetrzymywani byli pojmani alianci, między innymi Brytyjczycy, Belgowie czy Francuzi. Jeńcy przymusowo pracowali przy rozbudowie dworca Toruń-Kluczyki. W trakcie niełatwego pobytu w obozie jenieckim czas wolny zajmowali sobie między innymi pisaniem po ścianach. W ten sposób powstały setki, jeśli nie tysiące napisów i rysunków, dziś będących cennym źródłem historycznym i reliktem minionych czasów. Niestety, z roku na rok, a rzec można z tygodnia na tydzień, tych reliktów ubywa, bo prywatny właściciel fortu w żaden sposób nie zabezpieczył obiektu. Taki stan utrzymuje się od dekad, a instytucje miejskie i państwowe mają związane ręce. Pojawia się jednak światełko w tunelu, bo w Polsce zapadają już wyroki w podobnych sprawach. Czy zawiadomienie złożone do prokuratury dotyczące fortu 11 doprowadzi wreszcie do zabezpieczenia cennego historycznie obiektu? Tego życzyłyby sobie osoby, dla których dzieje Torunia są istotne. Właśnie takie osoby zabiorą nas teraz na spacer po byłym obozie jenieckim Stalag 20A. To miejsce, w którym ślady dawnych losów zdają się być wypierane przez współczesną ignorancję, a zapisane ołówkiem wojenne wyznania znikają pod chuligańskimi tagami i śmiesznymi graffiti. Zapraszam do fortu 11.
2: Wejść tutaj to naprawdę jest sprawa banalna. Słuchajcie, idziemy po terną główną, wyjątkowego naprawdę fortu. Ania Lamers, Fundacja Forteczne Dziedzictwo. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest fort, który został kupiony przez prywatnego właściciela. Tam są dwa akty notarialne, 98 i 2001 rok. Akcja wygląda, słuchajcie, w ten sposób, że ten fort był zachowany w prawie idealnym stanie. Stolarka okienna, kotły ciśnieniowe, jeszcze takie do gotowania jedzenia dla żołnierzy. Piec kaflowy. W tej chwili absolutnie nie ma nic. Tu są tylko coraz większe te hałdy kamienia, które jest po prostu kradziony, wynoszony. Ten fort jest rozdrapywany. To byłoby przykre z samego powodu, że jakby jest to jednak obiekt rejestrowy, wpisany do rejestru zabytków w 71 roku indywidualnie. W związku z czym, no chyba to o czymś powinno świadczyć, ale to jest nic. Dlatego, że on ma jeszcze jedną historię, która jest bardzo ważna i zaraz ją sobie zobaczymy. Toruń był wielkim obozem jenieckim i na tym forcie między innymi byli przytrzymywani również ci jeńcy. I oni, ponieważ to byli jeńcy zachodni, słuchajcie, mieli też pewne swoje prawa. I te prawa polegały między innymi na tym, że mogli mieć na przykład, nie wiem, sport, ale też jakąś rozrywkę, jakąś kulturę. I to, zobaczcie, wchodzimy, jest silence, to jest sala, w której odbywały się przedstawienia, ponieważ oni takie też i mieli. I zobaczcie, to są oryginalne rysunki jeńców, którzy tutaj przebywali i sobie po prostu rysowali, wiecie, no co im tam dusza zaśpiewała tak naprawdę. Nawet na tych oryginalnych napisach są potem kolejne, nie? Spada tynk, no bo to też nie jest w żaden sposób, wiecie, wzmocnione, nic tu się absolutnie nie dzieje. Popej jest, zobaczcie, narysowany taki śmieszny. No właśnie, no i to ile lat? No, okres II wojny światowej, zobaczcie. Te napisy są zachowane w całkiem niezłym stanie, nie? I nic nie można zrobić. Po prostu nic nie można zrobić. Jest projekt uratowania napisów, które idziemy teraz zobaczyć jeszcze, w jaki sposób to można zrobić. Tak naprawdę myślę, że nawet pieniądze by się znalazły, gdyby była zgoda właściciela. To jest najgorsze, że on po prostu jakby nie jest zainteresowany. Mało tego, doszło tu kiedyś do dewastacji w 2015 roku i potem odbyła się sprawa sądowa. W 2017 roku był wyrok i nałożono na właśnie, uznano, że były to, że to była faktycznie wysoka szkodliwość czynu i dostali mandat 3000. I teraz na przykład te graffiti, które tutaj widzimy, w tej części najbardziej jakby ważnej kulturowo, historycznie, no to już mamy nowe graffiti. Jakaś tam, nie wiem, co to za zetka wisząca, może zawisza, no słabo się na tym znam. I idziemy sobie tutaj, bo to są te pomieszczenia, które właśnie zrobiły, że tak powiem, największą karierę. Czyli pomieszczenia, gdzie mamy te oryginalne jeszcze trochę zachowanych napisów tych jeńców. I tu na przykład kiedyś było bardzo znane Don't forget you are British, ale zostało tylko Tish. Tu wszędzie są napisy i widać, że już ich nie ma, nie? Te przetarcia to właśnie są z tego okresu. Uwielbiam ten wpis. 14 dni dostałem karceru, ponieważ włamałem się do kantyny i się uchlałem. Ale też bardzo typowe, zobaczcie, jest tu się pan podpisał. Robert Alan Lindsdale Dunn. I jest jego oddział, widzicie, z Glasgow i jego numer, adres. 92 Harriet, tak? Street, Glasgow. Na przykład let me out, you bastard. Teraz w dużej mierze to, co się tutaj dzieje, to są właśnie takie, wiecie, dewastacje wynikające z... Na pewno są też przetarcia, na pewno też jest po prostu, słuchajcie, zwykły, wchodzą tłumy ludzi z plecakami. Zobaczcie, otrzesz się plecakiem, leci. Tu jest na przykład też bardzo znany Scotland Forever, tak. Widzicie? I tutaj jest taki facet grający na banjo. I właśnie chyba było też więcej Irlandczyków, bo tu jest katolicko. Tu są krzyże właśnie takie, nie? Czy nawet mamy te, nie wiem jak to się nazywa, lilika, ten znak irlandzki? Bo ich jest tutaj sporo. No i tego, jak widzicie, tutaj było po prostu mnóstwo. Nie? Teraz mamy już takie smutne resztki. Tutaj zobaczcie, złapany w Calais. Nawet jaki, zobaczcie, pług, bateria, wszystko tu wpisał. I złapany w Calais. I do Torunia trafia. A tutaj zobaczcie, komuś na pamiątkę, grób. To też się dosyć często zdarza, tak. Jak ktoś umiera z przyjaciół, to oni pisali często właśnie też takie pamiątki, wiecie. No i nie wiedzieli w ogóle, co z nimi będzie, nie? Jaki to jest kawał dziedzictwa, nie? Ile muzeów by się biło o coś takiego? Chociaż o 3. Jak zwiedzam te forty często, to tam za tabliczką, wiecie, jeden napis jest cokolwiek, a tu po prostu była cała biblioteka. Tu naprawdę godziny można było spędzić. No i zobaczcie, i nie ma. To był obóz jeniecki dla poniżej kaplala, czy jakoś tak to jest, nie? Tu jest kaponiera główna i też mamy już jakieś zetki, elany, tam coś tam się pojawiające, wiecie. Przykre to bardzo, mam poczucie, że jakby ludzie często przychodzą, oglądają, robią zdjęcia, więc gdzieś tam to zapamiętują, no ale potem na przykład wpisują się, tak? Wiktor, Paulina, Michał, Arek, Tomek, Wrocław, 09.02.2000, który? 17. I tu mamy pod spodem, widzimy, że ktoś próbując siebie podpisać, niszczy to, co było oryginalnie napisane. No jest to miejsce imprezowe. Słuchajcie, legendarny grill tu leży od dawna, taki jednorazówka, który był tutaj kiedyś też wypalony. No i co? No i tak to widzicie, wygląda, no. Przykra sprawa i tyle, no.
4: To jest miejsce historii, to jest zabytek Kinga Kołaczyńska. No i zauważyłam dewastację. Po pierwsze, nie rozumiem, jak ludzie mogą w taki sposób traktować takie miejsca. I apel do rodziców, żeby uczyli swoje dzieci historii przede wszystkim, bo tutaj przewija się bardzo dużo dzieciaków. I niech uczą dzieci historii. Czym jest to miejsce? Czym jest fortyfikacja? Czym jest nasza twierdza toruńska? To jest niepoważne, że większość dzieci tu przychodzi, myśląc, że to był hotel dla Niemców albo bunkier. No to nie ma o czym mówić. Z roku na rok przychodzi coraz więcej tutaj pseudoturystów zwiedzających, którzy po prostu robią dewastację, bo żeby to byli turyści zainteresowani historią. A niestety we większościach w takich miejscach możemy spotkać grupy dzieciaków, małolatów, którzy robią tutaj imprezy, wyzywają jeszcze ludzi. Byli tacy, co nawet próbowali sobie zawalić most zwodzony tutaj na Forcie 11, próbowali swoich sił, więc myślę, że większość tych dewastacji wystąpiła na przełomie ostatniego pół roku. Jeżeli coś się trzymało 100 lat, to nie sądzę, żeby to natura robiła porządki, tylko niestety im więcej ludzi się tutaj przewija, tym więcej ich dotyka, no albo jeszcze niszczy nawet i celowo, jeżeli ktoś nie wie, czym są te napisy, skąd one pochodzą, dlaczego się tu znalazły, mogą myśleć, że to są podpisy jakichś turystów, tak?
2: No my chcemy, żeby właściciel zamknął obiekt po prostu, żeby nie mogło dochodzić do kolejnych dewastacji. To, wiecie, nie jest takie trudne, to nie jest rocket science. To jest odrobina dobrej woli. Następnym oczywiście etapie fajnie by było zabezpieczyć te wszystkie napisy, natomiast w tej chwili przede wszystkim trzeba ratować sytuację, żeby nie doszło do dewastacji kolejnych. Wiecie, no bo to jest tak, że naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy ktoś właśnie zamarzy już te napisy graffiti, tak? I te ostatnie szczątki, te resztki nędzne, zamknięcie obiektu, to jest naprawdę do zrobienia, to tylko wystarczy chcieć. To nic innego nie jest. Zakupienie, nie wiem, pustaków takich, tych betonowych, tak? Bloczków betonowych, no to oczywiście jest jakiś wydatek, tak? Ale to jest zabytek rejestrowy i to wybitny. To nie jest tylko, że kupujesz i masz same plusy. Masz tak samo pewne obowiązki. Dlatego składamy jako fundację zawiadomienie do prokuratury o możliwość popełnienia przestępstwa, szczególnie, że to już jest recydywa w tym momencie. Obiekt jest absolutnie otwarty, całkowicie dostępny. Miasto nie ma prawa tu wejść. My jesteśmy tu, słuchajcie, nielegalnie, tak? Więc tak jak my sobie możemy wejść, dobrze, niech mi sprawa cywilnego ściga i próbuje mi nałożyć mandat, tak? Ale na przykład jakikolwiek urząd nie może tutaj przyjść. No nikt, kto jest, wiecie, oficjalnie, absolutnie, czy tam gdzie konserwator, no konserwator tym się zajmuje, ale on nie może tutaj przyjść. On musi umówić spotkanie, wiecie, no tak to wygląda. To jest to właśnie nieszczęsne prawo własności, które niby jest w pewnym sensie ograniczone, jeśli to jest zabytek rejestrowy. Mamy pewne obowiązki, ale jak widać, można się latami z nich migać. Można latami się z nich migać i uwierzcie mi naprawdę, ja wiem, że tutaj służby konserwatorskie tutaj naprawdę robią co mogą. Tylko, że one po prostu właśnie tyle mogą. To jest taki trochę zaklęty krąg. No musiałoby miasto odkupić, tak? Ale też rozumiem, że no jakby, no wiecie, wydawanie na przykład teraz, no bo właściwie może powiedzieć, to ja chcę 7 milionów, bo to jest wybitny teren. I w ogóle jak położony doskonale. No i teraz co? I my faktycznie będziemy płacić teraz 7 milionów, dlatego, że on, wiecie, jakby o to nie dba. No to jest kwadratura koła. Natomiast no są przepisy, wiecie, coraz bardziej to się udaje. W Krakowie udało się na przykład skazać, słuchajcie, na 2 lata więzienia w zawieszeniu wprawdzie, ale jednak za zniszczenie obiektu fortecznego. I to architekta, który wiedział, i inwestora. Więc może takie, wiecie, jakby już mocne działania spowodują, że coś drgnie. To znaczy po prostu musimy zacząć to robić. Bo dopóki nie zaczniemy tego robić, to się nic nie wydarzy. W Toruniu w końcu został nałożony mandat karny na właścicielkę jednego z obiektów zabytkowych zaniedbanego. Oczywiście było odwołanie, wiecie, wszystko jasne, natomiast no w ogóle zaczyna się to dziać, bo tutaj przez kupę lat w ogóle nie były takie mandaty nakładane. Ja już nie żądam, wiecie, żeby on tutaj zrobił remont i w ogóle muzeum, nie wiadomo co jeszcze. Żeby ten obiekt, pomimo tego, że lubię tu przychodzić, żeby on był zamknięty. Po prostu.
4: Dopóki właściciel nic z tym nie zrobi i nie zabezpieczy tych przynajmniej miejsc, gdzie są napisy, rysunki, no to uważam, że nie problem jest kupić pustaki, przynajmniej zamurować drzwi.
5: Ale obiekt jest olbrzymi. Widać tę dewastację też w innych częściach?
4: Oczywiście. Jak najbardziej dewastację. Całe mnóstwo. Cały fort już jest pokryty graffiti.
6: Czyli robicie regularnie zdjęcia i później porównujecie, jak to wyglądało.
2: Kinga, właśnie, bo ja mam zdjęcia na przykład sprzed bardzo wielu lat, uczciwie mówiąc, ale Kinga właśnie chodzi tak teraz dość regularnie po tych wszystkich obiektach, wiecie, robi zdjęcia i to po prostu ładnie widać, jaka jest różnica. Nie? O, to zobaczcie, świeże puszki po sprayu leżą. Nóżki, sztuki. Aż zobaczę datę ważności jeszcze, przydatności do spożycia. No.
4: No i to, puszki leżą, może są odciski. No nie ma chętnych, żeby to zgłaszać.
2: Wyprodukowane jest 01.25. Puściutka. Bardzo mi przykro.
5: No. A szacowaliście, ile kosztowałoby zabezpieczenie takiego obiektu przed takim wolnym wejściem?
2: No dobra, no to by trzeba było tak, zamurować wejście, tak? Powiedzmy, że byłoby do zamurowania 5-6 może wejść bloczkiem betonowym, no to umówmy się, to nie są to jakieś kosmiczne pieniądze, nie?
5: Rodzi się też pytanie, tak. Bo mówimy o osobach, które tutaj przychodzą, to często jest młodzież, a może nawet dzieci. Co gdyby komuś się stała krzywda? Czy właściciel mógłby za to też odpowiadać?
2: No mam nadzieję. Jest to bardzo dobre pytanie, no bo jak widzimy, tutaj nic nie jest zabezpieczone. Bez problemu można wejść po schodach na przykład tutaj, prawda, i spać sobie.
5: A więc miejsc niebezpiecznych nie brakuje, no, no bo absolutnie trzeba uważać, gdzie się stąpa.
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, no. Żadnych zmartwień tutaj nie ma, no. Zresztą ja w moim zawiadomieniu też właśnie informuję o tym, że no jest możliwość narażenia życia i zdrowia, no bo z mostu można też spaść, prawda? Tak się już dzieje od wielu lat. Tak jak ten pan kupił tam w, powiedzmy, latach 2000, no to ja tu byłam w gruncie rzeczy niewiele później. Obiekt był raczej w większości czasu dostępny. Trudniej niż teraz, ale to tylne wyjście było właściwie od zawsze. W związku z czym no to trwa 26 lat, tak? A prawie 10 lat temu była masywna dewastacja i był wyrok i co? I nic się nie zmienia.
1: O tym, jak wygląda sytuacja w Forcie 11, mówiły mi Anna Lammers i Kinga Kołaczyńska. Zawiadomienie w sprawie zostało złożone do prokuratury. Być może stosowne organy nałożą kolejną karę na właściciela obiektu lub zmuszą go do właściwego zabezpieczenia fortu. Rozwojowi zdarzeń będę się przyglądać.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Cześć, tu Gustaw Nowak. Zapraszam do Centrum Sztuki Współczesnej, gdzie trwa 17. edycja festiwalu Plaster, prezentującego grafikę użytkową. Jest na co popatrzeć, jest też o czym posłuchać, a o tym, co dzieje się w ramach festiwalu, powiedział mi jego dyrektor Krzysztof Białowicz.
7: 17. edycja Plastra w Toruniu. Zanim zapytam o to, co zobaczymy w jej trakcie, to zapytam może, jak panu upłynął ten rok pomiędzy 16. a 17. edycją. Czy odkrył pan coś, czy coś pana zaskoczyło, zachwyciło albo zainspirowało do tej edycji?
8: Wie pan co? 16. edycja odbyła się w Meksyku, także to była nowość. To była edycja polska, która wyjątkowo przeniosła się poza Toruń, bo do tej pory pokazywaliśmy te prace projektowe tylko w Toruniu. Toruniu, więc to była taka, można powiedzieć, przerwa, jeżeli chodzi o mury CSW, ale w tym roku wracamy z nowym pomysłem, o tyle ciekawym, że od jakiegoś czasu prowadzimy międzynarodowe konkursy, więc to jest międzynarodowy konkurs, którego hasłem przewodnim było słowo. O tyle ciekawe, że na ogół w konkursach organizatorzy narzucają temat. Ja właściwie narzucałem kierunek tylko, że myślimy o słowie, które jest dla nas ważne, o słowie lub słowach, które określają rzeczywistość, określają nas, nasz stan ducha lub sytuację na zewnątrz polityczną, społeczną, więc artyści musieli sami sobie wymyśleć ten temat. I to, powiem szczerze, że wyszło bardzo dobrze. No, na ogół jest tak, że mamy na plastrze prezentację tego, co jest aktualne na świecie, w świecie sztuki projektowej, ale też w świecie szeroko rozumianym. W tym roku na konkurs napłynęło, konkurs, który nazywał się właśnie Słowo, około 900 prac z całego świata, czyli mamy 4 kontynenty. I oczywiście różne interpretacje, różne słowa, różne podejście do kompozycji, do estetyki, ponieważ no, Azjaci projektują inaczej, troszeczkę Europejczycy jeszcze inaczej, na kontynencie amerykańskim jeszcze inne podejście do projektowania graficznego. Czyli bardzo ciekawa, różnorodna wystawa. Zobaczymy około 100 prac z tego konkursu. Jak zwykle są nagrody, są wyróżnienia. Zaangażowałem do pracy nad konkursem międzynarodowe jury, czyli 2 Polaków, 2 Hiszpanów, Chilijczyk i Tajwańczyk. Jedną z wystaw tegorocznego plastra będzie wystawa indywidualna Goyen Chena, wybitnego tajwańskiego artysty, projektanta, plakacisty, którego zestaw prac zobaczymy na 3. piętrze. On też przyjechał do Torunia, też przyjechali do nas artyści z Madrytu, czyli Sonia Diaz i Gabriel Martinez. I ta różnorodność składu jury, ponieważ mamy Hiszpanię, Polskę, Chile i Tajwan, no też wpłynęła na różnorodność wyborów. Jak zobaczycie na holu CSW przy recepcji, są takie bardzo duże wydruki 2-metrowej wysokości właśnie plakatów nagrodzonych. Jest dosyć duża rozpiętość. Oczywiście, co mamy? Mamy oczywiście słowo, które określa rzeczywistość, mamy AI, mamy jakieś zagadnienia społeczne, polityczne, ale też kulturalne. Także duża różnorodność i ta estetyka się połączyła w taki dosyć spójny, można powiedzieć, werdykt jurorów.
7: A czy to słowo, ten temat konkursu uchodziło za panem od dawna, od wielu lat? Czy ono jest w ogóle stałym motywem? No bo wydaje mi się, że w tej sztuce często sięga się po słowo.
8: Oczywiście, z tym, że ja nie narzucałem słowa w tym roku. Ono przyszło spontanicznie, nie wiem dlaczego, bo oczywiście zawsze jest jakieś słowo, ale jest to słowo typu wojna, jakiś konflikt albo AI narzucone przez organizatorów. Ja tego nie narzucałem, dałem możliwość wyboru słowa, które jest ważne dla projektantów.
7: Wrócę jeszcze do pytania, które wcześniej zadałem, jak panu upłynął rok. Czy w trakcie roku, między tymi edycjami, było coś dla pana, co pana właśnie troszkę zainspirowało albo otworzyło oczy na coś, co może ubogacić Festiwal Plaster?
8: Wie pan co, tak, oczywiście obserwujemy różne zwroty. Nawet w tym roku dominuje typografia, czyli dominują litery, które pojawiają się i w kompozycjach plakatowych, i też na parterze CSW mamy oddzielną wystawę zatytułowaną 17P od tytułu festiwalu. I tam zobaczymy poza plakatami też wydawnictwa, czyli okładki książek, okładki płyt winylowych, ale też po raz pierwszy na plastrze plakaty animowane, czyli prezentowane na dużych monitorach w pionie, kompozycje Full HD, które jakby troszeczkę dekodyfikują myślenie o plakacie. I teraz oczywiście co roku są jakieś nowe trendy, co roku są jakieś zmiany w projektowaniu graficznym. Dlaczego? Dlatego, że projektowanie graficzne reaguje na rzeczywistość. Jeden z plakatów, który wisi na plastrze właśnie w tym roku, pokazuje taką sentencję, która jest istotna. Mówi ona mniej więcej tak, że na początku obywatel, później projektant, czyli my na początku myślimy o tym, żeby dotarła nasza, żeby nasze przesłanie dotarło do odbiorcy, a dopiero później myślimy o tym, żeby nadać temu jakąś formę graficzną ciekawą, interesującą. Są mody, oczywiście pojawiają się mody w projektowaniu związane i z komponowaniem, z kompozycjami i z doborem typografii. Po prostu pojawiają się kroje, nowe kroje, ciekawe. Czasami jest nawrót do tak zwanego old school, czyli do tego, co projektowało się w latach 60. Na przykład mamy parę takich prac, z tego co pamiętam, chyba artyści z Hiszpanii pokazują i z Portugalii takie jakby old schoolowe sugestie. Oddzielny rynek to jest i obszar to jest Azja. Mamy artystów z Hongkongu, z Japonii, z Chin. No naprawdę ciekawa propozycja. Z tym trzeba się troszeczkę oswoić, bo jest inna mentalność graficzna i projektowa, ale bardzo ciekawe, myślę, doświadczenie.
7: Ale to międzynarodowe grono uczestników konkursu. Przy temacie, jakim jest słowo, to mam wrażenie, jest też trochę ryzyko, że te prace będą niezrozumiałe. Jak sobie uczestnicy, artyści z tym radzą, żeby jednak zostać zrozumiany?
8: Dziękuję za pytanie, bo to jest dobre pytanie. W regulaminie konkursu była taka klauzula, że wybieramy sobie słowo, które jest dla nas ważne, możemy je napisać w ojczystym języku. Pojawiają się prace z Japonii, z Chin, czyli wykorzystujące specyficzne pismo, które jest dla nas kompletnie niezrozumiałe, ale w prawym dolnym rogu zawsze na plakatach jest to samo słowo po angielsku, czyli zawsze mamy tłumaczenie tego, żeby było zrozumiałe dla odbiorcy. I to jest super ciekawe, bo czasami, szczególnie to zaobserwowałem w paru właśnie azjatyckich pracach, te skomplikowane litery w ich alfabecie są przerabiane dlatego, żeby stworzyć nową formę graficzną.
7: I ta forma graficzna podpowiada znaczenie tego słowa?
8: Tak, oczywiście. Na przykład jedna z prac konkursowych z Chin wykorzystuje znak, który oznacza gołębia w języku chińskim, ale to jest litera. Ale ta litera jest tak przetworzona, że z pewnych elementów litery wychodzą skrzydła, głowa, ptaka. Także super. To trudno oczywiście opowiedzieć słowami, bo to jest bardzo wysokiej jakości, właściwie kaligrafia, ale no właśnie te znaki azjatyckie też inspirują i są dla nas taką odskocznią. Wiadomo, że pismo łacińskie, które występuje w Europie centralnej i zachodniej, to jest zupełnie inna forma. Czasami pojawiają się plakaty, które wykorzystują cyrylicę, głównie z Ukrainy, z tego co pamiętam. Co jeszcze? Oczywiście pismo arabskie, świetne prace, które żywo reagują na to, co się dzieje obecnie na świecie, w strefie Gazy, albo mówiąc o konflikcie amerykańsko-irańskim, więc parę prac z Iranu też oczywiście przyszło na konkurs, też z Palestyny. I to są projekty, które no bardzo silnie, emocjonalnie reagują na to, co się dzieje w danym regionie świata. I też oczywiście często wykorzystują bardzo atrakcyjne kroje pisma arabskiego, perskiego, żeby przekazać emocje, dla nas niezrozumiałe pismo, ale wyjaśnienie zawsze na dole i możemy sobie dopowiedzieć pewne rzeczy.
7: No, wspomnieliśmy też o tym, że w trakcie festiwalu Plaster w CSW zobaczymy też plakat animowany. Czy to jest coś jak w Harrym Potterze, ruchome obrazy?
8: To są ruchome obrazy. Myślenie jest bardzo podobne jak w plakacie drukowanym, bo plakat to właściwie to nie jest kartka papieru ani ekran, to jest sposób myślenia. Więc myślenie opierające, polegające na skrótowości, na pewnym uproszczeniu, żeby dany komunikat dotarł do odbiorcy szybko, ale w oryginalny sposób. W taki sposób, który zastanawia i też inspiruje. Zachęcając do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych albo informując o pewnym procesie społecznym, o pewnych sytuacjach politycznych, często plakat zaskakuje. No na przykład jedna z wyróżnionych prac, bardzo ciekawa praca z Hongkongu, która dostała nagrodę firmy Aklen, współpracującą z nami, pokazuje słowo AI, czyli AI, i z tych dwóch liter pisanych ręcznie, można powiedzieć kaligraficznie, tworzy się postać wisielca, czyli jakby artysta powiesił AI, czyli jakby skazał sztuczną inteligencję, wyraził swoją emocję w stosunku do tego procesu, który nas otacza.
7: Więcej jest takich prac, które każą się zatrzymać, każą trochę pomyśleć, podumać?
8: To jest większość. Większość prac właśnie nakazuje nam zatrzymanie. No musimy się zatrzymać przed plakatem, chociażby na parę sekund, żeby dokonać pewnej refleksji nad światem, nad sobą. I to jest super, bo Ja zawsze powtarzam, że internet jest okej, ale pozbawia nas pewnej ważnej rzeczy, pozbawia nas rzeczywistej skali. Jeżeli mamy plakat, który ma 2 metry i staniemy przed nim, to jest zupełnie coś innego niż odbiór pracy na telefonie komórkowym. Podobna sytuacja, oczywiście analogia w kinie, kiedy oglądamy sobie, nie daj Boże, na smartfonie jakiś film, a ten sam film na ekranie kinowym no, na pewno zostaje w nas dłużej i wywołuje więcej emocji, więcej konkretnych wrażeń. Także to są, skala to jest to, co oferuje nam rzeczywistość. Nie zapominajmy o tym, że są galerie, są kina, są przestrzenie, które trzeba fizycznie nawiedzić.
7: Ja jeszcze na koniec podzielę się takim być może dla pana kontrowersyjnym przemyśleniem, że mam wrażenie, że plakat nieco utknął w galeriach sztuki, że chodząc po Toruniu nie widzę plakatów, a szkoda, bo chyba taka jest forma wyrazu poprzez plakat, żeby on gdzieś funkcjonował w przestrzeni.
8: Plakat może nie utknął, ale jest bardzo mocno prezentowany w galeriach, dlatego że stał się niezależnym dziełem graficznym i jakby przechodzi tutaj do taką formę od sztuki komercyjnej do sztuki graficznej właśnie niezależnej. Oczywiście oddzielna historia to jest internet. Te tak zwane słupy ogłoszeniowe to są teraz banery internetowe. Plakat istnieje cały czas, ale istnieje bardzo mocno w internecie w różnych proporcjach, w różnych skalach, w poziomie, w pionie, ale jego rola się nie zmieniła. To, że widzimy mało plakatów artystycznych, bo widzimy dużo plakatów na słupach ogłoszeniowych, na ulicach. To jest wina oczywiście zamawiających, którzy chcą przekazać jak najwięcej informacji konkretnej, bezpośredniej, bezrefleksyjnej. Dlatego widzimy tylko właściwie afisze, nie plakaty, czyli informujące o czymś, o jakichś promocjach na ogół, albo też obserwujemy to też w kinie współczesnym, że jeżeli jest jakiś dobry film, ambitny, i ma znanego aktora lub kilku znanych aktorów, to oczywiście na plakacie są zdjęcia tych aktorów, a nie ma przenośni, nie ma pewnego myślenia kategoriami, takiej jakby skrótu myślowego, tylko jest po prostu takie kawa na ławę. Jest Brad Pitt, jest, nie wiem kto jeszcze, Charlie Sheen czy ktoś jeszcze, on się pojawia na plakacie. Jest tylko napis informujący o filmie, nie ma tam żadnej kreacji praktycznie. Dlatego ludzie są, no, może zniesmaczeni, ale ja mówię, to jest głębszy proces. O wiele częściej plakaty ciekawe możemy spotkać w internecie i oczywiście w galeriach.
7: No to co, zapraszamy, zachęcamy też do przyjścia na plaster właśnie tych zamawiających wspomnianych, żeby się zainspirowali, ale może przede wszystkim odważyli.
8: Ja bardzo często zapraszam biznesmenów, zapraszam właścicieli firm zlecających różnego rodzaju produkcję graficzną na festiwal, dlatego żeby zobaczyli, co się dzieje na świecie, żeby też doznali pewnej refleksji nad tym, na czym polega ich sposób myślenia o tym, co jest, nazywa się promocją. Bo plakat oczywiście promuje, nie musi tego robić bezpośrednio, może dać pewną refleksję.
1: Rozmawiałem z Krzysztofem Białowiczem, dyrektorem festiwalu Plaster. Jego 17. edycja trwa w Centrum Sztuki Współczesnej, a czas na obejrzenie prac mamy do 13 września.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
8: Gustaw Nowak, zapraszam. Czy interesują Was inwestycje drogowe? To dobrze się składa, bo tym razem przybliżę aktualności związane z trasą średnicową. Przede wszystkim z jej 4. etapem, ale będzie też coś o impasie związanym z etapem 3 oraz kilka słów o niejako odnodze średnicówki, trasie wschodniej. Jak już mówiłem, skupię się jednak na etapie 4, bo do prac nad nim zasiadł już wyłoniony przez miasto projektant. To już jakiś konkret i decyzja przybliżająca nas do realizacji naprawdę istotnego odcinka. W jego bezpośrednim sąsiedztwie będzie przecież nie tylko motoarena, nie tylko lotnisko, ale też nowa zajezdnia i nowa strefa przemysłowa, podkreśla prezydent Paweł Gulewski.
9: Żeby wejść na te tereny w sensie inwestycyjnym, mówić o nich jako zasobie do, powiedzmy, zapraszania inwestorów, musimy uzbroić ten teren w infrastrukturę drogową i tego nam brakowało. 4. odcinek trasy średnicowej był zaprojektowany i wytrasowany, jeśli chodzi o ten korytarz, już od początku, kiedy w zasadzie zaczęto realizować korytarz trasy średnicowej imienia prezydenta Raczkiewicza, i te odcinki, które już powstały, zakładały powstanie odcinka 4. Wcześniej jest odcinek 3, ale 4. odcinek jest bieżącą potrzebą. On w sumie w parametrach ma 4,5 km długości. Jest to jezdnia 2x2, klasa drogi GP, więc ona jest rzeczywiście tą największą, z największym potencjałem zbiorczym i komunikacyjnym, którą chcemy zaprojektować, zacząć projektować. Dla nas ta trasa jest bardzo ważna i 4 skrzyżowania tam mamy zaplanowane. Ten odcinek zacznie się od ulicy Szosa Okrężna i zakończy się wpięciem do istniejącej już DK80 tuż przy granicy naszego miasta, więc jest to dla nas bardzo ważny szkielet drogowy, który będzie warunkował dalszy rozwój inwestycyjny przede wszystkim.
8: O tym, że 4. odcinek trasy średnicowej jest ważny, świadczy między innymi fakt, że od dawna dopytują o niego już działający w pobliżu przedsiębiorcy. A firm ma być znacznie więcej, bo przecież właśnie na terenach za motoareną powstanie strefa inwestycyjna, o czym przed chwilą wspominał prezydent Gulewski. Włodarz Torunia zaznaczył też, że średnicówką dojedziemy aż do drogi krajowej numer 80. I tu warto przyjrzeć się temu, jak to wpięcie w krajówkę ma wyglądać. Czy już coś wiadomo? Odpowiada prezes Miejskiego Zarządu Dróg Ireneusz Makowski.
10: Zejdziemy na dół na wysokości
9: części portu drzewnego. Do projektanta będzie również należało rozwiązanie co do połączenia drogi krajowej nr 80. W koncepcjach mieliśmy różne rozwiązania, estakadą, rondem. To będzie w zakresie analizy i przedstawienia najlepszego rozwiązania, czy skrzyżowanie tradycyjne.
8: Czyli wiele będzie się dopiero klarować i właśnie wykonawca projektu ma zadbać o to, by poszczególne rozwiązania dobrze zoptymalizować i dopiąć. No dobrze, to przyjrzyjmy się temu, co już wiadomo. Pewnym jest, że czwarty etap średnicówki, o trzecim powiem nieco później, będzie przebiegać od szosy okrężnej do właśnie krajowej 80. Kierowcy mogą kojarzyć tamtejszy dojazd do motoareny, rowerzyści dojazd do trasy rowerowej na Barbarkę. Brzmi dosyć prosto, ale tu pojawia się pewna komplikacja, bo droga obejmuje też teren pewnej bardzo ważnej inwestycji, budowy nowej zajezdni tramwajowo-autobusowej. Oznacza to, że omawiany przeze mnie czwarty odcinek trasy średnicowej będzie mieć dwóch projektantów. Jednego wyłonionego specjalnie do tego zadania, a drugiego związanego właśnie z inwestycją Miejskiego Zakładu Komunikacji, czyli budową zajezdni. Miasto chce, by tych dwóch projektantów ze sobą ściśle współpracowało, tak by uniknąć finalnych rozbieżności, by wykorzystać te same lub podobne materiały, by nie rozminąć się o kilka centymetrów. Ale by była wtopa, co? Miejmy nadzieję, że wszystko to się uda, a jak wygląda podział na te odcinki, tu kontynuuje prezes Makowski.
9: Po stronie Miejskiego Zarządu Dróg jest pierwszy odcinek od szosy okrężnej. Chcemy się włączyć w miejscu, gdzie skończyliśmy budowę szosy okrężnej 2x2. To jest 1,7 km do zakresu projektowanego przez MZK. Przypomnę, że w ramach tej naszej współpracy MZK projektuje środkowy odcinek około 900 metrów. Dalej projektant nawiąże się i zaprojektuje około 1,5 km, dokładnie 1,4 km od projektowanej zajezdni tramwajowej do granic miasta i końcowy odcinek w celu skomunikowania drogi krajowej nr 80.
8: W ramach inwestycji na całym czwartym odcinku średnicówki mają powstać po dwie jezdnie, do tego oczywiście chodniki, ścieżki rowerowe, nowe oświetlenie, przejścia dla pieszych. Co ważne, droga ma też w jakiś sposób skomunikować Toruń i Złą Wieś Wielką, a gminy na tym polu współpracowały przez dość długi czas. Swego czasu podpisano nawet list intencyjny w tej sprawie.
9: Próbowaliśmy też rozstrzygnąć postępowanie wspólne. Niestety odcinek naszych sąsiadów był drogi i idą swoją ścieżką i swoim postępowaniem, powtarzają postępowanie przetargowe.
8: O tym połączeniu do Złej Wsi Wielkiej będę mówić, gdy coś w tym temacie się wyklaruje. Póki co zostańmy w Toruniu. Projektant ma zakończyć swoje prace w ciągu 30 miesięcy od podpisania umowy, czyli do niemal końca 2028 roku. W proces projektowania mają być włączeni mieszkańcy, deklaruje prezes Makowski.
9: Robimy to wspólnie oczywiście z mieszkańcami, będzie szereg konsultacji, będziemy się wspierać również wiedzą lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców. Będzie projektant miał w zadaniu rozstrzygnąć sposób skrzyżowań, tych rodzajów skrzyżowań, powiązań z innymi drogami, połączeń z terenami przyległymi. Konsultacje planujemy już rozpocząć w drugim półroczu 2027 roku i do tego czasu projektant musi przedstawić nam szereg materiałów, żebyśmy mogli to realizować.
8: Powtórzę, za kadencji prezydenta Pawła Gólewskiego uda się tylko i aż zaprojektować czwarty etap średnicówki. Światło dzienne ujrzy też pomysł na trzeci, dość problematyczny i potężny etap między szosą chełmińską a szosą okrężną. Rozpoczęcia prac budowlanych możemy spodziewać się za, kto wie, może 5-6 lat, no, co najmniej. Ale dopytajmy o ten trzeci etap, bo tam, przypomnę, dużym problemem jest kolizja z wpisanym na listę zabytków ogrodem przy willi położonej u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Świętego Józefa. Jest tam ciasno, niełatwo jakieś rozwiązanie, ale coś udało się wykoncypować, mówi prezydent Gólewski.
10: Mamy koncepcję, elegancką koncepcję, która odsuwa nas w ogóle od terenu willi. Pewne kompromisy musimy tutaj ponieść, ale te kompromisy nie dotyczą terenu, który jest chroniony, ani na centymetr nie wchodzimy na teren ogrodu willi, już absolutnie nie dotykamy samej kubatury willi. Wymagają one jednak pewnych konsultacji, ograniczamy parametry, nie jest to układ przelotowy 2x2, ale na chwilę obecną, biorąc pod uwagę to, co mówi projektant koncepcji, wykonawca koncepcji, jest to rondo, które umożliwi na pewno realizację trzeciego odcinka trasy staromostowej. Coś na kształt ronda. Coś na kształt ronda, ale jeszcze nie przyzwyczajajmy się do tego do czasu oficjalnego poinformowania, ale musimy porozmawiać z czynnikiem społecznym, z mieszkańcami, żeby wyjść naprzeciwko temu. I dalej wiemy, co mniej więcej mamy robić trzecim odcinkiem trasy średnicowej. Ale tak, mamy to rozwiązanie. Tego nie było. Teraz już to rozwiązanie jest w postaci skonkretyzowanej koncepcji. Cieszę się, że to jest.
8: Jest, choć na razie w urzędniczej szufladzie. Czekamy na zaprezentowanie tej koncepcji, bo to sprawa bardzo ciekawa. Prawdopodobnie inwestycje będzie trzeba przesunąć nieco w bok i wejść z nią na obecny teren zespołu szkół ekonomicznych. Będzie to chyba jedyny sensowny kompromis. Więcej o pomyśle na trzeci etap średnicówki mamy dowiedzieć się jeszcze w tym roku, a póki co wróćmy do omawiania etapu czwartego, który za blisko 1,5 miliona złotych zaprojektować ma firma Multiconsult Polska, mówi jej przedstawiciel Tomasz Nowakowski.
11: Jesteśmy na rynku polskim od ponad 35 lat. Wcześniej jako firma Atkins, od 2014 roku jako firma norweska Multiconsult. Jesteśmy zaangażowani w zasadzie największe projekty infrastrukturalne w Polsce. Akurat na Państwa terenie uczestniczyliśmy tutaj niedaleko w projekcie drogi S10, odcinek drugi. Realizowaliśmy z firmą wykonawczą, uzyskaliśmy tam ZRID. Inwestycja jest już teraz, jak wiecie Państwo, realizowana. Odcinki projektowane w mieście są zdecydowanie trudniejsze niż obwodnice. Mamy bardzo dużo infrastruktury, uwarunkowań już istniejących, dojazdy do prywatnych posesji, do przedsiębiorstw. ZRID faktycznie daleka droga. Po drodze czeka nas współpraca z ośrodkami geodezyjnymi, podziały, projekty podziałów, czekają nas pozwolenia wodnoprawne. To wszystko są uzgodnienia, opinie, to są wszystko bardzo długa droga, ciężka praca, a jesteśmy przygotowani, mamy już zespoły przygotowane, czekamy tylko, żeby wystartować. Liczymy na dobrą współpracę.
8: Domykając etap czwartego etapu średnicówki, jeszcze raz zapraszam do wysłuchania prezydenta Gulewskiego, który podkreśla, że prace projektowe będą prowadzone zarówno pod kątem planów dotyczących przyległych działek, jak i już istniejącej tam infrastruktury i firm.
10: Pierwsze narady mamy za sobą, już mniej więcej jak Biuro Architekta Miasta Torunia i MPU wiemy, jak widzi ten układ poprzez koncepcję. Będziemy chcieli się wpasować tutaj razem z projektantami także, żeby oba układy drogowe się widziały, żeby mogły, żeby te zjazdy, te ronda, czy te skrzyżowania do sposobu skrzyżowań ostatecznych jeszcze nie przesądzamy, w jakiej formule one będą. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby ten układ się widział wzajemnie. Pamiętajmy jeszcze, że mamy partnerów po stronie północnej, mianowicie tereny, których dzierżawcą obecnie jest Areokrup Pomorski. No, musimy siebie widzieć wzajemnie, no i całe południe, czyli te 51 hektarów, które są we własności właścicieli prywatnych, również chcemy absolutnie komunikować szkieletowo i to będzie również przedmiotem chociażby konsultacji społecznych.
8: No i jeszcze naprawdę ostatnia kwestia związana z czwartym etapem trasy średnicowej, a mianowicie rodzinne ogrody działkowe. Część działek miasto będzie musiało wykupić lub zaproponować obecnym właścicielom inne działki, a to w związku z wytyczonym śladem nowej drogi.
10: Mamy dobrą współpracę z rodami w Toruniu w tej kadencji, więc na pewno będziemy już o tym rozmawiamy. Wiemy, że te ogródki, te rody, które tam są zlokalizowane za okrężną, już wiedzą doskonale, że ta nieuchronność projektowania, a potem realizacji czwartego etapu średnicówki się zbliża. Będziemy o tym absolutnie rozmawiać w dobrej atmosferze, bo też wiemy, co sobie możemy wzajemnie zaproponować. A pamiętają Państwo tą decyzję radnych Rady Miasta Torunia z zeszłego roku, czyli przeznaczenie potężnego terenu na ulicy Wapiennej dla rodów, między innymi również a konto tych rozmów w kontekście no niestety zaboru części potencjału tych rodów z ulicy Okrężnej. Ale ci Państwo są tego świadomi. Z zarządem rodów będziemy rozmawiać na bieżąco, informować się, no i oczywiście być partnerem w sytuacjach, kiedy możemy zaproponować pewne alternatywy terenowe dla tych ludzi, którzy no stracą te działki.
8: Czwarty odcinek mamy omówiony, no to dopytajmy jeszcze o jedną z najważniejszych i najbardziej potrzebnych inwestycji drogowych w Toruniu. Budowę tak zwanej trasy wschodniej. Co z jej realizacją?
10: To jest nie lada orzech do rozgryzienia. Początek tej kadencji, w zasadzie te miesiące, wyjaśniają nam wewnętrznie sytuację. Za wcześnie jeszcze, żeby oficjalnie o tym
9: mówić, ale nasze myślenie, plany i analizy idą w kierunku rozwiązań tymczasowych, które pewnie będą na dekady. Nie stać nas w sytuacji finansowej, w której znajduje się gmina, ale nie stać nas z punktu widzenia również, jeśli chodzi o priorytety drogowe. Musimy myśleć o trzecim moście, żeby realizować zadanie, na które mamy projekt, które już teraz wiemy, że będzie kosztowało nas około 1 miliard złotych, a mianowicie drugi etap trasy Nowomostowej Wschodniej od Placu Daszyńskiego na wylot do DK91. W tym nowym rozwiązaniu drogowym, które powstało dzięki inwestycji naszej i zrealizowanej przez Balzole, czyli Sztorbanta i 91, będziemy fragmentować. Powiem tak, będziemy to robić takim systemem trochę, powiedziałbym, gospodarczym, a mianowicie minimalizując koszty, rezygnując ze stakat, z drogich rozwiązań tunelowych, tak żeby wyprowadzić ruch z Placu Daszyńskiego ulicą Wschodnią, zmodernizowaną do standardów 2x2, dalej Kryjsko-Doską, wyprowadzić szybko ruch na trasę średnicową do Grudziąckiej, żeby docelowo móc zrezygnować z przebiegu, obecnego przebiegu DK91, czyli Żółkiewskiego, Plac Skarbka, ulica Kościuszki, bo tam wiemy, ci mieszkańcy cierpią, tam jest naprawdę osiedla po obu stronach ulicy Kościuszki, są obciążone, dociążone, DK91 wymaga szybkiego przeniesienia i w ten sposób będziemy myśleć, uzupełniać odcinki brakujące na trasie średnicowej musimy. I mamy już pewien harmonogram, czekamy na pewien plan finansowy.
8: Wnioskuję zatem, że trasa wschodnia kiedyś wreszcie powstanie, ale będzie uszyta wedle możliwości finansowych Torunia, a więc znów głównym hasłem inwestycji będzie prawdopodobnie kompromis. Na szczegóły tej inwestycji też z niecierpliwością czekam, na pewno nie tylko ja. A przypomnę jeszcze, że jeśli chodzi o zachód Torunia, to zajezdnia tramwajowa ma być gotowa w 2029 roku. Od tego roku pomału tworzona będzie też strefa inwestycyjna. Odcinek średnicówki od szosy okrężnej do DK80 to nieco bardziej odległa perspektywa. Wiadomo, że jego projektowanie ma zakończyć się do końca 2028 roku.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
8: W Toruniu nie brakuje dobrych ludzi i myślę, że w pełni zasługujemy na miano miasta aniołów, nie tylko ze względu na anioła w herbie. A dowodem na to niech będzie ilość honorowych krwiodawców, regularnie dokonujących donacji. Większość z nich nie robi tego ani dla zwolnienia z podatku, ani dla dodatkowego wolnego, ani nawet dla ekwiwalentu kalorycznego. Chodzi o pomaganie, o czym można przekonać się w terenowym oddziale RCKiK u zbiegu ulic Sienkiewicza i Gagarina. Sam często tam zaglądam i to od wielu lat. Efektem jest to, że odebrałem odznaczenie zasłużony dla zdrowia narodu. Przyznano mi je w trakcie uroczystej gali, gdzie w podobny sposób uhonorowano ponad 100 honorowych dawców krwi z całego województwa. Na sali nie brakowało osób z Torunia. Zapraszam na moją relację z tego wyjątkowego

0: Liceum ogólnokształcącym głównym prowoderem do oddawania był nauczyciel angielskiego. Akcja była w szkole zorganizowana i po prostu każdy chętny mógł wziąć w niej udział. No i tak nauczyciel nas po prostu namówił i od tego się właściwie zaczęło moje oddawanie.
1: A udało się namówić inne osoby?
0: Próbowałem, no niektórzy po prostu nie mogli, ale no głównie ja oddaję tutaj każdy gdzieś tam się rozjechał, także ja na liczniku mam 26 litrów, także trochę mniej niż kolega, ale
1: dobrze,
0: kiedyś dogonię.
1: Jaka atmosfera panuje przy oddawaniu krwi? No bo niektórzy mogą się zastanawiać, jak to jest, czy mnie tam polubią, czy mnie tam przyjmą, ale chyba nie ma się co obawiać.
0: Myślę, że nie. Każdego serdecznie zachęcam do oddawania. Atmosfera bardzo przyjemna, wszyscy są pomocni. Panie, które obsługują, pobierają krew, bardzo miłe. Bezboleśnie praktycznie to się odbywa. Delikatne ukłucie, nie ma się czego bać.
1: Pan potwierdza?
2: Tak, z mojego doświadczenia mógłbym tak samo potwierdzić.
1: No to chociażby dlatego warto chodzić, żeby po prostu miło, sympatycznie spędzić czas.
2: Tak jest.
1: Przepraszam, mogę z panią chwileczkę?
3: Tak, może.
1: Dlaczego warto oddawać krew? Wiem, to pytanie padło dzisiaj wielokrotnie, tak. Ale może ma pani jakąś nietypową odpowiedź.
3: Wie pan co, chyba nie. Zaczęłam tak oddawać to, tak myślałam o tych czekoladach kokosowych, które uwielbiałam. Ale nie, to każdy jednak powtarza, że chyba jednak chęć pomocy gdzieś to jest tam zakorzenione. W różnych innych instytucjach też działam, więc mimo wszystko ta pomoc drugiemu człowiekowi, która jest po prostu nieoceniona.
1: No, ja te kokosowe też bardzo lubiłem, tylko ich było chyba najmniej.
3: Najmniej i już ich nie ma u nas na przykład.
1: No dobrze, ale to zdrowo teraz. Masło orzechowe. To też chyba jedna z motywacji do tego, żeby po prostu oddawać krew. Właśnie to kontrolowanie swojego bilansu zdrowotnego, swojej diety.
3: Tak, tak. W ogóle jest szereg korzyści z tego oddawania krwi, których sobie nie zdawałam sprawy, jak zaczynałam tak naprawdę. Ale jest to bardzo pożyteczne i bardziej zachęcające nawet dorosłych już dorosłe osoby, które już są gdzieś wiekowo troszeczkę wyżej niż te 18.
1: A w gronie pani znajomych albo pani rodziny są osoby, które oddają krew?
3: Tak. Teraz już się zdarzyło coraz więcej osób. Tak patrzę po społeczeństwie, że jest chyba większa świadomość po prostu tego wszystkiego. I więcej osób jednak oddaje, bo słyszę, że co chwilę ktoś gdzieś idzie, bądź widzę nawet na Facebooku na relacjach, że ludzie się po prostu chwalą, że są, że oddają.
1: Super, to można też zaprosić kogoś znajomego, pójdźmy razem.
3: Tak, dokładnie. Taki wypad koleżanek, na przykład.
1: No, a później skorzystać z wolnego na kawkę, na zapiekankę, na ciasteczko.
3: Tak, albo zjeść to masło orzechowe, które jest w paczce.
4: Katarzyna Gongola, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.
1: Spore i wyjątkowe grono się dzisiaj tutaj zebrało.
4: Najlepsi z najlepszych. Bardzo nam miło, że mogliśmy gościć po raz kolejny, bo robimy taką uroczystość dwa razy do roku. Ponad 100 dawców, którzy oddali już ponad 20 litrów krwi. To jest naprawdę przepiękny wynik. Wiele istnień ludzkich na koncie uratowanych, także jesteśmy szczególnie dumni dzisiaj i szczęśliwi, że mogliśmy się z Państwem spotkać.
1: Jak to się zaczyna u krwiodawców? Jakie są tym główne motywacje?
4: Tak jak słyszeliśmy, no różnie. Niektórzy zaczynają w szkole, niektórzy, bo ktoś zachorował z rodziny, niektórzy, ponieważ tato czy brat oddawał i poszli ich śladem, dlatego liczymy na to, że każdy z krwiodawców, który dzisiaj był obecny tutaj na miejscu, pochwali się wśród znajomych tym, że też jest honorowym dawcą krwi i za jego przykładem pójdą kolejne osoby, bo krwi nie da się ratować. Ja, szczerze mówiąc, ja pierwszy raz oddałam krew, ponieważ mój sześniak miał wypadek i potrzebował dużej ilości krwi i wtedy się dowiedziałam o krwiodawstwie. Uważam, że stanowczo za późno.
1: I od tamtego momentu zachęca też pani inne osoby, no jako pani dyrektor to z pewnością to jest jeden z głównych waszych celów poza samym przyjmowaniem donacji.
4: Tak, no przede wszystkim naszym zadaniem jest promocja. Musimy o tym mówić. Bardzo mi zależy na tym, żeby mówiono o tym wszędzie. Dlatego bardzo mocno też stawiamy na szkoły, żeby już młodzi ludzie wychodzili ze świadomością, że krew to jest ten lek, który naprawdę ratuje życie, a którego się nie da kupić, nie da wyprodukować. Trzeba, żeby jakiś zdrowy człowiek dobrowolnie oddał i uratował życie drugiemu człowiekowi.
1: No i właśnie trafiła pani w mój przypadek, właśnie tak Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy organizowało akcję w mojej szkole średniej i tam też się spotkałem po raz pierwszy, jakoś tak z kolegą załapaliśmy wspólny temat, zaczęliśmy chodzić, jakieś takie małe celebry wokół tego sobie zorganizowaliśmy, na przykład kiedyś dostawało się soczki, to tak. Był konkretny moment razem z kolegą, z którym chodziłem oddawać, kiedy i jak pijemy te soczki, chodziliśmy wspólnie na zapiekanki, bo obok punktu były sprzedawane, także to wydaje mi się, jest takie fajne w tym oddawaniu krwi, że można z kimś, nie trzeba samemu, tak. Można zrobić sobie z tego małe święto i później

0: nawet ten aspekt pomagania, ten aspekt tego, że robimy coś ważnego, no jakoś tak schodzi na drugi plan. Po prostu czerpiemy z tego przyjemność.
1: Tak, wielokrotnie spotykamy się z tym, że krwiodawcy przychodzą na przykład w urodziny, oddać krew w prezencie dla siebie, bo to jest naprawdę prezent, jeżeli ktoś świadomie oddaje krew i wie, że w tym momencie pomógł trzem innym osobom. My tę krew, którą dzisiaj pobierzemy, w ciągu najbliższych kilku dni, 5, 10, wydamy do szpitala.
0: A warunki dla krwiodawców poprawiają się, co usłyszeliśmy na dzisiejszej uroczystości, no bo nie tylko punkt w Bydgoszczy się rozrasta i tutaj poprawiacie warunki. Sam korzystam czasami też z punktu w Toruniu i on też wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze wiele lat temu, ale też inne punkty na mapie województwa powstają.
1: Tak, mamy 3 nowe oddziały, znaczy oddziały są stare, ale nowe budynki w tych oddziałach w Brodnicy, Grudziądzu i Nowrocławiu. Zostały nam jeszcze Toruń i Włocławy, które w najbliższych latach, jak tylko znajdziemy właściwe miejsce, postaramy się wybudować, żeby ta jakość naszych usług też była jak na najwyższym poziomie, żeby dawcy chętnie wracali.
0: No i autobusy macie niczego sobie. Bardzo wygodne.
1: Autobusy mamy 4, teraz jednego będziemy wymieniać na nowszy model, także no staramy się dotrzeć do każdego krwiodawcy, w każde miejsce, nawet do najmniejszej wioski. Mamy nadzieję, że nam się to udaje. Pobieramy coraz więcej krwi, więc możemy sądzić, że chyba skutecznie.
0: To ja jako krwiodawca, dzisiaj zresztą też wyróżniony, jest mi bardzo miło, ale chciałem przekazać gratulacje przede wszystkim i podziękowania za to, że w jakimkolwiek punkcie bym nie był, czy w jakimkolwiek autobusie bym nie był, na jakimkolwiek wydarzeniu i z kimkolwiek związanym z krwiodawstwem bym nie rozmawiał, to zawsze jest miło, przyjemnie, rzeczowo. Nigdy chyba nie zdarzyła mi się jakaś, nie wiem, niemiła, nieprzyjemna sytuacja w punkcie krwiodawstwa. Chyba że raz zostałem pouczony, że nie mogę tego dnia akurat oddać, ale no było smutno, no bo wiadomo, zawsze się chce. Tego dnia akurat nie mogłem, ale za 2 tygodnie już poszedłem i nie było problemu. No, naprawdę polecam każdemu, kto chce poczuć jakąś taką życzliwość odwzajemnioną.
1: No, bardzo miło mi to słyszeć, naprawdę się staramy, naprawdę bardzo lubimy krwiodawców, bardzo lubimy naszą pracę, więc mam nadzieję, że to jest odczuwane też przez krwiodawców. Gratuluję odznaczenia i życzę, żeby za Pana przykładem teraz kolejni koledzy, koleżanki przyszli do nas, może razem świętować.
0: No właśnie, słuchacze, słyszycie? To do Was. Dziękuję bardzo.
1: Pięknie dziękuję, miłego dnia.
2: Krzysztof Lakser, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.
0: Wśród odznaczonych dzisiaj jest Pan Gustaw Nowak, którym tak się okazuje jestem ja. Trudno mi samemu ze sobą przeprowadzić rozmowę, więc może poproszę Ciebie, Krzysztof Laks, razem ze mną z RCKiK w Bydgoszczy. Proszę Ciebie o zadanie mi kilku pytań, tak żebym mógł troszkę o tym krwiodawstwie powiedzieć, bo bardzo bym chciał.
2: Poproszę o mikrofon w takim razie. Oczywiście tutaj podczas naszej uroczystości już zadawałem parę pytań, ale chyba to najbardziej popularne wśród właśnie dawców, czyli jak to się zaczęło u Ciebie?
0: Zaczęło się to w liceum. Jedna z wielu akcji, taka w szkołach średnich. Zobaczyłem, że można, że to nie boli, że towarzyszą temu fajne, miłe, sympatyczne emocje. No i jakoś tak zaraziłem się. Później namówiłem też kolegę. Nawet nie namówiłem, po prostu zobaczyłem, że mój kolega z osiedla wraca do domu właśnie z siateczką z RCKiK i mówię, o, ty też oddajesz? No to umówiliśmy się, że zaczniemy chodzić razem. No i tak chodziliśmy przez długie lata. On później wyjechał do Niemiec, ale we mnie to zostało i gdzieś tam regularnie do dzisiaj staram się oddawać.
2: Ale czyli ta siateczka z krwiodawstwa była tym impulsem, który, że tak powiem, zaczął tą rozmowę o krwiodawstwie, ale rozumiem, że czekolady, które były w tej siateczce, też były jakimś tam motywatorem pewnie do tego.
0: Jasne, czekolady to też ważny punkt, bo moja mama oddawała przez wiele lat krew, zresztą do dzisiaj oddaje, jeśli może tylko. I ja jako mały gucio po prostu jadłem te czekolady. Mama mi wtedy wytłumaczyła, że jak się odda krew, to można dostać co nieco. No i tak to we mnie zostało gdzieś tam.
2: Czekolad,
0: słodko mi się kojarzy.
2: Czekolad już nie ma, ale zarówno krwiodawstwo, ten poczęstunek dla dawców zostało, tak samo akcje w szkołach. Tutaj potwierdzam, że te akcje w liceum się odbywały, bo tak się składa, że też chodziliśmy do jednego liceum, więc mogę potwierdzić. A co było trudniejsze? Czy utrzymanie tej regularności, czy właśnie ta pierwsza decyzja?
0: Pierwsza decyzja raczej to była ciekawość i raczej też się nie myślało o tym na zasadzie jakiegoś wyzwania, tylko właśnie na zasadzie, a zrobię, czemu nie, inni robią, no to ja też. A później no, o tą regularność wiadomo, że im się jest starszym i się ma więcej obowiązków, tym o tę regularność trudniej, ale no tym bardziej zachęcam, żeby znaleźć sobie drugą osobę albo nawet trzecią osobę i razem taką większą paczką być może chodzić, żeby zrobić sobie z tego jakiś rytuał, jakąś być może zabawę.
2: Nawet challenge.
0: Nawet challenge właśnie. Jeżeli się to jakoś poprowadzi sympatycznie, jeżeli zwiąże się z tym kilka osób, no to później jest o wiele łatwiej, o wiele przyjemniej i podchodzi się do tego jak do jakiegoś rytuału. Ja na przykład też robię kroki i zawsze aplikacja mi pokazuje, ile kroków mam. Staram się podtrzymać serię i też myślę, że na zasadzie takiej serii, którą warto podtrzymać, warto podchodzić do krwiodawstwa właśnie.
2: No to tak jak wspomniałeś o zebraniu tej paczki do oddawania krwi, bo może ktoś chce, a szuka tej paczki i nie wie, jak namówić tych swoich kolegów, jak z perspektywy no już zasłużonego dawcy, jak byś zaproponował, żeby kogoś namówić do tego, żeby tą krew po raz pierwszy oddać?
0: A może to też jest jakiś pomysł, żeby taką aplikację łączącą ludzi poprzez krwiodawstwo zrobić. No co, ja zdecydowanie mogę powiedzieć, że w punkcie krwiodawstwa po prostu jest fajnie, sympatycznie, można, nie wiem, czy nawiązać znajomości, bo mi się nie zdarzyło, ale zdarzyło mi się wiele fajnych, ciekawych rozmów odbyć, na pewno sporo pośmiać, czy to z osobami oddającymi krew, czy osobami pracującymi w punkcie krwiodawstwa. Nigdy nie żałowałem wybrania się do punktu RCKiK. Kojarzy mi się to tylko i wyłącznie pozytywnie, a jeżeli później dowiaduję się, że moja krew może rzeczywiście komuś pomóc i ktoś rzeczywiście z niej korzysta, no to tylko lepiej.
2: To już samo to, że nie wspomniałeś o tym, że to nie boli i że jest bezpieczne, to świadczy o tym, że no, tych obaw nie ma, że tutaj z doświadczenia tak zasłużonego dawcy wielokrotnego, no nie ma z tym po prostu problemu.
0: Nie, kiedyś bałem się tylko ukłucia w palec, bo to rzeczywiście bolało, ale później się maszynki zmieniły i te nowe maszynki już absolutnie nie bolą, także proszę się nie bać.
2: A to mamy coś wspólnego, bo ja też szczerze powiedziawszy, co dziwne, wolę to wkucie w żyłę niż to ukłucie w palec. Dobrze, myślę, że tutaj wiemy wszystko. Dziękuję Ci bardzo za to, że wspierasz krwiodawstwo medialnie, ale przede wszystkim, że dokładasz tą cząstkę siebie od lat, żeby ratować drugiego człowieka.
0: A ja Tobie dziękuję, że zastąpiłeś mnie. Odbieram mikrofon. Fajnie było stanąć po tej drugiej stronie. Państwa z kolei słuchających zachęcam do tego, żeby oddawać krew. A jeśli sami nie możecie, bo różne są powody dyskwalifikacji, no to można zawsze zachęcać innych. Ta krew jest cały czas potrzebna. Dziękuję. Krzysztof Laks rozmawiał razem ze mną.
2: Dziękuję.
3: Tak właśnie było na gali wręczenia odznaczeń Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Ja już jestem krwiodawcą, teraz polecam to innym. Przypomnę, że w Toruniu krew oddacie w punkcie u zbiegu ulic Sienkiewicza i Gagarina, a także na akcjach specjalnych, między innymi w każdy trzeci czwartek miesiąca pod Urzędem Marszałkowskim. To co, do zobaczenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: Sport to zdrowie, powiedział każdy, kto wywrócił się podczas biegania lub dostał piłką w twarz. Okej, wypadki chodzą po ludziach, a im więcej treningów, tym bardziej warto je sobie odpowiednio zaplanować i rozłożyć. Ale jedno jest niepodważalne. Aktywność fizyczna naprawdę służy i pozytywnie wpływa przede wszystkim na młode organizmy. Dlatego warto ją promować. Gustaw Nowak: sam trochę biegam i choć nie jest to żaden wysoki poziom, to i tak jest znacznie lepiej niż jeszcze kilka lat temu i jestem z siebie dumny. Tym bardziej miło mi zaprosić do wysłuchania relacji ze sportowego zakończenia roku szkolnego. To odbyło się 18 czerwca na boisku treningowym przy Szosie Chełmińskiej. Przy okazji podsumowano toruńską olimpiadę szkół. Zaraz oddam głos młodzieży, póki co garść oficjalnych informacji.
5: Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak licznie przybyliście tutaj.
3: Przybyłych przywitał wiceprezydent Torunia Adam Szponka.
6: Jak nie mylą mnie moje statystyki, ponad 8 tysięcy dzieciaków i młodzieży wzięło udział w różnych zawodach, bo to było 14 konkurencji na różnych poziomach wiekowych oczywiście, ponad 60 szkół, więc to jest naprawdę imponujący wynik. Pokazuje to, że sport jest cały czas ważny dla dzieci, że komórki nie zawładnęły i aplikacje ich umysłów i rąk, a jednak potrafią wyświetlić sobą, zrobić na sportowo. Ja mam nadzieję, że zostanie coś takiego w nich na przyszłość, kiedy będą już w takiej młodej dorosłości, że ten sport z nimi zostanie. Jak będą w późniejszej dorosłości, że też będą uprawiać jakieś dyscypliny. dyscypliny, bo ruch jest ważny. Ruch musi stać się naszą codziennością, żebyśmy byli zdrowi i żebyśmy mieli wytrzymałe nie tylko ciało, ale także umysły, więc trzymam za nich wszystkich kciuki, że tak właśnie będzie.
7: Przez cały rok 8 tysięcy uczennic i uczniów miało okazję rywalizować w 14 dyscyplinach sportowych.
3: Mówi dyrektorka Wydziału Sportu Urzędu Miasta Angelika Dzięgiel-Poślada.
7: Dzisiaj podsumowanie mamy dla 4 kategorii wiekowych, od igrzysk dzieci, czyli 4-6 klasy, poprzez igrzyska młodzieży szkolnej, czyli to jest 7-6 klasa. Mamy licealiadę i tak naprawdę dzisiaj podsumowujemy wysiłek całorocznej aktywności sportowej uczniów naszego miasta i nie tylko publicznych szkół, ale także szkół niepublicznych, dlatego że zapraszamy szerokie grono naszych dzieci i młodzieży do spędzania aktywnie po prostu czasu. Mamy dzisiaj puchary, mamy dyplomy, mamy nagrody finansowe, nagradzamy pierwsze dziesiątki, czyli rozszerzyliśmy troszeczkę formułę i klasyfikację do lat ubiegłych. Rok temu też mieliśmy pierwszą dziesiątkę, ale w latach ubiegłych była pierwsza ósemka. Myślę, że to jest doskonała mobilizacja dla dzieci, dla nauczycieli do tego, żeby taki bonus pozyskać. Oczywiście na sprzęt sportowy można te nagrody wykorzystać i w ten sposób mieć większą możliwość różnych aktywności po prostu w szkole. Powiem tak, wyjątkowe wydarzenie, bo połączone z aktywną szkołą. Ministerstwo Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowało naszą aplikację do tego, żeby dzisiaj zrobić piknik sportowy. Mamy dmuchanego darta, czyli taki akcent piłkarski, niezwykle teraz ważny, tak, mamy mundial. Mamy refleksomierz, czyli będziemy mogli też sprawdzić w różnych konkurencjach czas startowy nasz. Mamy fotobudkę, mamy różne gry integracyjne. Popularny konferencjer Damian Bombol poprowadzi to wszystko, czyli naprawdę będzie energicznie, będzie wesoło. Będzie ogień.
3: Pora porozmawiać z młodymi sportowcami. Zapytałem ich o ulubione dyscypliny, korzyści wynikające z aktywnego trybu życia oraz o plany na wakacje, bo to przecież sportowe zakończenie roku szkolnego.
8: Ja lubię biegać na sprint, na 60 i 200 i 100.
9: Lekko atletyka.
10: No, ja też lubię biegać i biegam na 600 metrów.
11: Ja też na 600 raczej.
12: Ja gram w koszykówkę.
13: Też wolę biegać i na takie 300-200.
14: Chodzę, po prostu trenuję sobie tak na bieżąco, kiedy chcę.
15: No, piłka nożna.
16: No, ja też. No, trochę lekka atletyka, ale no to tak jakby hobby bardziej.
17: Jesteśmy w klubie i mamy codzienne treningi.
16: No tak, w Juventusie, w Toruń. No, ja głównie na napastniku.
17: Ja też.
18: Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto się ruszać troszeczkę?
16: No, jakby to pomaga w lepszym samopoczuciu i no, jesteś zdrowszy, się lepiej czujesz, jak masz jakieś hobby albo pasję.
18: Jaki jest twój ulubiony sport?
19: Różne.
20: Teraz zacząłem trenować jiu-jitsu brazylijskie.
21: Ale lubię bardzo też biegać ogólnie.
22: Mój ulubiony sport to jest bieganie.
18: Ale krótkie dystanse, dłuższe?
22: Krótkie i długie.
18: Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto się ruszać?
23: Bo jest zdrowie. Żeby mieć dobrą formę
24: i też być silny.
18: Jeszcze kolega z tyłu tutaj siedzi. Wakacje przed nami. Jak planujesz spędzić wakacje? Co tam przed tobą?
25: Na plaży. Ja jeszcze nie wiem.
18: U was jakieś plany konkretne?
25: Ja wyjadę na 5 dni do dziadków. 5 dni wtedy mam od 6 do 8 chyba, do 18 chyba tam na czy tam od do koniach i to co 5 dni. Później przyjeżdżają rodzice z bagażami i jedziemy do Rowów na polską plażę.
26: Ja ogólnie mogę, ja tylko ogólnie zostanę z mamą, bo tata będzie musiał pracować.
27: Chyba pojadę do dziadków.
18: A później będzie miło wrócić do szkoły, czy nie za bardzo?
27: No tak, może być.
28: Trochę nie.
29: No trochę niezbyt fajnie.
30: Ja chodzę na lekkoatletykę.
31: Bieganie.
32: No biegam. Najwięcej jeżdżę na zawody i biegam.
33: Ja lubię biegać na 600 metrów, czyli na takie 3 duże kółka.
34: Ja lubię biegać.
35: Ja lubię biegać.
36: Ja lubię jeździć na rowerze.
37: Dzięki sportu jesteśmy zdrowi, szczęśliwi, poznajemy nowe osoby, również też dowiadujemy się, co lubimy.
38: To jest fajne.
39: Dla mnie jest po prostu fajne. Fajnie się biega.
40: Poznajemy nowe osoby, dodajemy sobie siły, na przykład możemy bawić się z przyjaciółmi przy tym sporcie, więc dlatego to jest takie fajne i ważne.
41: Bo sport to frajda i zabawa.
42: Żeby trzymać kondycję.
43: Żeby trzymać zdrowie i żeby trzymać kondycję.
44: No bo jeśli się uprawia sport, to jest się bardziej wysportowanym i ma się lepszy talent do sportu.
45: Lubimy się poruszać, też jest to zdrowe
0: i chyba no, lepiej pobiegać niż się polenić na kanapie.
1: Myślę, że to po prostu też sprawia frajdę i dlatego.
2: Jakaś frajda jest z tego, moim zdaniem też. Ma się jakieś zainteresowanie w tym.
3: Hobby, fajnie, na przykład myślę takie coś, że musisz pójść na trening, bo będzie fajnie. Trzeba chodzić na treningi.
4: Skąd jesteście? Z jakiej szkoły?
5: Z SP14.
4: Jaki sport lubicie najbardziej?
5: Lekkoatletykę.
6: Piłka nożna.
5: Piłka nożna. Od urodzenia piłka nożna.
6: Pasja, nie? Od dziecka się do tego wychowałem. Jaka pozycja? Najczęściej prawe skrzydło albo napastnik.
5: No ja pojechałem na jedne zawody i mi się spodobało, więc zacząłem trenować. Skok w dal i ogólnie sprinty jeszcze. Różne na 60 metrów i 100 i 200.
4: Dlaczego warto żyć na sportowo, uprawiać jakiś sport?
5: No, moim zdaniem, jak będziesz aktywny, no to będziesz miał frajdę z tego.
6: Trzeba mieć fun, nie? Trzeba się dobrze rozwijać, żeby zdrowo.
5: No ogólnie sport zdrowie daje, że fajna sylwetka i te inne.
44: Ja lubię bardzo pływać i po prostu bardzo lubię sport. Basen i bieganie, bo moja mama też biega. Bieganie i basen.
7: Ja mam kilka, bo mam tenis, koszykówkę, no siatkówkę na mój sposób, bieganie i pływanie.
4: Co to jest siatkówka na mój sposób?
7: To, że umiem grać na swój sposób w siatkówkę.
4: A jakie plany na wakacje macie, jak już tak rozmawiamy?
5: No ogólnie jakieś tam zawody, jakieś Mistrzostwa Europy mam na pewno, Mistrzostwa Polski w ten weekend, no i to na razie chyba tyle.
1: A jakieś takie plany wypoczynkowe?
5: No to tak, jadę z rodziną w lipcu tam za granicę, lecę do Krety, na Kretę chyba.
6: No odpoczynek z rodziną, trenować dalej, tylko że tak już, żeby odpoczynek mieć, no i co tam, i odpoczywać, nie, najbardziej, wakacje.
5: No ja oczywiście będę piłkę trenował, żeby być jak najlepszym, Mistrzostwa Polski też zaraz będą, to trzeba trenować, no i odpoczynek, z rodziną gdzieś pojadę, może nad morze, w góry.
4: Okej, okay, a zaraz kończy się rok szkolny. Chętnie udacie się na wakacje, czy trochę będziecie tęsknić za szkołą, za lekcjami, za koleżankami?
44: Tęsknić, dlatego że będę musiała odejść od mojej ulubionej koleżanki.
4: O nie, no to może ją pozdrów.
44: Jest przede mną.
7: Wyjedziemy trochę, będzie przerwa od szkoły i będzie dobrze. Nad morze pojedziemy.
4: No właśnie, jakie są plany wasze wakacyjne?
7: No, moje plany to jest może, dom, babcia, może. I szkoła.
44: Ja strasznie będę na serio tęskniła z moją koleżanką, ale tak to będzie może, ten kuzyn, może.
8: Ja jeszcze takich dokładnych planów nie znam, ale na pewno będę się świetnie bawić, bo po to są wakacje, by się cieszyć z nimi.
4: Później chętnie wrócisz do szkoły?
8: Na pewno, z wielką radością. Do nowej klasy, no, do starszej klasy już. Na pewno wiele przygód i wiele rzeczy nowych się dowiem.
7: Mamy plany, by pojechać do babci, do cioci, do kolejnej cioci.
9: Na Mazury.
7: Na Mazury.
10: Ja pojechać może już do Warszawy, do babci i do kolejnej babci.
11: Ja jadę nad morze.
12: Ja jadę nad morzem. I do babci.
13: Obóz i półkolonie różne, fajne.
14: Ja też na jakiś obóz jadę i chyba w górę, więc...
15: To ja też jadę na obóz lekkoatletyczny i na wakacje w ciepłe kraje.
17: Wychodzenia ze znajomymi.
19: Ja na pewno góry, jakiś obóz może.
24: Ja też jadę na dwa obozy lekkoatletyczne i gdzieś z rodziną.
28: Życzę, żeby w wakacje nie zapomnieć o sporcie i aktywności, i wręcz przeciwnie. Warto spędzić je na pełnych obrotach i nie zmarnować ani chwili. A jeśli mowa o wakacjach, to warto wspomnieć też o jednej ważnej dla Torunia decyzji. Będzie krótko, ale to ważne, bo Port Polska i PKP zaprezentowały szczegóły zintegrowanej sieci kolejowej. I tak, dowiedzieliśmy się, że kolej szybkiej prędkości ma przebiegać także przez nasze miasto. Jeśli plany uda się zrealizować, to do stolicy dojedziemy znacznie szybciej niż obecnie, bo w 75 minut. Oto jak kolejowe wieści komentuje prezydent Torunia Paweł Gulewski.
31: No tak, zwłaszcza, że pewności co do tego, w jakiej formule, w jakim połączeniu Toruń będzie ujęty w tym projekcie, który nazywa się Zintegrowaną Siecią Kolejową, nie mieliśmy do ostatnich momentów, a szczególnie przełomowym do tej sprawy był rok, początek roku 2026. Cieszę się, bo ten dokument jest naprawdę dokumentem rozwojowym. On obejmuje te lata, o których teraz jest mowa, rok 2026, 35, ale z perspektywą budowy tego całego układu zupełnie nowych 19 magistrali kolejowych do roku 2050. Dokument krajowy, konstytutywny, wyznaczający korytarzowanie i cieszę się, że miasto metropolitalne, takie jak to już zostało ujęte w tym dokumencie ZSSK, co nas czeka teraz? To oczywiście konsultacje, to oczywiście to, abyśmy zobaczyli siebie, jak dokładnie tutaj Ministerstwo Infrastruktury, które wraz z Portem Polska, z PKP PLK przygotowywały ten dokument, widzą włączenie Torunia w tą sieć. Jedno jest pewne. Po realizacji tego przedsięwzięcia, gdzie Toruń będzie włączony w tą koncepcję, w tą magistralę, podróż do centrum Polski, do Warszawy, do portu Polska zajmie nam 75 minut. To jest naprawdę cywilizacyjny skok. To jest również bardzo szybkie połączenie z ośrodkiem stołecznym, z Warszawą. To możliwość szybkiego przejazdu, przemieszczania się osób młodych, młodzieży, studentów. To naprawdę zupełnie nowe otwarcie rozwojowe dla naszego miasta. I naprawdę warto się cieszyć tego, że jesteśmy w ZSK jako to miasto takie szkieletowe. Również Bydgoszcz jest przez ten odcinek połączony i oni mają 100 minut z kolei. To jest ten różnica pomiędzy odległością, pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. Cieszę się również, że oba miasta stołeczne mają to powiązanie, bo tak jak powiedziałem, z wieloma koncepcjami stykaliśmy się przez ostatnie kilkanaście miesięcy, ale to ostateczne, realizacyjne jest najbardziej optymistyczne i utwierdzające nas w tym, że będziemy ujęci w tej sieci. 610 miliardów złotych, tyle rząd chce przeznaczyć na realizację inwestycji związanych z rozwojem zintegrowanej sieci kolejowej. To powstanie z tego, co czytaliśmy, 4700 kilometrów torowisk, nowych magistrali, w tym 2700 w standardzie kolei dużych prędkości. Więc to też jest coś, co zmieni w ogóle oblicze transportu kolejowego w kontekście także naszego miasta. Tam było wiele koncepcji. Jedna z koncepcji nie przewidywała w ogóle połączenia naszego miasta z tą siecią. Oczywiście tutaj nasza cichy lobbying. I teraz też korzystając z tej okazji chciałbym podziękować dwóm ministrom. Panu ministrowi Grzegorzowi Karpińskiemu oraz panu ministrowi Piotrowi Malepszakowi za tą optykę na Toruń, za widzenie konieczności połączenia Torunia właśnie w tym nowym szkielecie.
28: Zintegrowana sieć kolejowa i Port Polska, dawniej znany jako CPK, to wciąż wizja dalekiej przyszłości, a plany nieraz ulegały zmianom. Osobiście nie przywiązuję się zatem do kolejnych już zapowiedzi. Ucieszę się, gdy rzeczywiście dojadę do Warszawy w 75 minut. A że pociągiem podróżować lubię, to nie pozostaje mi nic innego, jak trzymać kciuki za to, by tym razem zamierzenia udało się zrealizować.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
28: Gustaw Nowak, zapraszam. Dziura po uniwersamie to niechlubny przykład straszydła w samym sercu Torunia. Pomniejszych potworków jest więcej, ale tym razem skupię się właśnie na niedoszłej galerii handlowej. Wiadomo, że galerii nie będzie. Zamiast tego planowane jest tak zwane nowe centrum Torunia, czyli nieduże osiedle mieszkaniowe. Znalazło się ono w przyjętym przez Radę Miasta pod koniec maja planie ogólnym Torunia. O tym właśnie dokumencie sobie pomówimy, zwłaszcza w kontekście nowego centrum oraz targowiska miejskiego. Jaka będzie jego przyszłość? Najpierw tak dla porządku zapraszam do wysłuchania dyrektorki Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Anny Stasiak, którą w dniu rzeczonej sesji zapytałem o to, czym tak właściwie plan ogólny jest. Warto posłuchać.
9: Są różne opinie dotyczące wagi planu ogólnego. Jak ważny jest to dokument i czy będzie przesądzać o czymkolwiek, czy będzie tylko pomagać w podejmowaniu przyszłych decyzji?
16: Dzień dobry Państwu, jest to bardzo ważny dokument, to ustawodawca wprowadził zmianę prawa w całym kraju, wracając do ustaleń sprzed 20 kilku lat, dokumentów ustawowych, które miały wtedy kształtować ład przestrzenny. Ustawodawca się wycofał z planów ogólnych jako aktów prawa miejscowego. Obecnie w 2023 roku wróciliśmy do planów ogólnych, które mają związywać wszystkie działania w mieście, czyli jako akty prawa miejscowego mają być wytycznymi do warunków zabudowy, do planów miejscowych, do warunków inwestycji celu publicznego. Myślę, że taka polityka jest dobra. Tak powinno być, że plan pokazujący dane strefy planistyczne będzie musiał być kontynuowany w tym zakresie w decyzjach o warunkach zabudowy i w planach miejscowych.
9: Jak pani ocenia plan ogólny, który właśnie zostanie przedstawiony Radzie Miasta?
16: Skoro robiliśmy go w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, nie mogę powiedzieć nic innego, tylko oceniam ten dokument bardzo dobrze. Tym bardziej, że kontynuuje rozwiązania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Studium było już w 3 edycjach i też jest taką stabilną polityką przestrzenną miasta. I w planie ogólnym, poza niewielkimi zmianami, kontynuujemy strefy planistyczne, układ drogowy, obszary zieleni, tereny lasów. Zmiany w tym planie ogólnym są naprawdę, uważam, kosmetyczne i nie mają wpływu zasadniczego, by zmieniać przestrzeń miasta albo robić krzywdę jakiejś przestrzeni.
28: O przedstawienie planu ogólnego poprosiłem też przed majową sesją Rady Miasta prezydenta Pawła Gólewskiego.
31: Plan ogólny gminy miasta Toruń, on determinuje w zasadzie, to jest plan konstytutywny, jeśli chodzi o całą gospodarkę i politykę przestrzenną. Zastępuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i w zasadzie mówi o tym, co w danej przestrzeni, w danym osiedlu, jakie funkcje będą realizowane i w zasadzie w każdej dziedzinie będzie wywierał swoje oddziaływania, ale taka jest ustawa, musimy uchwalić. Plan ogólny dla Torunia jest dokumentem, uważam, kompromisu i on był wielokrotnie wykładany, konsultowany. Mamy ponad 500, prawie 600 wniosków w ramach procedury wyłożenia planu ogólnego zebranych. Spora część jest uwzględnionych i głosy poszczególnych mieszkańców i właścicieli analizowaliśmy pojedynczo, każdy z osobna, więc i każdy z wnioskodawców uwag otrzymał te odpowiedzi. To, co można powiedzieć o planie ogólnym w Toruniu, to w ramach 7 obszarów zmieniamy radykalnie funkcje. To nie są funkcje już postprodukcyjne, usługowe i te, które kiedyś były zlokalizowane w zasadzie jeszcze można powiedzieć na obrzeżach Torunia, teraz są w jego urbanistycznym centrum. To na przykład obszar Batorego Dworcowa, to na przykład obszar Tormięsu, to obszar Nowego Centrum, o którym bardzo często mówimy. Tam planujemy również funkcje też mieszkaniowe, chcemy przekształcać te tereny. Bardzo ważnym dla nas terenem do zmiany przeznaczenia jest również teren znajdujący się pomiędzy ulicą Sowińskiego a Fortem Jakuba. Tam też chcemy zrealizować i zaproponować właścicielom zmianę tych funkcji.
28: Niektórzy obawiają się jednak, że przyjęty plan ogólny jest swego rodzaju zapowiedzią likwidacji targowiska miejskiego. Taką interpretację przedstawiają m.in. radni PiS, których zapraszam na antenę. Radni Adrian Mól i Michał Jakubaszek.
1: Wejdźmy na mapę ogólną naszego miasta i Michale, pokaż, naciśnij miejsce, gdzie jest targowisko.
2: Proszę Państwa, tą czerwoną linią zaznaczone jest targowisko. Jesteśmy na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Powiększam ten teren i co mamy napisane? Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Mamy teren usług, teren komunikacji, zieleni urządzonej, ogródków działkowych, teren infrastruktury technicznej. Przeznaczenie tego terenu w przyszłości, za kilka lat, po uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, może być właśnie takie, jakie jest w tym planie ogólnym, czyli m.in. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Proszę zwrócić uwagę na maksymalną wysokość zabudowy. 36 metrów. To jest na terenie targowiska miejskiego, to jest na terenie Cinema City i to jest na terenie tego parkingu, który znajduje się przy Cinema City, a także teren po Uniwersamie. Jeżeli ktoś przewiduje maksymalną wysokość zabudowy 36 metrów i przeznaczenie tego terenu na mieszkalnictwo wielorodzinne, to jaka będzie przyszłość, proszę Państwa, targowiska? Gdzie tu jest zagwarantowany interes mieszkańców Torunia, interes kupców, interes tych osób, które żyją z tego targowiska, które przechodzi absolutny renesans?
28: Dziś będę trochę tasować głosami na antenie. Ponownie zachęcam do wysłuchania dyrektorki Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Pani Anna Stasiak mówi, że plan ogólny niczego nie przesądza, a jedynie daje możliwości. Warto zwrócić uwagę na słowo elastyczność.
16: To jest taki szeroki wątek, ponieważ ustawodawca sam powiedział, że na terenie miasta plan ogólny posługuje się głównie strefami wielofunkcyjnymi. I mamy takie podstawowe 2 strefy wielofunkcyjne. Z zabudową wielorodzinną i z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. I większość miasta została włączona do strefy wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Tak jest na Bydgoskim Przedmieściu, Jakubskim Przedmieściu, tak wygląda całe Chełmińskie Przedmieście, tereny Rubinkowa. W strefie wielofunkcyjnej z zabudową wielorodzinną, jak sama nazwa wskazuje, występuje wiele funkcji. funkcji, czyli usługi, zieleń, komunikacja i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Sam kolor tej strefy, wskazujący z przyzwyczajenia na zabudowę wielorodzinną, czyli brązowy, informuje nas tylko, że jest to strefa wielofunkcyjna, w której może funkcjonować mieszkaniówka oraz usługi, czyli targowisko miejskie. Taka strefa daje nam na przyszłość większe możliwości dokonywania zmian planu, pozwoleń na budowę. To, co się dzieje dzisiaj na bazie uchwały Rady Miasta na nowym centrum po terenie dawnego Uniwersamu. Czyli skoro mamy dziurę po terenie z dawnego Uniwersamu, którą wszyscy mieszkańcy się interesują, nie mogą na nią patrzeć, chcą tę przestrzeń przekształcić w nowoczesne centrum miasta i chcemy tam podjąć działania, by w pewnych proporcjach wprowadzić funkcje mieszkaniowe, to właśnie plan ogólny, pokazując tę strefę wielofunkcyjną z mieszkaniówką wielorodzinną, nam to umożliwi. Skończymy plan miejscowy dla nowego centrum po Uniwersamie. Nie mamy zamiaru zmieniać planu na tereny targowiska. Rada Miasta Torunia uchwaliła tam plan w roku 2017 bodajże. W planie można realizować tam tylko usługi. To Rada będzie w przyszłości decydować, czy chcemy te usługi zmieniać na inne funkcje. Na razie takich zamiarów na pewno nie ma. Dziwię się tej burzy obecnej. Zastanawiam się, skąd się bierze.
9: Nie można było rozbić tych dwóch obszarów na dwa, tego jednego na dwa pomniejsze?
3: Kolory zmienić też.
16: Można, oczywiście można tak zrobić. Można całe miasto pociąć w poszczególne obszary, tam gdzie są tereny sklepów, szkół, przedszkoli. Można wyciąć jakby w formie usług, a resztę pozostawić jako funkcje mieszkaniowe. Ale plan ogólny nie jest na rok ani na dwa lata. Plan ogólny ma być na kilkanaście lat. Mam nadzieję, że tyle będzie. Oczywiście zmiany planu są też możliwe. Strefa wielofunkcyjna daje na kilka lat do przodu możliwości większej jakby elastyczności w dobieraniu funkcji na danym terenie. O ile dolny teren jest własnością prywatną i tam pewne rzeczy się już dzieją, to teren północny targowiska stanowi własność gminy. Skoro gmina i prezydent mówią, że nie będą likwidować targowiska, dlaczego nie mamy w to wierzyć? Jest plan miejscowy dodatkowo i Rada będzie decydować, jak wygląda ostateczny kształt tego miejsca i może się nigdy nie zgodzić na inne funkcje.
28: Władze miasta z prezydentem Gulewskim na czele zapewniają, że nie planują likwidować targowiska miejskiego. Emocje studzi też radny Marcin Czyżniewski z klubu radnych Wspólny Toruń.
5: Z tych zapisów, które są przedstawione w planie, z zapowiedzi i prezydenta, i osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie targowiska, nie ma żadnego zagrożenia dla funkcjonowania targowiska. Nie ma chyba nikogo w Toruniu, kto uważałby, że to targowisko powinno zostać zlikwidowane. Plan ogólny, jak sama nazwa wskazuje, ma charakter bardzo ogólny. On nie decyduje ani o istnieniu, ani o nieistnieniu czegokolwiek. Jest jedynie wytyczną do konkretnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, więc jestem przekonany, pewny, że żadnego zagrożenia dla istnienia targowiska nie ma, bo nie ma takiej woli, żeby to targowisko w jakiś sposób ograniczać czy likwidować. Mogę jedynie apelować, żeby nie próbować tego bardzo wrażliwego społecznie tematu wykorzystywać do zupełnie niepotrzebnego konfliktu, w mojej opinii, stricte politycznego.
28: Emocji jednak nie brakuje, bo nie tylko kwestia targowiska rodzi pytania. Kolejny pytajnik wynika także z tak zwanych dominant architektonicznych, które zakłada plan ogólny. Chodzi o wysokościowce, które miałyby powstać w różnych punktach Torunia. Tu kilka słów od Bartłomieja Jóźwiaka z klubu radnych KO.
6: Mamy kilka takich miejsc zdefiniowanych w planie ogólnym. Mówimy właśnie o nowym centrum, mówimy o dwóch miejscach na Lewobrzeżu i mówimy, największe skupisko dozwolonych tych wysokościowców potencjalnych jest przy wjeździe z Nowego Mostu do Torunia. To jest teren, tam jest jedna najwyższa, 80 metrów, pozostałe budynki 50-60.
28: Jedna z takich dominant architektonicznych zaplanowanych w planie ogólnym w pobliżu targowiska miejskiego, delikatnie mówiąc, budzi wątpliwości radnych PiS, o czym powiedzieli na briefingu przed majową sesją.
18: Chciałbym pokazać Państwu jeszcze jeden, w moim przekonaniu, skandaliczny zapis, który znalazł się w tym planie ogólnym. To jest ten fragment nad targowiskiem w kierunku północnym. Co my mamy tutaj zapisane, proszę Państwa? Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren usług, teren komunikacji i tak dalej, i tak dalej. Ale nie to jest, proszę Państwa, najbardziej ciekawe w tym wszystkim. Teren wysokość zabudowy 55 metrów. Proszę Państwa, ktoś powiedział, że w tym miejscu może powstać tak zwana wieża Urbański Tower. Tak, proszę Państwa, budynek o wysokości powyżej 55 metrów traktowany już jest nie jako wieżowiec, ale jako wysokościowiec. I stąd między innymi zastrzeżenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o których będzie mówił już kolega Michał Gazda.
20: Miasto Toruń z wpisaną staruską na listę Światowego
3: Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, który sobie za punkt honoru bierze obronę naszego dziedzictwa od pokoleń, a plan ogólny jest nieuzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Inaczej mówiąc, Wojewódzki Konserwator Zabytków jako jedyny zaopiniował projekt tego planu negatywnie. Procedura planistyczna związana z przyjmowaniem planu ogólnego obejmuje konsultacje i uzgodnienia z całą masą instytucji, z Wodami Polskimi, z Lasami Państwowymi, z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Wszystkie te instytucje zaopiniowały plan ogólny pozytywnie. Jedyną instytucją, która zaopiniowała ten plan negatywnie, był Wojewódzki Konserwator Zabytków. Z perspektywy mieszkańców, zaliczam się również do mieszkańców Torunia, taka sytuacja jest niedopuszczana. Tego się po prostu bardzo obawiamy, że to jest początek konfliktu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, gdzie w mieście takim jak Toruń, tutaj w tym kontekście nie powinno być nigdy sporu.
28: A jak o różnicy zdań z Wojewódzką Konserwator Zabytków wypowiada się prezydent Paweł Gulewski?
4: W zeszłym roku przystąpiliśmy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania na nowe centrum i ja nie ukrywam różnic, które dotyczą sposobu zagospodarowania tego w ramach projektu planu. Nie zgadzam się na determinanty, które są wyznaczone przez panią Wojewódzką Konserwator Zabytków, ale no, ja swoje stanowisko poprzez Miejską Pracownię Urbanistyczną przedstawiłem wielokrotnie. Zawsze jestem skłonny do rozmów z panią konserwator. Zresztą pokazaliśmy to w przeszłości, że potrafimy rozmawiać, ale ja bym chciał, żeby te nasze rozmowy, które czynimy, były wiążące, a bo czasami mam takie wrażenie, że rzeczy, na które się zgadzamy we dwójkę, potem wracają z instytucji, którą jest WKZ, w sposób dla mnie zupełnie niezrozumiały i w zupełnie innym kierunku idący, niż ustaliliśmy to z panią konserwator, ale będę chciał rozmawiać jeszcze raz. Podejmę te rozmowy z panią konserwator w kontekście tego, jak ostatecznie ten plan zagospodarowania na nowe centrum miałby wyglądać, bo to ja uważam, że to jest być albo nie być tego nowego projektu zagospodarowania, albo się ewentualnie zgodzimy i spróbujemy wyjść prywatnym właścicielom, którzy gdzieś tam muszą uzyskać ten bilans finansowy dodatni, albo to, co jest, zostanie, a to, co jest, to przypominam, jest olbrzymi kilkudziesięciometrowy, kilkusetmetrowy lej w ziemi, no i straszący budynek inkubatora uniwersalnego.
28: Prezydent Gulewski będzie zatem zabiegać w skrócie o zgodę na budowę wysokościowca. Póki co taki plan ogólny, nawet bez pozytywnej opinii Wojewódzkiej Konserwator Zabytków, został przyjęty. Nie oznacza to jednak, że olbrzymi wieżowiec na pewno powstanie, bo do tego trzeba by jeszcze uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mam zatem wrażenie, że temat będzie jeszcze wracać. Oby nie rzucił cienia na inne ważne sprawy tu na dole.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
12: Nieraz mówiłem na antenie o tematach związanych z alkoholem i nieraz prezentowałem swoją opinię na temat tej używki. Teraz będzie jednak o czymś nieco innym. Nie będę skupiać się na samym problemie, a na tym, jak wygląda wychodzenie z uzależnienia. Zresztą nie tylko od alkoholu. O tej właśnie niełatwej drodze, która zawsze zaczyna się od uświadomienia sobie problemu, w którym tkwimy, mówi spektakl Teatru Willa Machorzycy Bez alko i dragów jestem nudna. Gustaw Nowak, zapraszam. Przyjrzyjmy się tej ważnej propozycji, a opiera się ona na dość głośnej książce Marty Markiewicz, która w 2004 roku opowiedziała czytelnikom osobistą historię swojej podróży od życia w nałogu do trzeźwości i samorealizacji. Od niszczenia sobie życia bez dostrzegania pogłębiającej się tragedii po wyciągnięcie wniosków i wyrwanie się ze szponów nałogu. To droga niełatwa, ale warta przebycia. Trzeba jednak zmierzyć się ze swoimi przyzwyczajeniami i przestać się usprawiedliwiać. Przecież łatwiej wypowiedzieć 100 wymówek niż jedno nie. Tekst na utwór sceniczny postanowiła przełożyć reżyserka Mira Mańka, a spektakl jest grany na chorzycowskiej scenie na zapleczu. Co ważne, na jednej z prób przed premierą spektaklu była obecna autorka książki, a więc i postać prezentowana w spektaklu. Jej sugestie zostały wzięte pod uwagę na etapie tworzenia sztuki. Teraz z doświadczeń Marty Markiewicz możemy skorzystać my sami. Zapraszam do teatru.
13: Mam powiedzieć, że jestem alkoholikiem i narkomanem. Nie ma szans, nie przejdzie mi to przez alkohol. Nie szkodzi.
14: Dobrze, Marta. Dlaczego tu jesteś?
13: Nie wiem, w sumie. Chyba mieszczę się w normie.
15: Julia Sobiesiak-Borucka. Na pewno jest to dla mnie wielkie wyzwanie, przede wszystkim dlatego, że gram postać, osobę, która istnieje naprawdę i z którą miałam szansę się spotkać. Jest to jeszcze taka osoba, którą bardzo, bardzo podziwiam za to, co zrobiła ze swoim życiem, jak potrafiła je odwrócić na tą jasną stronę. Więc no, na pewno jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Też mieliśmy szansę spotkać się z Martą, którą gram i która jest autorką książki, na podstawie której robimy spektakl. Marta pojawiła się u nas na próbach, więc no, było to naprawdę bardzo interesujące, ale też otwierające, bo okazało się, że mogę sobie pozwolić na bardzo dużo. Spektakl jednak nie jest takim idealnym odwzorowaniem życia. Jest jednak trochę wykręcony, przerysowany i też Mira Mańka, nasza reżyserka, rozmawiała o tym z Martą, że jednak to nie jest ona jeden do jeden, tylko jest to jakaś teatralna forma. No Marta tutaj chyba bardziej czuwa nad tym, żeby ten spektakl miał taki wydźwięk, jaki powinien mieć, tak jaki ma ta jej książka, czyli mamy nadzieję, że ten spektakl będzie mógł komuś na przykład pomóc.
14: Chcesz coś dodać?
13: Muszę.
14: No to rozgrzewka.
13: Na dworze w śniegu, deszczu i w błocie.
14: Ho! Ho! Ho!
16: Tutaj jest kilka historii na bazie prawdziwych przeżyć. Mirosława Sobik, więc to nie jest tylko postać jakby Marty, tylko nasza reżyserka przeprowadzała wywiady z kilkoma osobami. Także ja z tego miejsca was bardzo serdecznie pozdrawiam i wam dziękuję. Ja bardzo jakby szanuję Martę i ja pracowałam też w ośrodku dla młodzieży uzależnionej, więc trochę już się z tym też, z tymi różnymi problemami spotykałam i to są bardzo mocne historie. Myślę, że niezależnie, czy to jest młoda osoba, czy starsza, może nas to dotknąć tak naprawdę w każdym wieku. To jest bardzo trudne, żeby się z tego wydostać. Jakby same przeżycia też, myślę, były na tyle trudne, że nie możemy tego też tak przełożyć jeden do jednego. I tak w moim odbiorze, jak ja to czytam, to jest kwestia też pokazania tego, że z tego się wychodzi, co jest bardzo trudne, ale się wychodzi. I, no i że też te jednak ci bohaterowie mówią z perspektywy czasu, czyli też to nie jest jeden do jednego, że to przeżywamy to, co było tam, nie wiem, 13 lat temu, tylko że jednak już są w innym punkcie swojego życia.
15: Mogę pozwolić sobie robić bardzo wiele i nie wstydzić się tego, co robię, otworzyć się na jakieś nowe też aktorskie doświadczenia, ale też rzeczywiście mam nadzieję, że to, w jaki sposób podajemy ten tekst, pozwoli to łatwiej przyswoić, bo wiadomo, słyszymy wszyscy różne straszne historie związane z uzależnieniami, a często po prostu one zamykają się w tej straszności i w byciu jakimś ciężkim, traumatycznym doświadczeniem, a mam nadzieję, że dzięki temu, w jaki sposób to pokazujemy, trochę z takim może demonicznym przymrużeniem oka, pozwoli to przez ten może czasami śmiech dojrzeć te strony i te szanse, że może być lepiej.
16: Przemyśleć, tak na chwilę się zastanowić, nie? Jak ja się z tym po prostu mam, jak to działa na mnie i na innych.
17: Też bywa surowo i dosadnie jednak w tym spektaklu. Czy widzowie, czy dotrze do nich to, co prezentujecie?
15: Oj, tak, myślę, że tak. No na pewno. No same te historie są właśnie bardzo dosadne. Mieliśmy taką jedną próbę, która była bardzo emocjonalna i pamiętasz, Mireczko, pewnie jedna z naszych koleżanek powiedziała, ale spokojnie, że to nie jest naprawdę. I wtedy Mirka powiedziała, no właśnie, że to jest naprawdę, bo to są prawdziwe historie, więc no naprawdę mamy nadzieję, że ten spektakl da coś bardzo dobrego każdemu z nas.
13: Na każdym spotkaniu powtarza:
14: uzależnienie to choroba do końca życia!
13: Uzależnienie to choroba do końca życia, nie zdziwiłam się, gdybym miał taki tatuaż tak macie.
18: Mira Mańka, reżyserka i autorka scenariusza spektaklu Bez Alko i Dragów Jestem Nudna. Wydaje mi się, że ten tekst jest dla mnie osobiście ważny, dlatego że on zmienia perspektywę z choroby na proces zdrowienia i trzeźwienia. Mam wrażenie, że w polskim teatrze, kinie, właściwie zewsząd brakuje nam materiałów, które opowiadają o tym, że wychodzenie z uzależnienia jest możliwe i nie musi być totalnym dramatem. Nie trzeba sięgnąć absolutnego dna, żeby podjąć decyzję o leczeniu. I zależało mi na tym właśnie, żeby ten spektakl w taki sposób opowiadał o uzależnieniu i zmianie perspektywy na tę abstynencką, nie moralizując, nie strasząc, nie wytykając palcem, nie stygmatyzując tych, którzy nadużywają albo piją ryzykownie, czy używają narkotyków, a jednak opowiadał o tym, że to jest możliwe, potrzebne i bardzo grupy niepijące są po prostu szalenie wspierające. I mam wrażenie, że to jest jakieś bardzo ważne doświadczenie, którego często my nie zauważamy. Narracje, które budujemy w popkulturze, często dotyczą tego, jak jest trudno, a nie pokazują tego, jak osoby, które są uzależnione, współpracują ze sobą i jak tam jest ogromne wsparcie wzajemne. Zależało mi na tym, żeby pokazać pewne spektrum. Nie tylko spektrum osobowości, ale też osób uzależnionych od różnych substancji i w różnym momencie życia, czy różnym momencie dna podejmujących decyzje o leczeniu. Zależało mi na tym, żeby pokazać tych, których wydawałoby się wcale jeszcze nie potrzebują leczenia i tych, którzy potrzebowali go znacznie wcześniej niż podjęli decyzję. Więc myślę, że tutaj pewne spektrum tego doświadczenia, rodzaj takiej mozaiki pozwala mówić o tym, jak bardzo to wysoko funkcjonujące uzależnienie jest różne i jak często możemy nie zauważać albo nie chcieć zauważać, że ktoś z naszych bliskich albo dalszych ma problem. Marta ma wyjątkowy rodzaj energii i w wyjątkowy sposób opowiada swoją historię. I tak naprawdę jej ekspresja, jej sposób autoparodii czy autoironii w tym procesie i bycia w czynnym uzależnieniu i zdrowienia bardzo nas wsparł na poziomie aktorskim. Ważne jest też to, że my w trakcie prób uczestniczyłyśmy i uczestniczyliśmy w meetingach AA i NA, anonimowych alkoholików i anonimowych narkomanów. Te meetingi są otwarte i można zawsze skorzystać z takiego wsparcia. My mogliśmy dzięki temu zobaczyć w ogóle, jak takie grupy wsparcia działają i też zobaczyć, jak osoby uzależnione, zdrowiejące opowiadają o swoim doświadczeniu sobie wzajemnie. I to nas bardzo mocno wsparło w tym, jak budować tę historię, jak ją prowadzić aktorsko i jak nie robić patosu i pewnego takiego doświadczenia, które wydawałoby się, że jest normalne czy naturalne, smutku, żalu, że było się w tym miejscu, w którym się jest, bo te osoby tego nie mają. I w naszym spektaklu też bardzo mocno uciekamy od tego wszystkiego, co jest dramatyzacją, patosem, smutkiem. Raczej mówimy o tym, tam byliśmy, mamy to doświadczenie i na szczęście już tam nie jesteśmy.
14: Nie jesteś szczera, to nic ci nie pomoże. Uzależnienie się pogłębi, będziesz żyć wiecznie na pięciu, a w końcu sięgniesz po używkę.
13: Próbuję być szczera, ale czasem nie mam siły zmierzyć się z prawdą o sobie, no ale z Walckiem nie ma żartów.
18: Ja jestem absolutną fanką stand-upu, autoparodii, żenady, opowieści. Tam byłam, zobaczcie, jakie to było straszne miejsce i jasne, ono wtedy było na pewno przerażające, ale ważniejsze jest to, że ja już dzisiaj tam nie jestem. I stąd ta potrzeba, że ja rozumiem, że po prostu rekonstruuję pewne sytuacje i rekonstruuję je mocniej po to, żebyśmy, tak jak opowiadamy sobie historie z różnych imprez i trochę je koloryzujemy, trochę dodajemy, trochę żeby było śmieszniej. I dokładnie tak samo tutaj działa ten moment. I to jest bardzo ciekawe, bo długo, kiedy słuchamy tych historii różnych o uzależnieniu, właściwie widzowie siedzą z uśmiechem na twarzy. I dopiero w momencie, kiedy jedno, drugie, trzecie z uzależnionych osób osiąga dno we własnym rozumieniu, mam wrażenie, że dochodzi do takiego odpięcia i zobaczenia, o wow. I na tym mi bardzo zależy, żeby Państwo nie czuli się przytłoczeni, nie czuli się zarzuceni, zastraszeni tymi historiami. Raczej, żebyśmy wszyscy mieli poczucie, że trochę uczestniczymy we wspólnym rozmawianiu o tym, jak to było fajnie na tej imprezie i nagle zobaczyli, że czasem z tej imprezy trzeba po prostu już wyjść.
17: Żyjemy w kraju, w którym problemy z alkoholizmem, ogólnie z uzależnieniami jest spory. Czy ty liczysz na to, że ten spektakl przestanie kiedyś być aktualny?
18: Chciałabym bardzo, jasne, ale dla mnie najważniejsze na tym etapie jest to, żebyśmy myśleli o tym, że alkohol czy używki nie są przezroczyste. Żebyśmy zdali sobie sprawę, będąc wychowani w kulturze alkoholu, że po prostu właściwie wszystkie okazje, jakie są możliwe, podlewamy alkoholem. I dla mnie już to będzie ogromnym zwycięstwem tego spektaklu. W samym spektaklu jest scena, która pozwala na bieżąco widzom i widzkom przemyśliwać to, w jakim miejscu są. I mam wrażenie, że już to wystarczy, żeby po prostu chociaż chwilę poświęcić czasu przed kolejnym kieliszkiem wypitym po powrocie do domu, czy wejściu do baru, bo idę się spotkać z koleżanką na wino zamiast na herbatę, że to są takie małe rzeczy, małe decyzje, które mam nadzieję, że one zaczną procentować i myślę, że tak już jest, że pokolenie moje, 30-latek i młodsze, już powoli coraz rzadziej używa alkoholu. Nie wiem, jak jest z innymi używkami, tutaj pewnie niestety ta dysproporcja jest większa, ale mam nadzieję, że ten spektakl będzie o tyle aktualny zawsze, że opowiada bardziej o procesach zdrowienia i o tym, że to jest możliwe, potrzebne i wcale nie jest bardzo dramatyczne, a mniej o tym miejscu, kiedy jest bardzo trudno i nie chce się wstać z łóżka.
17: No też zwróciłem uwagę, że w trakcie spektaklu wiele razy padają przekleństwa, ale wiele razy pada też zdanie: każdy przecież pije.
18: To prawda, bo to jest pierwsza konfrontacja bohaterki z terapeutką, no i właśnie ona próbuje się bronić, próbuje sobie z każdej strony opowiedzieć, uznać, że nie ma problemu, bo każdy. I rzeczywiście mam wrażenie, że tak jest. O wiele osób, z którymi rozmawiałam, mówiły o tym, że czasem bezwiednie wchodzą do baru i pierwsze co robią, zamawiają piwo, nawet nie zastanawiając się po co. Jakby, że to jest pierwszy wybór i on jest przezroczysty. I o to chodzi, żeby następnym razem może pomyśleć, naprawdę? Potrzebuję go?
17: A jak wyglądały przygotowania do spektaklu? Czy on był konsultowany z kimś? Wspomniałaś o tych spotkaniach, w których uczestniczyliście.
18: Tak, uczestniczyliśmy w meetingach anonimowych alkoholików i anonimowych narkomanów. Również Marta, jako ekspertka przez doświadczenie i także ekspertka w procesach zdrowieniowych, Marta Markiewicz, autorka, wspierała nas, więc scenariusz był w całości skonsultowany z nią, a także był skonsultowany z terapeutą uzależnień i z terapeutą klasycznym.
12: Spektakl Bez Alko i Dragów Jestem Nudna w reżyserii Miry Mańki grany jest w Teatrze Wilama Chorzycy. Daty najbliższych wystawień znajdziecie na jego stronie internetowej. Przy okazji warto przypomnieć o funkcjonowaniu telefonów zaufania, pod którymi można uzyskać wsparcie i skonsultować się ze specjalistą. To m.in. ogólnopolski telefon zaufania uzależnienia pod numerem 800 199 990, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111, czy też pomarańczowa linia prowadzona przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży. Tu numer to 801 140 068. Z takiej formy wsparcia mogą skorzystać zarówno osoby zmagające się z uzależnieniem na każdym jego etapie, jak i osoby z otoczenia. Zmiana jest możliwa.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
12: Gustaw Nowak, cześć, zapraszam. Przyjrzyjmy się temu, jak przebiegała ostatnia sesja Rady Miasta Torunia. Poruszono na niej kilka istotnych i ciekawych tematów, które zaprezentuję w wygodnym skrócie, a rozpoczęto od informacji na temat środków unijnych, z których skorzystało w ostatnich latach nasze miasto. Suma i zrealizowane inwestycje robią wrażenie. Dość wspomnieć, że w poprzedniej perspektywie unijnej Toruń zdobył 3 miliardy złotych unijnych do na projekty o łącznej wartości 5 miliardów. W bieżącej perspektywie to już niemal miliard złotych, mówi Rafał Pietrucień, wiceprezydent Torunia.
19: Tych funduszy jest sporo, są fundusze krajowe, są fundusze regionalne, dodatkowo jest KPO. Teraz powiemy również o pojawiających się funduszach dotyczących obronności, bo to jest bardzo również ważna rzecz, abyśmy w tej niebezpiecznej sytuacji ogólnoeuropejskiej czy światowej również mogli korzystać ze środków na bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
12: W trakcie sesji przyjęto też uchwałę w sprawie utworzenia klasy mundurowej w Liceum Ogólnokształcącym nr 2. Tu o wypowiedź poproszę Dagmarę Zielińską, wiceprezydentkę Torunia.
20: Klasy mundurowe są prowadzone w drugim Liceum Ogólnokształcącym, ale to jest umowa, która jest podpisana z MSWiA. Mówimy tutaj o klasach mundurowych, policyjnych. To są też klasy, w których strażników granicznych możemy kształcić. Natomiast umowa, o którą się teraz ubiegamy, to jest umowa z MON-em na prowadzenie typowo klas mundurowych wojskowych, gdzie takie klasy do tej pory były prowadzone w 6 Liceum Ogólnokształcącym.

0: monitorować sytuację nie tylko na drogach, na chodnikach i na przystankach, ale przede wszystkim próbujemy zabezpieczyć te osoby, które znajdują się w kryzysie bezdomności. Prowadzimy działania w zakresie monitoringu miejsc, skupisk, gdzie takie osoby się znajdują. Zrealizowaliśmy i będziemy dalej realizować system wsparcia żywieniowego. To są tak zwane nasze busy, które jeżdżą i wydają posiłki ciepłe w godzinach popołudniowych w kilku punktach miasta, a dla naszych mieszkańców staramy się, może to jest, ktoś powie, przeżytek jak koksownik, ale jednak one zdają egzamin w tych 18, prawie 20 lokalizacjach. Na przystankach mogą się mieszkańcy ogrzewać. Też spróbowaliśmy we współpracy ze Strażą Pożarną postawić w dwóch lokalizacjach, widzieliście Państwo, takie namioty ogrzewcze z ciepłą herbatą, które są monitorowane przez OSP. Patrząc na perspektywę prognozy pogody, zakładamy, że również być może nawet do wtorku czy środy, bo taka jest prognoza bardzo niskich temperatur, szczególnie w nocy i nad ranem. To są temperatury na poziomie 15-17 stopni w nocy, 12-13 nad ranem i w ciągu dnia 10. Będziemy również tą akcję namiotową kontynuować.
1: Więcej o miejskich działaniach związanych z zimą mówi jeszcze wiceprezydentka Dagmara Zielińska.
2: Dodatkowo uruchomione busy, które jeżdżą po Toruniu, wydają posiłki, ciepłą zupę, koce. Dodatkowo w namiotach, które stanęły ostatnio w centrum miasta, wydawana była ciepła herbata. Staramy się, żeby w te mroźne dni, gdzie te temperatury ujemne są coraz niższe, żeby tak naprawdę każdy dostał od nas wsparcie. Jeżeli są jakieś sygnały, bo dostajemy takie sygnały, że gdzieś brakuje ciepłego posiłku, brakuje koca, brakuje wsparcia. Jeździł również z nami ratownik medyczny, który opatrywał rany osobom w kryzysie bezdomności, więc tam, gdzie dostajemy sygnał, że jesteśmy potrzebni, tam po prostu reagujemy na bieżąco.
1: A co z ogrzewalnią? Tego typu placówki działają już w Polsce, między innymi w sąsiedniej Bydgoszczy. Co z Toruniem?
2: Ogrzewalnia to jest taki temat, który pojawił się już w zeszłym roku. Mieliśmy takie spotkanie z organizacjami pozarządowymi, ponieważ ministerstwo uruchamiało taki program na prowadzenie ogrzewalni. Jak zobaczycie Państwo na mapie całego kraju tak naprawdę, to ogrzewalnie prowadzone są przez organizacje pozarządowe, instytucje kościelne, dokładnie Kościół w Bydgoszczy, Caritas we Włocławku, więc rozmawialiśmy z organizacjami pozarządowymi, czy są gotowe, żeby taką ogrzewalnię poprowadzić w Toruniu. Na tamten czas nie było takiej gotowości ze strony organizacji pozarządowych, natomiast w tym roku wróciliśmy do rozmów. Sercownia również ze mną się kontaktowała. Powiedziała, że rzeczywiście jest to już taki moment, gdzie byliby gotowi podjąć się tego zadania. Umówiliśmy się na rozmowę. Będziemy też monitorować minister ośrodki na uruchomienie takiej ogrzewalni. Jeżeli rzeczywiście będzie organizacja pozarządowa, która będzie chciała się tego podjąć, to przy współpracy z miastem jesteśmy w stanie uruchomić środki ministerialne i utworzyć taką ogrzewalnię w Toruniu.
1: Wróćmy jednak do przebiegu minionej sesji Rady Miasta. Jednym z tematów, nad którym pochylili się radni, był plan konsultacji społecznych na 2026 rok. Tutaj więcej powie nam Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich.
3: Tak naprawdę tych dużych tematów konsultacyjnych jest kilka. Z jednej strony mamy te kluczowe dla całego roku konsultacje strategii i rozwoju miasta, ale mamy też kilka takich tematów, które z pewnością będą interesowały dużą część mieszkańców. To jest kwestia założeń polityki parkingowej, to jest kwestia docelowej sieci układu transportu, komunikacji zbiorowej w ramach metropolii, a konsultacje będą dotyczyć tej części, która dotyczy naszej gminy. To są kwestie związane z projektowaniem przyszłych funkcji Iskry, czyli dzielnicy kreatywnej, której centrum ma być w przyszłości zajezdnia na ulicy Sienkiewicza. I to też jest kwestia dotycząca zmian w dostępie do alkoholu w sprzedaży detalicznej, czyli w sklepach. Więc tych takich dużych tematów konsultacyjnych, które z pewnością mogą przyciągnąć wielu mieszkańców, jest przynajmniej kilka, ale też mamy sporo tematów lokalnych. Mamy też te tematy, które są kontynuowane z ubiegłego roku, czyli w szczególności tutaj taką kluczową jest kontynuacja konsultacji, już ten ostatni etap konsultacji przed reformą jednostek pomocniczych, czyli rad okręgów.
1: Konsultacje dotyczyć będą, jak słyszeliśmy, między innymi polityki parkingowej.
3: W trakcie prac jest przygotowanie nowych założeń polityki parkingowej. Ten dokument określał i kierunki rozwoju czy działań miasta w zakresie i zarządzania strefami płatnego parkowania, ale też innych elementów ułatwiających mieszkańcom parkowanie. Teraz chcielibyśmy

0: aktualizować ten dokument, ale zanim dojdzie do tych prac eksperckich, to naszym wspólnym założeniem jest to, żeby rozpocząć od diagnozy potrzeb mieszkańców, czego mieszkańcy oczekują, czego mieszkańcy potrzebują od polityki parkingowej i na tej podstawie dopiero wypracowywać konkretne rozwiązania. Chcielibyśmy, żeby ta dyskusja nie tylko dotyczyła zespołu staromiejskiego czy tej śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ale chcielibyśmy porozmawiać i o tych niezrealizowanych z tego dokumentu obowiązującego polityki parkingowej planach rozszerzenia i też wyciągnąć wnioski z ubiegłorocznych konsultacji na bydgoskim Przedmieściu, w których polityka parkingowa była jednym z najważniejszych tematów. Więc to, co chcielibyśmy mieć jako efekt tych konsultacji, one już niebawem w lutym rozpoczną się w naszym mieście, chcielibyśmy zebrać zestaw rekomendacji mieszkańców dotyczących tego, jak przyszła polityka parkingowa miasta powinna wyglądać i funkcjonować.
1: Mieszkańcy wypowiedzą się też na temat dalszych losów zajezdni tramwajowej przy ulicy Sienkiewicza, gdzie ma powstać tygiel kulturalny. Taki przynajmniej jest pomysł władz miasta.
0: Oczywiście, jestem przekonany, że przyszłość w zajezdni tramwajowej leży w sercu nie tylko mieszkańcom bydgoskiego Przedmieścia, ale wszystkim mieszkańcom Torunia. Prezydent zadeklarował, że chce, żeby funkcja użyteczna społecznie była realizowana w tym miejscu i teraz trzeba zaprojektować wspólnie z mieszkańcami, z różnymi grupami interesariuszy, czy z środowiskiem akademickim, czy z przedsiębiorcami, czy z artystami, osobami związanymi z toruńską kulturą, zaprojektować, jakie funkcje konkretnie mają być zrealizowane w tej przestrzeni i czego mieszkańcy potrzebują, jaką rolę widzieliby dla zajezdni jako centrum właśnie tej dzielnicy kreatywnej Iskra, która ma być docelowo łączyć kampus uniwersytecki z bydgoskim Przedmieściem wzdłuż ulicy Sienkiewicza i stać się taką nową przestrzenią kreatywną dla naszego miasta. I oczywiście tutaj ogromnym atutem jest dłuższa perspektywa czasowa. Wiadomo, że mamy kilka lat do momentu, kiedy zajezdnia tramwajowa przeniesie się do zachodniej części miasta i do tego czasu możemy wypracować sobie i funkcję, i model funkcjonowania, i sposób, w jaki ta przestrzeń ma być dostępna, i zasady partnerstwa między miastem a współpracującymi instytucjami, na przykład uniwersytetem, i wreszcie to, jakie ewentualne inwestycje będą potrzebne do tego, żeby te zadania, te funkcje oczekiwane przez mieszkańców realizować. Najważniejszą kwestią jest to, że taką podstawową granicą jest to, żeby była to funkcja użyteczna społecznie, czyli nie ma żadnej perspektywy do tego, żeby mówić o pełnej komercjalizacji, a już tym bardziej jakiejkolwiek zabudowie mieszkaniowej na tym obszarze.
1: W tym roku w ramach konsultacji wypowiemy się też na temat tak zwanej alkoholowej ciszy nocnej.
0: Jest ze strony miasta otwartość na to, żeby przygotować projekt uchwały ograniczającej sprzedaż alkoholu w punktach sprzedaży detalicznej, czyli w sklepach. No i tutaj dyskusja tyczy się tych granic, które pozwala ustawodawca i pytanie, czy powinna być to od godziny 22 do 6 rano, czy od 23, 24 do 6 rano. Ustawa nie pozwala na to, żeby było dłużej niż do 6 rano. No i tak naprawdę mamy w tej kwestii dwa istotne pytania. Pierwsze pytanie dotyczy godzin i drugie, a może w zasadzie pierwsze, merytorycznie pytanie dotyczy tego, czy mieszkańcy oczekują takiego działania od miasta, czy jest to społecznie potrzebne i pożądane, czy w ramach polityki przeciwdziałania nadużywaniu alkoholu w mieście, która jest już jednym z pionierskich w skali Polski, czy jest to kolejny instrument, którego chcieliby mieszkańcy, żeby został wprowadzony. Oczywiście to jest na tyle istotna zmiana, że ona wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych.
1: Całą listę zaplanowanych na ten rok konsultacji społecznych znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej. Usłyszycie też o nich na bieżąco na naszej antenie. A jak przebiegają same konsultacje? Czy w tym procesie nie jest potrzebna jakaś zmiana?
0: W ubiegłym roku bardzo dobrze nam sprawdziło się połączenie spotkań stacjonarnych, które pozwalają uczestniczyć w takiej otwartej dyskusji z narzędziami elektronicznymi. Ankiety elektroniczne w różnej formie, one przyciągały ilościowo największą część mieszkańców. Też takim dużym sukcesem, podsumowując ubiegły rok, jest to, że ponad dwa razy więcej osób wzięło w konsultacjach społecznych w Toruniu niż w wcześniejszych latach. To jest duże osiągnięcie i myślę, że ono wynika z tego, że zarówno jest ta możliwość przyjścia na spotkanie, na różnego rodzaju formy dialogu i dyskusji, gdzie można poznać i usłyszeć opinie też innych osób albo dowiedzieć się o planach miasta, miasta, ze strony urzędników czy instytucji przygotowujących te zmiany, ale z drugiej strony też to łatwa, dostępna również w domu forma wypełnienia ankiety. Będziemy starali się te narzędzia łączyć. Oczywiście w tych zadaniach, które dotyczą zagospodarowania przestrzeni, będziemy kontynuować tę dobrą praktykę spacerów badawczych, żeby móc przejść się po przestrzeni, zobaczyć ją, wypowiedzieć się w konkretnych punktach. Myślę, że też w racji, że chcemy współpracować z partnerami, zarówno z organizacji pozarządowych, jak i z środowiska akademickiego, to też będzie przestrzeń, żeby w ramach różnych tematów pilotażowo czy eksperymentalnie próbować też te metody, które dotąd w Toruniu nie były stosowane.
1: Część słuchaczy pewnie puka się teraz w głowę, bo wielu mieszkańców w konsultacje zwyczajnie nie wierzy. Wystarczy poczytać komentarze internautów, by usłyszeć szereg wątpliwości. Czy władze miasta chcą słyszeć i brać pod uwagę głos mieszkańców? Odpowiada wiceprezydent Rafał Pietrucień.
2: Staramy się słuchać. Tam, gdzie te wnioski są mocno zasadne i realizujemy. To nie jest tak, że nie słuchamy. Uczymy się tego sposobu komunikacji. Myślę, że forum dialogu te dwa lata też pokazały, że staramy się wprowadzić zupełnie nowe formy współpracy i rozmowy, nie tylko na poziomie rad okręgów, ale zdecydowanie szerszym zakresie.
1: No to zobaczymy, jak to z tymi konsultacjami będzie w 2026 roku. Pewnie nie zabraknie emocji i żarliwych dyskusji, które na razie skutecznie tłumi zimowa aura. Przypomnę, że w trakcie konsultacji społecznych swoje sugestie i uwagi można zgłaszać nie tylko w trakcie spotkań i dyżurów na żywo, ale też przez internet lub telefonicznie. Dlatego myślę, warto poświęcić czasem tę jedną lub dwie chwile i podzielić się swoim zdaniem. Głupio przecież, by ostatecznie decydowała milcząca większość.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Kiedyś w Toruniu funkcjonował budżet partycypacyjny. Po wielu latach stwierdzono jednak, że taka nazwa jest zbyt urzędowa, że skoro coś ma służyć mieszkańcom, to niech będzie prostsze i bardziej przystępne. Dlatego zmieniono nazwę na po prostu budżet obywatelski. Partycypacja się jednak nie poddała i w Toruniu usłyszeć możemy o niej dość często, a swoje apogeum osiągnęła w połowie czerwca. W Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki zorganizowano wszak tegoroczną odsłonę Forum Praktyków Partycypacji. Po samej nazwie nie trudno odgadnąć, że impreza ma już swoje lata i wiecie, która to już jej edycja? No, 15. Co działo się na Forum Praktyków Partycypacji w Toruniu? Jak partycypacja sprawdza się w praktyce w naszym mieście? Czy nie dochodzimy już do kresu praktykowania partycypacji w związku z tym, czy nie grozi nam przepartycypowanie? Nad tym pochylę się tym razem. Gustaw Nowak, jako praktyk przekazu radiofonicznego, zapraszam na krótką relację z otwarcia rzeczonej imprezy, a zgromadziła ona osoby z różnych stron Polski. Zaraz oddam głos organizatorom i gościom forum, na wstępie jednak krótko prezydent Paweł Gulewski o tym, że dobrze być gospodarzem takiego wydarzenia oraz o tym, jak to jest z tą całą wspaniałą partycypacją u nas w Toruniu.
4: Ja bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj dzisiaj. To jest dla nas olbrzymie wyróżnienie, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że forum odbywa się właśnie w Grodzie Kopernika. Jest to dla nas olbrzymi zaszczyt móc gościć specjalistów od partycypacji, branżowców, samorządowców, ludzi, którzy na co dzień zajmują się projektowaniem, konsultacji wszystkich projektów i działań partycypacyjnych tutaj z całej Polski do Torunia. To też jest potwierdzenie tego, że Toruń na mapie partycypacji, na mapie procesów partycypacyjnych, no, jest takim ośrodkiem, który już jest zauważalny i trochę dzięki naszemu uporowi i dzięki współpracy z mieszkańcami, nie tylko naszego miasta, ale i szerzej, z branżowcami, bo mamy aktywne umowy również i współpracujemy na co dzień w ramach konsorcjum dialogu i z PZR-em, i z Fundacją Stabilo, i z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, tutaj z ekipą pani profesor Marii Lewickiej z Instytutu Psychologii, więc mamy się czym chwalić i wiemy, że dzięki temu też możemy na zewnątrz mówić, że mamy bardzo dobre doświadczenie doświadczenia, jeśli chodzi o tą partycypację. Oczywiście ona operacyjnie może wyglądać różnie, ale tak jak mówiłem od początku tej kadencji, jestem co do tego przekonany, że kolejne lata muszą iść w tym kierunku. Instytucjonalizacja partycypacji. Nie deinstytucjonalizacja, która oczywiście w innych sferach funkcjonowania naszego miasta powinna nam przyświecać, ale instytucjonalizacja procesu partycypacji, rozmowy, dialogu, to jest ten klucz. I tu mamy od początku funkcjonujące w naszym przypadku dosyć, uważam, rewolucyjne, ale także efektywne rozwiązania organizacyjne. Biuro Dialogu i Innowacji Miejskich, Toruńskie Laboratorium Miejskie. Wszystko to składa się na obraz miasta, które robi co może, żeby i myśleć o partycypacji, ale naczelnym celem tego wszystkiego, i to jest clue 13. edycji forum, od partycypacji do współdecydowania.
1: Prezydent przywitał gości i organizatorów, a jednym ze spiritus movens 15. Forum Praktyków Partycypacji był Marcin Górecki z Fundacji Stocznia.
5: Po raz 13 organizujemy Forum Praktyków Partycypacji, tym razem w Toruniu, w zeszłym roku w Łodzi. Jako Fundacja Stocznia staramy się stworzyć ramy dla osób, które zajmują się partycypacją obywatelską, żeby co roku mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, zobaczyć siebie nawzajem, usłyszeć, co robią nowego, co u nich działa, co nie działa. Toruń w tym roku ugości ponad 300 osób z różnych miejsc Polski, ze wszystkich regionów, z mniejszych, większych miast. Zarówno osoby, które pracują w urzędach, zajmują się partycypacją, jak i również osoby, które po stronie społecznej, w organizacjach społecznych tym tematem się zajmują. To jest wydarzenie, które jest tworzone głównie oddolnie. To ludzie przywożą tematy, to ludzie tutaj tworzą warsztaty. Ponad 40 sesji tematycznych, jak i również nowość w tym roku, czyli sesje dialogowe. Chcemy porozmawiać o tym, co nas łączy i to, co tak naprawdę jest nad nami tutaj, jeśli chodzi o to forum, czyli porozmawiać o demokracji. I to zaraz po otwarciu 10 sesji dialogowych robionych specyficzną metodą, którą przywieźliśmy z Norwegii, czyli tak zwanych dialogów nansenowskich.
1: O działaniach oddolnych i dialogu z mieszkańcami w Toruniu w trakcie Forum Praktyków Partycypacji mówiła też Joanna Suchomska z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju.
6: Forum jest taką inicjatywą organizowaną oddolnie. Faktycznie każdy, kto tutaj przychodzi, nie tylko uczestniczy w sesji, ale bardzo często właśnie my te sesje samodzielnie współprowadzimy i prowadzimy i wymyślamy. Robimy to my jako Pracownia Zrównoważonego Rozwoju. Będą też różne opowieści o Toruniu, między innymi Fundacja Stabilo we współpracy z panią profesor Lewicką będą opowiadać o procesach, które oni wspólnie prowadzą. Też mamy sporo akcentów lokalnych i toruńskich. Będziemy się przyglądać i toruńskim podwórkom rewitalizowanym i działaniom związanym z adaptacją miasta do zmian klimatu i będziemy poznawać inicjatywy też oddolne, społeczne, które w naszym mieście się zadziewały przez ostatnie lata, no bo to też jest jakiś element właśnie partycypacji, ta oddolność, dzięki temu to się wszystko wydarza.
1: Toruń pokazuje, jak można praktykować partycypację i odgórnie zachęcać do działania oddolnego. Nie chcę mówić przez to, że Toruń jest wzorem, bo nie mnie to oceniać. Chciałbym tylko poinformować, że mamy u nas rozwiązanie, którego próżno szukać w wielu innych dużych miastach. A to rozwiązanie to działające w Urzędzie Miasta Biuro Dialogu i Innowacji Miejskich, mówi jego dyrektor Patryk Wawrzyński.
7: Na pewno jest to dzień, w którym możemy być dumni, że Toruń gości Forum Praktyków Partycypacji. Bardzo dziękuję Fundacji Stocznia i Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, które swoim wysiłkiem organizacyjnym, czasami uporem, pomogły doprowadzić to do sukcesu. To dla nas jest też bardzo ważne, jako dla Urzędu Miasta Torunia, wydarzenie, bo rozwijając narzędzia partycypacyjne, budując miasto dialogu, starając się współpracować z naszymi najważniejszymi partnerami, organizacjami pozarządowymi, radami okręgów, środowiskiem akademickim, potrzebujemy też inspiracji, wiedzy, cały czas się uczymy, cały czas staramy się rozwijać te narzędzia, które mogą dobrze zadziałać dla mieszkańców Torunia, więc goszczenie ekspertów, specjalistów z całej Polski, z większych miast, z mniejszych miejscowości, z organizacji pozarządowych, z samorządu, z instytucji badawczych, akademickich, jest doskonałą okazją do tego, żeby poznać to, co sprawdza się w różnych miastach i wzmacniać tą współpracę, która jest filarem dialogu, filarem partycypacji. Bardzo też cieszymy się z tego powodu, że dzięki temu wydarzeniu możemy pokazać część ważnych działań partycypacyjnych. Joanna mówiła o tych tematach toruńskich, które pojawiają się w programie. To też jest bardzo budujące i ważne dla nas, że możemy rozmawiać i pokazywać, że w Toruniu również mamy dobre praktyki dotyczące partycypacji i dialogu. Ale to też są spacery, które wspólnie z innymi działami Urzędu Miasta zaproponowaliśmy ze stroną społeczną stworzyliśmy taką dodatkową ofertę, możliwość pokazania projektów rewitalizacyjnych, procesu tworzenia parków kieszonkowych z udziałem mieszkańców, naszego toruńskiego laboratorium miejskiego, ale też całego kompleksu społecznego przy Bydgoskiej 50-52, który też jest ogromnym sukcesem mieszkańców, ogromnym sukcesem dialogu z mieszkańcami i pokazuje, że te działania prowadzą do rzeczywistych, konkretnych efektów, którymi możemy wspólnie się cieszyć. A to jest wspaniała okazja do tego, żeby się uczyć, słuchać i rozmawiać, zdobywać dodatkowe doświadczenia, które wzmocnią dialog i partycypację społeczną w Toruniu, bo taki jest nasz wspólny cel, ale też wspaniała okazja, żeby pokazać, że Toruń jest miejscem, w którym staramy się wdrażać nowoczesne, innowacyjne narzędzia dialogu i partycypacji społecznej i budować wspólne, lepsze warunki do tego, żeby mieszkańcy samodzielnie czy poprzez organizacje Rady Okręgu mogły silniej i skuteczniej wpływać na sprawy w swoim otoczeniu.
1: Dużo mówimy o partycypacji, ale być może ktoś od 5 minut zastanawia się, o co tak właściwie chodzi. No to śpieszę z wyjaśnieniem, na antenę zapraszając ponownie Marcina Góreckiego z Fundacji Stocznia.
5: Partycypacja jest po prostu o tym, że mieszkańcy, mieszkanki miasta, obywatele, obywatelki Polski mają wpływ na decyzje, które są podejmowane tak naprawdę w ich imieniu i mają wpływ na kształt tego, w jaki sposób zarządza się ich miastem, jak zarządza się ich regionem, jak się zarządza naszym krajem. Tak jak w krótkich słowach, to jest partycypacja. Wszystko, co dotyczy nas, naszego otoczenia, wszystko, co dotyczy polityk publicznych, to jest wpływ mieszkańców na to, jaki jest kształt tej polityki, jak ona działa, jak wygląda miasto, jak jest ono zarządzane.
1: Czasem spotykam się jednak z opiniami, że w Toruniu zbyt wiele leży po stronie mieszkańców. Konsultacje społeczne to niekiedy wymyślanie zmian od czystej kartki zamiast dyskusja nad konkretnymi propozycjami. Zmiany się podobają? To dzięki wspaniałym konsultacjom. Zmiany się nie podobają? To przez źle zorganizowane konsultacje. Można zatem nabrać wrażenia, że zmierzamy ku przepartycypowaniu Torunia. Tylko czy takie słowo w ogóle istnieje? Czy taki problem jest dostrzegany? Zapytałem o to działaczkę społeczną Annę Lamers.
8: Tak, na przykład biorę dzisiaj udział w panelu Rady do dzielnic, tak, bo okręgów to mamy tylko w Toruniu, hit czy kit. Więc tak, to jest pytanie, z którym się bardzo często borykamy i generalnie Forum Praktyków Partycypacji, jak się zwróci uwagę na panele, jakie są, tam bardzo często są właśnie takie pytania. Na ile narzędzia się sprawdzają, na ile sama partycypacja się sprawdza, na ile właśnie wchodzimy w takie ślepe zaułki, że ludzie wymyślą sobie, że ma iść w tą stronę, na przykład ulica, a to nie ma sensu, bo to jest niebezpieczne. Więc jakby to Forum Praktyków Partycypacji to nie jest tylko dyskusja o tym, jaka partycypacja jest cudowna, tylko jak z tych narzędzi korzystać, co się sprawdziło, co nie, dlatego to jest tak świetne, świetne wydarzenie. To nie jest tylko ach i och, tylko również szukanie po prostu błędów.
1: A jeśli o szukanie błędów chodzi, to obecnie w Toruniu dość głośno jest o wycince przeprowadzonej w związku z budową ronda u zbiegu ulic Okulna Strzałowa. Wycinka, która wiele osób zaskoczyła, a zdaje się, że jeszcze więcej zbulwersowała. Pojawiły się głosy, że zaistniały tu pewne szumy komunikacyjne, a mieszkańcy, nawet jeżeli zostali wysłuchani, to nie zostali zrozumiani. Tu komentarz prezydenta Gulewskiego w tej sprawie.
4: Było kilka spotkań na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy w kontekście tego, w jaki sposób, bo tam są dwa tematy. Pierwszy to jest projektowana, nierealizowana ulica Grota Roweckiego, a druga kwestia to jest coś, o czym mówiliśmy w zasadzie przez cały rok 2025 i co wynikało z wniosków mieszkańców Rady Okręgu, radnych Rad Miasta Torunia, a mianowicie modernizacja i remont kapitalny ulicy Okulnej, ale z poszerzeniem zakresu budowy ronda u zbiegu ulic Strzałowa, Okulna i nieistniejącej jeszcze ulicy Grota Roweckiego. Ja sam przypominam sobie, szczerze mówiąc, co najmniej dwa razy, kiedy osobiście o tym informowałem mieszkańców i rozmawialiśmy, ale jeszcze, i to potwierdziłem MZD i zapewne BDIM, w tym kontekście rozmawialiśmy i MZD było co najmniej dwukrotnie, jak nie trzykrotnie w tej sprawie na Lewobrzeżu, na Rudaku, więc no jak gdyby ten proces się zadział. Na pierwszym spotkaniu na Lewobrzeżu w SP numer 12, kiedy prezydent Gulewski mówił osobiście bardzo długo o zakresie realizacji remontu Okulnej plus tego ronda. I to rondo nawet było gdzieś tam się wyświetlało na slajdach, więc absolutnie tutaj formalno-prawnie faktycznie to się zadziało. Co poszło nie tak? No jest jak zwykle w takich przypadkach ten aspekt, zaczęły się działania, nie było mnie na konsultacjach albo nie wiedziałem o ich efektach, no i niestety podnoszę larum. Tak jest w tym przypadku.
1: To może jako praktycy partycypacji przedstawiciele władz miasta oraz tak zwanej strony społecznej mogą znów zasiąść do stołu i popracować nad optymalizacją ostatecznego rozwiązania?
4: Nie, ono jest już zoptymalizowane. Ono jest wyjęte z zakresu zridowego Grota Roweckiego. Grota Roweckiego nie budujemy, nie było takich planów. Jest zoptymalizowane do potrzeb i mieszkańców, i układu drogowego, ale również układu komunikacji miejskiej, którą chcemy wpisać. Ono jest po nowemu.
1: Po nowemu będzie też na Chełmiące w dawnym budynku rakarni. I tu troszkę zmieniamy temat. W sprawie inwestycji przy szosie chełmińskiej 75, co prawda formalnych konsultacji społecznych nie przeprowadzono, ale słuchano uwag i sugestii Rady Okręgu. Całość jest niemal gotowa. Kiedy doczekamy się otwarcia?
4: Niestety będziemy musieli zaneksować umowę z wykonawcą. Do końca czerwca jest ten już raz zaktualizowany termin oddania inwestycji, modernizacji, rewitalizacji. Liczymy, że jesień tego roku, ale już jest wszystko na dobrej drodze. Kubatury tych trzech budynków, no jeden jest w zasadzie zaawansowany, gotowy do oddania. To jest budynek C, budynek A i B jeszcze się stają, te największe przestrzenie. Mamy obiecane od wykonawców, że gdzieś wrzesień, październik będzie można mówić o odbiorach. Nie deklaruję ostatecznie, bo wiemy, jak jest z wykonawstwem. Stopień i tu znowu wykonawca wszedł na historyczne zasoby kubatury, walące się, wiele rzeczy musiało być poprawianych na etapie jeszcze projektu, no i niestety są te przesunięcia czasowe, ale widzieli Państwo, że naprawdę jest to miejsce z gigantycznym potencjałem historycznym, społecznym, no i takim powiedzmy rekreacyjnym również i chcemy to jak najszybciej uruchomić, oddać. Tam mamy pomysł, chcemy, żeby Zakład Aktywności Zawodowej opiekował się dwoma budynkami. Tam ma powstać kawiarnia prowadzona przez ZAZ. Doskonale ta formuła sprawdza się na Bydgoskiej 50-52. No a drugi budynek, ten budynek C, chcemy pomyśleć, tak jak już wcześniej deklarowałem, nad przekazaniem go społecznikom z chełmińskiego przedmieścia.
1: Koszt rewitalizacji dawnej rakarni oraz siedziby katów przy szosie chełmińskiej 75 wynosi ponad 5,5 miliona złotych. Trzymam kciuki za sprawne dokończenie inwestycji.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Tam, gdzie dziś jeżdżą tramwaje, ma zamieszkać sztuka. Iskra to projekt, który ma szansę odmienić bydgoskie przedmieście i tchnąć tam jeszcze więcej kulturalnego ducha. Jednak jak to zrobić? I ile osób, tyle pomysłów, a konsultacje społeczne w tej sprawie właśnie ruszyły. Gustaw Nowak, zapraszam. Przyjrzyjmy się bliżej tej koncepcji, a raczej temu, co udało się zrobić do tej pory i jak zaplanowano przebieg konsultacji. Na wstępie warto powiedzieć, że Iskra to inicjatywa nie tylko Urzędu Miasta, ale i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dlatego najpierw oddam głos akademikom, a zacznie prorektorka do spraw promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Joanna Kucharzewska.
9: Inicjatywa Iskra to jest fantastyczne rozwiązanie. Bardzo się cieszymy, że Urząd Miasta zechciał współpracować z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Ja podczas dyskusji panelowej mówiłam o takim genius loci, o takim duchu miejsca, jakim jest Zajezdnia, ale w ogóle cała urbanistyka, cała architektura znajdująca się przy ulicy Sienkiewicza. Mówiłam o tym, jakie znajdują się tutaj budynki, począwszy od odnowy poprzez dawne seminaria, budynki szkolne i w ogóle sama ulica Sienkiewicza przecież kiedyś nazywała się Schulstrasse. A zatem mamy ten potencjał edukacyjny, ale myślimy o tym, żeby na terenie Zajezdni były te wartości nauki, kultury i sztuki w takiej synergii, w takim połączeniu. Myślimy o tym, żeby na przykład była tam galeria sztuki, a to ze względu na sąsiedztwo Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Myślimy o tym, żeby były tam różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, dlatego że my jako uniwersytet mamy specjalistów, którzy też mogliby uczestniczyć w tworzeniu tej przestrzeni.
1: Pora na prorektora do spraw nauki, zarazem pierwszego zastępcę rektora UMK. Adam Kola.
10: Dla Uniwersytetu to jest ważny impuls rozwojowy. Myślimy o tym w dwojaki sposób. Po pierwsze, dlatego, że my musimy zatrzymać młodych ludzi, naszych studentów tutaj w mieście po to, żeby oni zostali, rozwijali to miasto. Więc my nie możemy utrzymać tylko tego, co jest, ale musimy myśleć o tym rozwojowo. To po pierwsze. Po drugie, dla uczelni to jest też element, w którym rozmawiamy z miastem i współpracujemy w zakresie tej dzielnicy, ale także dzielnicy innowacji Toruń Zachód. Te dwa komplementarne elementy odegrają ważną rolę w rozwoju tego miasta. To jest dla nas szansa, my nie możemy jej przegapić.
1: Przejdźmy do przedstawicieli Urzędu Miasta. O pomyśle na Iskrę oraz konsultacjach społecznych jej poświęconych powie autor jej koncepcji, architekt miejski Maciej Kuras.
11: Oddajemy Iskrę w ręce mieszkańców, czekamy na odpowiedzi, na inspiracje z ich strony. Chcemy, żeby rosła Iskra razem z mieszkańcami i pomysł na tą przestrzeń, na całą dzielnicę był współtworzony przez mieszkańców i to dla mnie jest najważniejsza rzecz. Otwarcie dla mieszkańców, stworzenie tam miejsca do swobodnej kreacji, przepływu myśli między twórcami a mieszkańcami, ale też rozpływa się ta dzielnica na obszar pobliskich terenów, w szczególności osi ulicy Sienkiewicza, gdzie od odnowy do parku na Bydgoskim Przedmieściu możemy myśleć o przestrzeni wspólnej, która będzie tylko i wyłącznie tłem dla działalności mieszkańców.
1: Konsultacje wystartowały, a jak twierdzi społeczniczka Anna Lammers, warto by wzięło w nich udział jak najwięcej osób.
8: Teraz tylko trzeba zadbać o to, żeby udało się dotrzeć do każdego interesariusza, żeby ta frekwencja była, żeby ci ludzie przyszli. Największym lękiem dla mnie przy tej przestrzeni jest to, że jakaś mała grupa, bardzo aktywna, wiecie, tą przestrzeń zagarnie, a na przykład seniorzy, którzy może mniej chodzą na konsultacje, mogą być mniej dostrzeżeni i zaprojektujemy to inaczej. Aczkolwiek muszę przyznać też jeszcze jedną rzecz, że nawet byłam na spotkaniu z jednym ze studentów od pani profesor Lewickiej. Chodziliśmy to było super doświadczenie, chodziliśmy w ogóle po pracującej zajezdni w takich kamizelkach i mieliśmy możliwość zobaczyć też te przestrzenie, trochę poplanować. A co by pani uważała, że fajne jest tu? A co jest fajne tu? To też było super. Bo to faktycznie wychodzimy od tabula razy, od czystej kartki, to było super po prostu. Więc uważam, że ta Iskra to będzie nie tylko taka przestrzeń kreatywna, tylko sam proces w ogóle, czy tworzenia, czy w ogóle konsultacji będzie już bardzo takie społeczno-twórczy.
1: Konsultacje społeczne formalnie ruszyły w połowie czerwca, ale rozmowy z mieszkańcami trwają już od miesięcy. Wszystko wyjaśniła mi tuż przed startem konsultacji społecznych profesor Maria Lewicka z UMK.
12: Bo to jest tak, no ja się rozumiem, że konsultacje, czyli powiedzmy grupowe spotkania, to jest jedna rzecz. Natomiast moi studenci psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w semestrze letnim prowadzą zawsze zajęcia, czy uczestniczą w zajęciach z metod badań środowiskowych. I w ramach tych metod od marca robili badania na terenie przyszłej Iskry, tak? Rozmaite badania terenowe. Stworzyliśmy też ankietę, o której już zebraliśmy 250 odpowiedzi od najbardziej zainteresowanych osób. Mam nadzieję, że ta ankieta jest dalej otwarta i że zbierzemy odpowiedzi od wielu osób. Także mamy już wstępne wyniki. Mamy wstępne wyniki odnośnie tego, jak ludzie spostrzegają ten teren przyszłej Iskry, jak on w ogóle wygląda w sensie takim emocjonalnym, prawda? Jaki mają stosunek do tego miejsca, co w tych miejscach naprawdę jest dla nich ważne, jakiego typu zachowania w tych miejscach mają miejsce, ale mamy też również informacje wstępne o preferencjach ludzi, o to, czego się boją, co najchętniej chcieliby tam widzieć. No więc mamy bardzo dużo danych już, że tak powiem, zebranych. Natomiast w tej chwili, w czerwcu, ruszą konsultacje takie ogólne, to znaczy spotkania zbiorowe, spacery badawcze, grupowe, tak można powiedzieć, które się jakby nałożą na te wyniki, które już mamy. Znaczy te nasze konsultacje już od pewnego czasu właśnie razem z Fundacją Stabilo tak wyglądają, że my prowadzimy badania terenowe, organizujemy ogólnodostępną ankietę, której później oczywiście wyniki opracowujemy. Studenci ze swoich badań piszą raporty, ja te raporty, jakby istotę z tych raportów wyciągam później do ostatecznego raportu, a na to później nakładają się konsultacje takie już tradycyjne, można powiedzieć, konsultacje społeczne z interesariuszami, z grupami mieszkańców, mieszkańców, spacery grupowe, badawcze, w której zresztą też uczestniczą nasi doktoranci, którzy zbierają informacje, zapisują i potem to wszystko podsumowują.
1: Profesor Lewicka powiedziała o badaniach. Warto więc dopytać o wstępne wnioski i wyniki ankiet. Tu pewne konkretne informacje i zapotrzebowania społeczne można już nakreślić.
12: Znaczy tam jest bardzo wiele rozmaitych możliwości, które respondenci mogą wybrać. To znaczy to nie jest powiedzmy jeden wybór, tylko wiele różnych. No więc to, co nas żywo zaskoczyło, to to, że ludzie najbardziej chcą zieleni. Więc oczywiście w zajezdni nie zasiejemy trawy, nie posadzimy drzewek. Natomiast pomysłem, który mamy w wyniku tych konsultacji, jest to, żeby do całego projektu Iskry włączyć również te góry zajęcze, one się nazywają zajęcze w sumie, które znajdują się później. One są bardzo zaniedbane, to jest najbardziej zaśmiecony obszar. Nasi studenci, prowadząc badania, analizę śladów pozostawionych po różnych formach aktywności, no szczególnie zwracają uwagę na ten obszar, ale nie jedyny. Zresztą bydgoskie przedmieście generalnie dosyć zaniedbane. Także to jest jedna rzecz, żeby włączyć rzeczywiście ten teren zielony, ale oczywiście nie na terenie samej zajezdni, ale przylegający do zajezdni. Tam jest zresztą brama, która łączy zajezdnię z tamtym obszarem, więc on się bardzo dobrze nadaje. Tam można też zrobić wystawy artystów, czy różnych projektów artystycznych właśnie w tym lesie, przepraszam bardzo. Także to jest to. No oprócz tego chcieliby przede wszystkim miejsca. Nie chcieliby, czego się najbardziej boją? Boją się komercjalizacji. Boją się komercjalizacji. Gentryfikacja jest mniejszym lękiem. Boją się, trochę się obawiają kwestii parkingowej. No ale tam są oczywiście, jak wiadomo, to są tramwaje. No tam jest 6 linii tramwajowych jeździ właśnie, dojeżdża do tego miejsca. Zresztą to otwarte spotkanie w zajezdni, które miało miejsce 15 maja, pokazało, że tam nie było przewagi samochodów. Ludzie przyszli pieszo, przyjechali tramwajem i świetnie się bawili. Także ten lęk może być nie do końca uzasadniony. Chcieliby oczywiście miejsca, gdzie można gdzieś usiąść, posiedzieć sobie i porozmawiać ze znajomymi, wypić jakieś coś dobrego, powiedzmy zjeść coś dobrego. Pozytywnie bardzo oceniają możliwość takiego rodzaju targu, to znaczy targu właśnie różnych i staroci, ale też rzeczy właśnie sprzedaży rzemieślniczych, różnych rzeczy i tak dalej. No ja to pokażę. Ja 20 czerwca na Bydgoskiej 50-52 ja będę przedstawiać pierwsze wstępne wyniki z tych naszych badań, z tych badań terenowych oraz wstępne wyniki z ankiety. Ich jest naprawdę już dużo, także nie można powiedzieć, że teraz zaczynamy konsultacje, bo one się już zaczęły. One się od marca tak naprawdę trwają, tylko że trochę innej postaci, aniżeli ruszą teraz w czerwcu, tak?
1: Konsultacje ruszyły i można się wypowiadać, czy to podczas spotkań i spacerów konsultacyjnych, czy też online. Czas mamy do 10 października. A nieco zmieniając temat, pomówmy jeszcze o innym miejscu, niejako dopiero się w Toruniu kształtującym. A chodzi o nowe zagospodarowanie Fortu Jakuba. To ten w pobliżu dworca kolejowego Toruń-Miasto. Obiekt był w dramatycznym stanie i aby zapobiec jego dalszej degradacji, miasto oddało go w użyczenie Fundacji Kosmos. To oznacza, że nie jest już zamknięty, można go oglądać, ale tylko pod okiem osób, które znają tamtejsze wnętrza. Na przykład pod okiem Anny Lammers.
8: Fort Jakuba faktycznie jest otwarty. Udało się spowodować, że nie został sprzedany, prawda? Mam wielkiego, słuchajcie, sojusznika w osobie Macieja Kurasa, czyli architekta miejskiego. Już wymyśla 1000 pomysłów. Robimy konferencję również we wrześniu, taką właśnie o możliwych projektach. Słuchajcie, to jest fort, w którym się ludzie zakochują od razu. To jest dla mnie niesamowite, wiecie? Przyjechała na forum praktyków partycypacji koleżanka z Opola. Ja ją wczoraj wzięłam i ona... 3 minuty, po 1,5 godziny za ucho trzeba było wyciągać, ona była po prostu w niebo wzięta. Tą historią ludzi, którzy mieszkali, w ogóle się nie interesując fortyfikacjami. Bo ten obiekt ma niesamowitą duszę. I gdybyśmy go sprzedali, wiecie, gdyby tam były gładzie wszędzie, to wszystko byśmy stracili. Frekwencja przerosła organizatorów, prawie że nas zabiła, nie? Na szczęście jakoś daliśmy radę, ale powiem wam, że naprawdę ledwo, już na granicy wytrzymałości obiektu. Ja wchodzę, słuchajcie, w niedzielę na święto twierdzę Toruń i tak myślę, myślę sobie, a dobra, nagram rolkę wchodząc, a tam tłumy ludzi wszędzie, gdzie widzę, wszędzie na każdym piętrze, z dziećmi, w klapkach, po prostu chodzą ci ludzie, oni skończyli spacer, ale nie potrafili wyjść. Jakub wciąga, trzeba uważać.
1: A jak można zwiedzić Fort Jakuba?
8: Planowaliśmy robić płatne zwiedzanie, żeby mieć pieniądze na działania, ale jakoś tak się rozeszło, że są bezpłatne, więc są za cegiełki. Wystarczy przyjść, kochani. Każda sobota, każda niedziela, godzina 11 i 15 oprowadzamy, faktycznie nawet w ulewę, wczoraj były dzikie tłumy. W planie mamy 45 minut, zazwyczaj wyrabiamy się w półtorej godziny, więc uważamy, że optymalnie. Bo 45 to jest naszego gadania, a kolejne 45 to są pytań ludzi. Jeszcze nam się nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś wyszedł. Nieważne, że chłód, nieważne, że małe dzieci. Naprawdę, no wciąga, wciąga.
1: Przypomnę, że po informacji o oddaniu fortu w użytkowanie Fundacji Kosmos pojawiły się głosy sprzeciwu od osób, powiedzmy, niesympatyzujących z działalnością tej konkretnej organizacji. Poprosiłem też o komentarz w tej sprawie.
8: To, no, ja nie jestem zupą pomidorową, no jakby to też jest tak. I jakby ja też uważam, że ten fort stał, słuchajcie, pusty od 2018 roku. Więc uważam, przepraszam, z całym szacunkiem, że jeżeli ktoś miał na to jakiś pomysł, przecież mógł go przedstawić. To nie jest tak, że była, nie wiem, tysiące ludzi się o to biło, prawdę powiedziawszy, nie? Wiecie, to jest niewyobrażalna robota. Ja już mówiłam, że gdybyśmy my to mieli robić za pieniądze, w życiu byśmy tyle nie zrobili. Za darmo to dwa razy więcej człowiek robi. I taka jest prawda, bo to jest niewyobrażalny trud. Jak mi ktoś pisze w komentarzu posprzątać, okej, my posprzątaliśmy jedno skrzydło. Słuchajcie, to był całe dwa dni wywożenia śmieci, które my wynieśliśmy. Ja każdego zapraszam, kto przyjdzie, niech zobaczy ilość śmieci, która tam jest. Ilość zniszczeń. My, słuchajcie, mamy już prąd i wodę na forcie. W przeciągu miesiąca, no to jest po prostu, to się nie dzieje takie rzeczy normalnie. Ale to jest też to, że przychodzi pan z wodociągów, słuchajcie, on godzinę zwiedza i on na rzęsach staje, żebyśmy nam to załatwić. Bo to jest właśnie, jak się zbierają społecznicy, którzy widzą wizję, które widzą pasję w tym forcie, ale też widzą jego potencjał. A nie chcą go niszczyć, tylko chcą przywrócić go społeczności przecież. Więc ci wszyscy, jeśli będą chcieli na przykład przyjść na jakieś, nie wiem, różańce, my zapraszamy serdecznie. Tam jest 7000 metrów pod dachem, każdy się zmieści. Nikogo nie segregujemy, tylko śmieci.
1: Blisko 200-letni Fort Jakuba będzie użytkowany przez Fundację Kosmos. Do końca kwietnia 2028 roku umowa może zostać przedłużona.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
8: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
10: Twierdza Toruń to jeden z najlepiej zachowanych systemów fortyfikacyjnych w Europie. Olbrzymia XIX-wieczna inwestycja wybudowana głównie przez Prusaków być może sprawiła, że przez wojenne zawieruchy nasze miasto przeszło bez większego szwanku, odstraszając potencjalnych najeźdźców. Dziś obiekty forteczne wchodzące w jej skład są w bardzo różnym stanie. Jedne to zadbane atrakcje turystyczne z miejscami noclegowymi, inne niestety niszczeją, a wraz z odpadającym tynkiem zanikają też wyjątkowe ślady historii. Tak właśnie jest w Forcie 11 przy ulicy Poznańskiej na Lewobrzeżu. W trakcie II wojny światowej funkcjonował tam obóz jeniecki Stalag 20A, w którym przetrzymywani byli pojmani alianci, między innymi Brytyjczycy, Belgowie czy Francuzi. Jeńcy przymusowo pracowali przy rozbudowie dworca Toruń-Kluczyki. W trakcie niełatwego pobytu w obozie jenieckim czas wolny zajmowali sobie między innymi pisaniem po ścianach. W ten sposób powstały setki, jeśli nie tysiące napisów i rysunków, dziś będących cennym źródłem historycznym i reliktem minionych czasów. Niestety, z roku na rok, a rzec można z tygodnia na tydzień, tych reliktów ubywa, bo prywatny właściciel fortu w żaden sposób nie zabezpieczył obiektu. Taki stan utrzymuje się od dekad, a instytucje miejskie i państwowe mają związane ręce. Pojawia się jednak światełko w tunelu, bo w Polsce zapadają już wyroki w podobnych sprawach. Czy zawiadomienie złożone do prokuratury dotyczące Fortu 11 doprowadzi wreszcie do zabezpieczenia cennego historycznie obiektu? Tego życzyłyby sobie osoby, dla których dzieje Torunia są istotne. Właśnie takie osoby zabiorą nas teraz na spacer po byłym obozie jenieckim Stalag 20A. To miejsce, w którym ślady dawnych losów zdają się być wypierane przez współczesną ignorancję, a zapisane ołówkiem wojenne wyznania znikają pod chuligańskimi tagami i śmiesznymi graffiti. Zapraszam do Fortu 11.
11: Wejść tutaj to naprawdę jest sprawa banalna. słuchajcie, idziemy Potelną Główną, wyjątkowego naprawdę fortu. Ania Lamers, Fundacja Forteczne Dziedzictwo. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest fort, który został kupiony przez prywatnego właściciela. Tam są dwa akty notarialne, 98 i 2001 rok. Akcja wygląda, słuchajcie, w ten sposób, że ten fort był zachowany w prawie idealnym stanie. Stolarka okienna, kotły ciśnieniowe, jeszcze takie do gotowania jedzenia dla żołnierzy. Piec kaflowy. W tej chwili absolutnie nie ma nic. Tu są tylko coraz większe te hałdy kamienia, które jest po prostu kradziony, wynoszony. Ten fort jest rozdrapywany. To byłoby przykre z samego powodu, że jakby jest to jednak obiekt rejestrowy, wpisany do rejestru zabytków w 71 roku indywidualnie. W związku z czym no chyba to o czymś powinno świadczyć, ale to jest nic. Dlatego, że on ma jeszcze jedną historię, która jest bardzo ważna i zaraz ją sobie zobaczymy. Toruń był wielkim obozem jenieckim i na tym forcie między innymi byli przytrzymywani również ci jeńcy. I oni, ponieważ to byli jeńcy zachodni, słuchajcie, mieli też pewne swoje prawa. I te prawa polegały między innymi na tym, że mogli mieć na przykład, nie wiem, sport, ale też jakąś rozrywkę, jakąś kulturę. I to, zobaczcie, wchodzimy, jest silence, to jest sala, w której odbywały się przedstawienia, ponieważ oni takie też i mieli. I zobaczcie, to są oryginalne rysunki jeńców, którzy tutaj przebywali i sobie po prostu rysowali, wiecie, no co im tam dusza zaśpiewała tak naprawdę. Nawet na tych oryginalnych napisach są potem kolejne, nie? Spada tynk, no bo to też nie jest w żaden sposób, wiecie, wzmocnione, nic tu się absolutnie nie dzieje. Popej jest, zobaczcie, narysowany taki śmieszny. No właśnie, no i to ile lat? No, okres II wojny światowej, zobaczcie. Te napisy są zachowane w całkiem niezłym stanie, nie? I nic nie można zrobić. Po prostu nic nie można zrobić. Jest projekt uratowania napisów, które idziemy teraz zobaczyć jeszcze, w jaki sposób to można zrobić. Tak naprawdę myślę, że nawet pieniądze by się znalazły, gdyby była zgoda właściciela. To jest najgorsze, że on po prostu jakby nie jest zainteresowany. Mało tego, doszło tu kiedyś do dewastacji w 2015 roku i potem odbyła się sprawa sądowa. W 2017 roku był wyrok i nałożono na właśnie, uznano, że były to, że to była faktycznie wysoka szkodliwość czynu i dostali mandat 3000. I teraz na przykład te graffiti, które tutaj widzimy, w tej części najbardziej jakby ważnej, kulturowo, historycznie, no to już mamy nowe graffiti. Jakaś tam, nie wiem, co to za zetka wisząca, może zawisza, no słabo się na tym znam. I idziemy sobie tutaj, bo to są te pomieszczenia, które właśnie zrobiły, że tak powiem, największą karierę, czyli pomieszczenia, gdzie mamy te oryginalne, jeszcze trochę zachowanych napisów tych jeńców. I tu na przykład kiedyś było bardzo znane Don't forget you are British, ale zostało tylko Tish. Tu wszędzie są napisy i widać, że już ich nie ma, nie? Te przetarcia to właśnie są z tamtego okresu. Uwielbiam ten wpis. 14 dni dostałem karceru, ponieważ włamałem się do kantyny i się uchlałem. Ale też bardzo typowe, zobaczcie, jest, tu się pan podpisał. Robert Alan Lindsdale Dunn. I jest jego oddział, widzicie, z Glasgow i jego numer, adres. 92 Harriet, tak? Street, Glasgow. Na przykład, let me out, you bastard. Teraz w dużej mierze to, co się tutaj dzieje, to są właśnie takie, wiecie, dewastacje wynikające z... Na pewno są też przetarcia, na pewno też jest po prostu, słuchajcie, zwykły... Wchodzą tłumy ludzi z plecakami. Zobaczcie, otrzesz się plecakiem, leci. Tu jest na przykład też bardzo znany Scotland Forever, tak. Widzicie? I tutaj jest taki facet grający na banjo. I właśnie chyba było też więcej Irlandczyków, bo tu jest katolicko. Tu są krzyże właśnie takie, nie? Czy nawet mamy te, nie wiem jak to się nazywa, lilika, ten znak irlandzki? Bo ich jest tutaj sporo. No i tego, jak widzicie, tutaj było po prostu mnóstwo. Nie? Teraz mamy już takie smutne resztki. Tutaj zobaczcie, złapany w Calais. Nawet jaki, zobaczcie, pług, bateria, wszystko tu wpisał. I złapany w Calais. I do Torunia trafia. A tutaj zobaczcie, komuś na pamiątkę, grób. To też się dosyć często zdarza, tak? Jak ktoś umiera z przyjaciół, to oni pisali często właśnie też takie pamiątki, wiecie. No i nie wiedzieli w ogóle, co to z nimi będzie, nie? Jaki to jest kawał dziedzictwa, nie? Ile muzeów by się biło o coś takiego? Chociaż o 3. Jak zwiedzam te forty często, to tam za tabliczką, wiecie, jeden napis jest cokolwiek, a tu po prostu była cała biblioteka. Tu naprawdę godziny można było spędzić. No i zobaczcie, i nie ma. To był obóz jeniecki dla poniżej kaprala, czy jakoś tak to jest, nie? Tu jest kaponiera główna i też mamy już jakieś zetki, elany, tam coś tam się pojawiające, wiecie. Przykre to bardzo, mam poczucie, że jakby ludzie często przychodzą, oglądają, robią zdjęcia, więc gdzieś tam to zapamiętują, no ale potem na przykład wpisują się, tak? Wiktor, Paulina, Michał, Arek, Tomek, Wrocław, 09.02.2000, który? 17. I tu mamy pod spodem, widzimy, że ktoś próbując siebie podpisać, niszczy to, co było oryginalnie napisane. No jest to miejsce imprezowe. Słuchajcie, legendarny grill tu leży od dawna, taki jednorazówka, który był tutaj kiedyś też wypalony. No i co? No i tak to widzicie, wygląda. No. Przykra sprawa i tyle, no.
12: To jest miejsce historii, to jest zabytek Kinga Kołaczyńska. No i zauważyłam dewastację. Po pierwsze, nie rozumiem, jak ludzie mogą w taki sposób traktować takie miejsca. I apel do rodziców, żeby uczyli swoje dzieci historii przede wszystkim, bo tutaj przewija się bardzo dużo dzieciaków. I niech uczą dzieci historii. Czym jest to miejsce? Czym jest fortyfikacja? Czym jest nasza twierdza toruńska? To jest niepoważne, że większość dzieci tu przychodzi, myśląc, że to był hotel dla Niemców albo bunkier. No to nie ma o czym mówić. Z roku na rok przychodzi coraz więcej tutaj pseudoturystów zwiedzających, którzy po prostu robią dewastację, bo żeby to byli turyści zainteresowani historią. A niestety we większościach w takich miejscach możemy spotkać grupy dzieciaków, małolatów, którzy robią tutaj imprezy, wyzywają jeszcze ludzi. Byli tacy, co nawet próbowali sobie zawalić most zwodzony tutaj na Forcie 11, próbowali swoich sił. Więc myślę, że większość tych dewastacji wystąpiła na przełomie ostatniego pół roku. Jeżeli coś się trzymało 100 lat, to nie sądzę, żeby ta natura robiła porządki. Tylko niestety, im więcej ludzi się tutaj przewija, tym więcej ich dotyka. No albo jeszcze niszczy, nawet i celowo, jeżeli ktoś nie wie, czym są te napisy, skąd one pochodzą, dlaczego się tu znalazły. Mogą myśleć, że to są podpisy jakichś turystów, tak?
11: No my chcemy, żeby właściciel zamknął obiekt po prostu, żeby nie mogło dochodzić do kolejnych dewastacji. To, wiecie, nie jest takie trudne, to nie jest rocket science. To jest odrobina dobrej woli. Następnym oczywiście etapie fajnie by było zabezpieczyć te wszystkie napisy, natomiast w tej chwili przede wszystkim trzeba ratować sytuację, żeby nie doszło do dewastacji kolejnych. Wiecie, no bo to jest tak, że naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy ktoś właśnie zamarzy już te napisy graffiti, tak? I te ostatnie szczątki, te resztki nędzne, zamknięcie obiektu, to jest naprawdę do zrobienia. To tylko wystarczy chcieć. To nic innego nie jest. Zakupienie, nie wiem, pustaków takich, tych betonowych, tak? Bloczków betonowych, no to oczywiście jest jakiś wydatek, tak? Ale to jest zabytek rejestrowy i to wybitny. To nie jest tylko, że kupujesz i masz same plusy. Masz tak samo pewne obowiązki. Dlatego składamy jako fundacja zawiadomienie do prokuratury o możliwość popełnienia przestępstwa. Szczególnie, że to już jest recydywa w tym momencie. Obiekt jest absolutnie otwarty, całkowicie dostępny. Miasto nie ma prawa tu wejść. My jesteśmy tu, słuchajcie, nielegalnie, tak? Więc tak jak my sobie możemy wejść, dobrze, niech mi sprawa cywilnego ściga i próbuje mi nałożyć mandat, tak? Ale na przykład jakikolwiek urząd nie może tutaj przyjść. No nikt, kto jest, wiecie, oficjalnie, absolutnie, czy tam gdzie konserwator, no konserwator tym się zajmuje, ale on nie może tutaj przyjść. On musi umówić spotkanie, wiecie, no tak to wygląda. To jest to właśnie nieszczęsne prawo własności, które niby jest w pewnym sensie ograniczone, jeśli to jest zabytek rejestrowy. Mamy pewne obowiązki, ale jak widać, można się latami z nich migać. Można latami się z nich migać i uwierzcie mi naprawdę, ja wiem, że tutaj służby konserwatorskie tutaj naprawdę robią co mogą. Tylko, że one po prostu właśnie tyle mogą. To jest taki trochę zaklęty krąg. No musiałoby miasto odkupić, tak? Ale też rozumiem, że no jakby, no wiecie, wydawanie na przykład teraz, no bo właśnie może powiedzieć, to ja chcę 7 milionów, bo to jest wybitny teren. I w ogóle położony doskonale. No i teraz co? I my faktycznie będziemy płacić teraz 7 milionów, dlatego, że on, wiecie, jakby o to nie dba. No to jest kwadratura koła. Natomiast no są przepisy, wiecie, coraz bardziej to się udaje. W Krakowie udało się na przykład skazać, słuchajcie, na 2 lata więzienia w zawieszeniu wprawdzie, ale jednak za zniszczenie obiektu fortecznego. I to architekta, który wiedział, i inwestora. Więc może takie, wiecie, jakby już mocne działania spowodują, że coś drgnie, to znaczy po prostu musimy zacząć to robić, bo dopóki nie zaczniemy tego robić, to się nic nie wydarzy. W Toruniu w końcu został nałożony mandat karny na właścicielkę jednego z obiektów zabytkowych zaniedbanego. Oczywiście było odwołanie, wiecie, wszystko jasne, natomiast no w ogóle zaczyna się to dziać, bo tutaj przez kupę lat w ogóle nie były takie mandaty nakładane. Ja już nie żądam, wiecie, żeby on tutaj zrobił remont i w ogóle muzeum, nie wiadomo co jeszcze. Żeby ten obiekt, pomimo tego, że lubię tu przychodzić, żeby on był zamknięty. Po prostu.
12: Dopóki właściciel nic z tym nie zrobi i nie zabezpieczy tych przynajmniej miejsc, gdzie są napisy, rysunki, no to uważam, że nie problem jest kupić pustaki, przynajmniej zamurować drzwi.
13: Ale obiekt jest olbrzymi. Widać te dewastacje też w innych częściach?
12: Oczywiście. Jak najbardziej. Dewastacje całe mnóstwo. Cały fort już jest pokryty graffiti.
14: Czyli robicie regularnie zdjęcia i później porównujecie, jak to
11: Kinga
14: wyglądało?
11: Kinga na przykład zaczęła właśnie, bo ja mam zdjęcia na przykład sprzed bardzo wielu lat, uczciwie mówiąc, ale Kinga właśnie chodzi tak teraz dość regularnie po tych wszystkich obiektach, wiecie, robi zdjęcia i to po prostu ładnie widać, jaka jest różnica, nie? O, zobaczcie, świeże puszki po sprayu leżą. Nówki sztuki. Aż zobaczę datę ważności jeszcze, przydatności do spożycia. No?
12: Ej to, puszki leżą, może są odciski. No nie ma chętnych, żeby to zgłaszać.
11: Wyprodukowane jest 01.25. Puściutka. Bardzo mi przykro.
14: No. A szacowaliście, ile kosztowałoby zabezpieczenie takiego obiektu przed takim wolnym wejściem?
11: No dobra, no to by trzeba było tak, zamurować wejście, tak? Powiedzmy, że byłoby do zamurowania 5-6 może wejść. Bloczkiem betonowym, no to umówmy się, to nie są to jakieś kosmiczne pieniądze, nie?
14: Rodzi się też pytanie, tak. Bo mówimy o osobach, które tutaj przychodzą, to często jest młodzież, a może nawet dzieci. Co gdyby komuś się stała krzywda? Czy właściciel mógłby za to też odpowiadać?
11: No mam nadzieję. Jest to bardzo dobre pytanie, no bo jak widzimy, tutaj nic nie jest zabezpieczone. Bez problemu można wejść po schodach na przykład tutaj, prawda, i spaść sobie.
14: A więc... miejsc niebezpiecznych nie brakuje, no, no bo absolutnie. Trzeba uważać, gdzie się stąpa.
11: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, no. Żadnych zmartwień tutaj nie ma, no. Zresztą ja w moim zawiadomieniu też właśnie informuję o tym, że no jest możliwość narażenia życia i zdrowia, no bo z mostu można też spaść, prawda? Tak się już dzieje od wielu lat. Tak jak ten pan kupił tam w, powiedzmy, latach 2000, no to ja tu byłam w gruncie rzeczy niewiele później. Obiekt był raczej w większości czasu dostępny. Trudniej niż teraz, ale to tylne wyjście było właściwie od zawsze. W związku z czym no to trwa 26 lat, tak? A prawie 10 lat temu była masywna dewastacja i był wyrok i co? I nic się nie zmienia.
10: O tym, jak wygląda sytuacja w Forcie 11, mówiły mi Anna Lammers i Kinga Kołaczyńska. Zawiadomienie w sprawie zostało złożone do prokuratury. Być może stosowne organy nałożą kolejną karę na właściciela obiektu lub zmuszą go do właściwego zabezpieczenia fortu. Rozwojowi zdarzeń będę się przyglądać.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
10: Cześć, tu Gustaw Nowak. Zapraszam do Centrum Sztuki Współczesnej, gdzie trwa 17. edycja festiwalu Plaster, prezentującego grafikę użytkową. Jest na co popatrzeć, jest też o czym posłuchać, a o tym, co dzieje się w ramach festiwalu, powiedział mi jego dyrektor Krzysztof Białowicz.
15: 17. edycja Plastra w Toruniu. Zanim zapytam o to, co zobaczymy w jej trakcie, to zapytam może, jak panu upłynął ten rok pomiędzy 16. a 17. edycją. Czy odkrył pan coś, czy coś pana zaskoczyło, zachwyciło albo zainspirowało do tej edycji?
16: Wie pan co? 16. edycja odbyła się w Meksyku, także to była nowość. To była edycja polska, która wyjątkowo przeniosła się poza Toruń, bo do tej pory pokazywaliśmy te prace projektowe tylko w Toruniu, więc to była taka, można powiedzieć, przerwa, jeżeli chodzi o mury CSW, ale w tym roku wracamy z nowym pomysłem, o tyle ciekawym, że od jakiegoś czasu prowadzimy międzynarodowe konkursy, więc to jest międzynarodowy konkurs, którego hasłem przewodnim było słowo. O tyle ciekawe, że na ogół w konkursach organizatorzy narzucają temat. Ja właściwie narzucałem kierunek tylko, że myślimy o słowie, które jest dla nas ważne, o słowie lub słowach, które określają rzeczywistość, określają nasz stan ducha lub sytuację na zewnątrz polityczną, społeczną, więc artyści musieli sami sobie wymyśleć ten temat. I to, powiem szczerze, że wyszło bardzo dobrze. No, na ogół jest tak, że mamy na plastrze prezentację tego, co jest aktualne na świecie, w świecie sztuki projektowej, ale też w świecie szeroko rozumianym. W tym roku na konkurs napłynęło, konkurs, który nazywał się właśnie Słowo, około 900 prac z całego świata, czyli mamy 4 kontynenty. I oczywiście różne interpretacje, różne słowa, różne podejście do kompozycji, do estetyki, ponieważ no, Azjaci projektują inaczej, troszeczkę Europejczycy jeszcze inaczej, na kontynencie amerykańskim jeszcze inne podejście do projektowania graficznego. Czyli bardzo ciekawa, różnorodna wystawa. Zobaczymy około 100 prac z tego konkursu. Jak zwykle są nagrody, są wyróżnienia. Zaangażowałem do prac nad konkursem międzynarodowe jury,

0: na holu CSW przy recepcji są takie bardzo duże wydruki dwumetrowej wysokości właśnie plakatów nagrodzonych. Jest dosyć duża rozpiętość. Oczywiście co mamy? Mamy oczywiście słowo, które określa rzeczywistość, mamy AI, mamy jakieś zagadnienia społeczne, polityczne, ale też kulturalne. Także duża, duża różnorodność i ta estetyka się połączyła w taki dosyć spójny, można powiedzieć, werdykt jurorów.
1: A czy to słowo, ten temat konkursu uchodziło za panem od dawna, od wielu lat? Czy ono jest w ogóle stałym motywem? No bo wydaje mi się, że w tej sztuce często sięga się po słowo.
0: Oczywiście, z tym, że ja nie narzucałem słowa w tym roku. Ono przyszło spontanicznie, nie wiem dlaczego, bo oczywiście zawsze jest jakieś słowo, ale jest to słowo typu wojna, jakiś konflikt albo AI narzucone przez organizatorów. Ja tego nie narzucałem, dałem możliwość wyboru słowa, które jest ważne dla projektantów.
1: Wrócę jeszcze do pytania, które wcześniej zadałem, jak panu upłynął rok. Czy w trakcie roku, między tymi edycjami, było coś dla pana, co pana właśnie troszkę zainspirowało albo otworzyło oczy na coś, co może ubogacić Festiwal Plaster?
0: Wie pan co, tak, oczywiście obserwujemy różne zwroty. Nawet w tym roku dominuje typografia, czyli dominują litery, które pojawiają się i w kompozycjach plakatowych, i też na parterze CSW mamy oddzielną wystawę zatytułowaną 17P od tytułu festiwalu i tam zobaczymy poza plakatami też wydawnictwa, czyli okładki książek, okładki płyt winylowych, ale też po raz pierwszy na plastrze plakaty animowane, czyli prezentowane na dużych monitorach w pionie kompozycje Full HD, które jakby troszeczkę dekodyfikują myślenie o plakacie. I teraz oczywiście co roku są jakieś nowe trendy, co roku są jakieś zmiany w projektowaniu graficznym. Dlaczego? Dlatego, że projektowanie graficzne reaguje na rzeczywistość. Jeden z plakatów, który wisi na plastrze właśnie w tym roku, pokazuje taką sentencję, która jest istotna. Mówi ona mniej więcej tak, że na początku obywatel, później projektant, czyli my na początku myślimy o tym, żeby dotarła nasza, żeby nasze przesłanie dotarło do odbiorcy, a dopiero później myślimy o tym, żeby nadać temu jakąś formę graficzną ciekawą, interesującą. Są mody, oczywiście pojawiają się mody w projektowaniu związane i z komponowaniem, z kompozycjami i z doborem typografii. Po prostu pojawiają się kroje, nowe kroje, ciekawe. Czasami jest nawrót do tak zwanego old school, czyli do tego, co projektowało się w latach 60. Na przykład mamy parę takich prac, z tego co pamiętam, chyba artyści z Hiszpanii pokazują i z Portugalii takie jakby old schoolowe sugestie. Oddzielny rynek to jest i obszar to jest Azja. Mamy artystów z Hongkongu, z Japonii, z Chin. No naprawdę ciekawa propozycja. Z tym trzeba się troszeczkę oswoić, bo jest inna mentalność graficzna i projektowa, ale bardzo ciekawe, myślę, doświadczenie.
1: Ale to międzynarodowe grono uczestników konkursu. Przy temacie, jakim jest słowo, to mam wrażenie, jest też trochę ryzyko, że te prace będą niezrozumiałe. Jak sobie uczestnicy, artyści z tym radzą, żeby jednak zostać zrozumiany?
0: Dziękuję za pytanie, bo to jest dobre pytanie. W regulaminie konkursu była taka klauzula, że wybieramy sobie słowo, które jest dla nas ważne, możemy je napisać w ojczystym języku. Pojawiają się prace z Japonii, z Chin, czyli wykorzystujące specyficzne pismo, które jest dla nas kompletnie niezrozumiałe, ale w prawym dolnym rogu zawsze na plakatach jest to samo słowo po angielsku, czyli zawsze mamy tłumaczenie tego, żeby było zrozumiałe dla odbiorcy. I to jest super ciekawe, bo czasami, szczególnie to zaobserwowałem w paru właśnie azjatyckich pracach, te skomplikowane litery w ich alfabecie są przerabiane dlatego, żeby stworzyć nową formę graficzną.
1: I ta forma graficzna podpowiada znaczenie tego słowa?
0: Tak, oczywiście. Na przykład jedna z prac konkursowych z Chin wykorzystuje znak, który oznacza gołębia w języku chińskim, ale to jest litera. Ale ta litera jest tak przetworzona, że z pewnych elementów litery wychodzą skrzydła, głowa, ptaka. Także super. To trudno oczywiście opowiedzieć słowami, bo to jest bardzo wysokiej jakości, właściwie kaligrafia, ale no właśnie te znaki azjatyckie też inspirują i są dla nas taką odskocznią. Wiadomo, że pismo łacińskie, które występuje w Europie centralnej i zachodniej, to jest zupełnie

0: zupełnie inna forma. Czasami pojawiają się plakaty, które wykorzystują cyrylicę, głównie z Ukrainy, z tego co pamiętam. Co jeszcze? Oczywiście pismo arabskie, świetne prace, które żywo reagują na to, co się dzieje obecnie na świecie, w strefie Gazy, albo mówiąc o konflikcie amerykańsko-irańskim, więc parę prac z Iranu też oczywiście przyszło na konkurs, też z Palestyny. I to są projekty, które no bardzo silnie, emocjonalnie reagują na to, co się dzieje w danym regionie świata. I też oczywiście często wykorzystują bardzo atrakcyjne kroje pisma arabskiego, perskiego, żeby przekazać emocje, dla nas niezrozumiałe pismo, ale wyjaśnienie zawsze na dole i możemy sobie dopowiedzieć pewne rzeczy.
1: No, wspomnieliśmy też o tym, że w trakcie festiwalu Plaster w CSW zobaczymy też plakat animowany. Czy to jest coś jak w Harrym Potterze, ruchome obrazy?
0: To są ruchome obrazy. Myślenie jest bardzo podobne jak w plakacie drukowanym, bo plakat to właściwie to nie jest kartka papieru ani ekran, to jest sposób myślenia. Więc myślenie polegające na skrótowości, na pewnym uproszczeniu, żeby dany komunikat dotarł do odbiorcy szybko, ale w oryginalny sposób. W taki sposób, który zastanawia i też inspiruje. Zachęcając do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych albo informując o pewnym procesie społecznym, o pewnych sytuacjach politycznych, często plakat zaskakuje. No na przykład jedna z wyróżnionych prac, bardzo ciekawa praca z Hongkongu, która dostała nagrodę firmy Aklen, współpracującą z nami, pokazuje słowo AI, czyli AI, i z tych dwóch liter pisanych ręcznie, można powiedzieć kaligraficznie, tworzy się postać wisielca, czyli jakby artysta powiesił AI, czyli jakby skazał sztuczną inteligencję, wyraził swoją emocję w stosunku do tego procesu, który nas otacza.
1: Więcej jest takich prac, które każą się zatrzymać, każą trochę pomyśleć, podumać?
0: To jest większość. Większość prac właśnie nakazuje nam zatrzymanie. No musimy się zatrzymać przed plakatem, chociażby na parę sekund, żeby dokonać pewnej refleksji nad światem, nad sobą. I to jest super, bo ja zawsze powtarzam, że internet jest okej, ale pozbawia nas pewnej ważnej rzeczy, pozbawia nas rzeczywistej skali. Jeżeli mamy plakat, który ma 2 metry i staniemy przed nim, to jest zupełnie coś innego niż odbiór pracy na telefonie komórkowym. Podobna sytuacja, oczywiście analogia w kinie, kiedy oglądamy sobie, nie daj Boże, na smartfonie jakiś film, a ten sam film na ekranie kinowym, no, na pewno zostaje w nas dłużej i wywołuje więcej emocji, więcej konkretnych wrażeń. Także skala to jest to, co oferuje nam rzeczywistość. Nie zapominajmy o tym, że są galerie, są kina, są przestrzenie, które trzeba fizycznie nawiedzić.
1: Ja jeszcze na koniec podzielę się takim być może dla Pana kontrowersyjnym przemyśleniem, że mam wrażenie, że plakat nieco utknął w galeriach sztuki, że chodząc po Toruniu nie widzę plakatów, a szkoda, bo chyba taka jest forma wyrazu poprzez plakat, żeby on gdzieś funkcjonował w przestrzeni.
0: Plakat może nie utknął, ale jest bardzo mocno prezentowany w galeriach, dlatego że stał się niezależnym dziełem graficznym i jakby przechodzi tutaj do taką formę od sztuki komercyjnej do sztuki graficznej właśnie niezależnej. Oczywiście oddzielna historia to jest internet. Te tak zwane słupy ogłoszeniowe to są teraz banery internetowe. Plakat istnieje cały czas, ale istnieje bardzo mocno w internecie w różnych proporcjach, w różnych skalach, w poziomie, w pionie, ale jego rola się nie zmieniła. To, że widzimy mało plakatów artystycznych, bo widzimy dużo plakatów na słupach ogłoszeniowych, na ulicach. To jest wina oczywiście zamawiających, którzy chcą przekazać jak najwięcej informacji konkretnej, bezpośredniej, bezrefleksyjnej. Dlatego widzimy tylko właściwie afisze, nie plakaty, czyli informujące o czymś, o jakichś promocjach na ogół, albo o, też obserwujemy to też w kinie współczesnym, że jeżeli jest jakiś dobry film, ambitny, i ma znanego aktora lub kilku znanych aktorów, to oczywiście na plakacie są zdjęcia tych aktorów, a nie ma przenośni, nie ma pewnego myślenia kategoriami, takiej jakby skrótu myślowego, tylko jest po prostu takie kawa na ławę. Jest Brad Pitt, jest, nie wiem kto jeszcze, Charlie Sheen czy ktoś jeszcze, on się pojawia na plakacie. Jest tylko napis informujący o filmie, nie ma tam żadnej kreacji praktycznie. No, dlatego ludzie są, no może nie zniesmaczeni, ale ja mówię, to jest głębszy proces. O wiele częściej plakaty ciekawe możemy spotkać w internecie i oczywiście w galeriach.
1: No to co, zapraszamy, zachęcamy też do przyjścia na plaster właśnie tych zamawiających wspomnianych, żeby się zainspirowali, ale może przede wszystkim odważyli.
0: Ja bardzo często zapraszam biznesmenów, zapraszam właścicieli firm zlecających różnego rodzaju produkcję graficzną na festiwal, dlatego żeby zobaczyli, co się dzieje na świecie, żeby też doznali pewnej refleksji nad tym, na czym polega ich sposób myślenia o tym, co jest, nazywa się promocją. Bo plakat oczywiście promuje, nie musi tego robić bezpośrednio, może dać pewną refleksję.
2: Rozmawiałem z Krzysztofem Białowiczem, dyrektorem festiwalu Plaster. Jego 17. edycja trwa w Centrum Sztuki Współczesnej, a czas na obejrzenie prac mamy do 13 września.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
2: Gustaw Nowak, zapraszam. Czy interesują Was inwestycje drogowe? To dobrze się składa, bo tym razem przybliżę aktualności związane z trasą średnicową. Przede wszystkim z jej 4. etapem, ale będzie też coś o impasie związanym z etapem 3. oraz kilka słów o niejako odnodze średnicówki, trasie wschodniej. Jak już mówiłem, skupię się jednak na etapie 4., bo do prac nad nim zasiadł już wyłoniony przez miasto projektant. To już jakiś konkret i decyzja przybliżająca nas do realizacji naprawdę istotnego odcinka. W jego bezpośrednim sąsiedztwie będzie przecież nie tylko motoarena, nie tylko lotnisko, ale też nowa zajezdnia i nowa strefa przemysłowa, podkreśla prezydent Paweł Gulewski.
4: Żeby wejść na te tereny w sensie inwestycyjnym, mówić o nich jako zasobie do, powiedzmy, zapraszania inwestorów, musimy uzbroić ten teren w infrastrukturę drogową i tego nam brakowało. 4. odcinek trasy średnicowej był zaprojektowany i wytrasowany, jeśli chodzi o ten korytarz, już od początku, kiedy w zasadzie zaczęto realizować korytarz trasy średnicowej imienia prezydenta Raczkiewicza i te odcinki, które już powstały, zakładały powstanie odcinka 4., wcześniej jest odcinek 3., ale 4. odcinek jest bieżącą potrzebą. On w sumie w parametrach ma 4,5 km długości, jest to jezdnia 2x2, klasa drogi GP, więc ona jest rzeczywiście tą największą, z największym potencjałem zbiorczym i komunikacyjnym, którą chcemy zacząć projektować. Dla nas ta trasa jest bardzo ważna i 4 skrzyżowania tam mamy zaplanowane. Ten odcinek zacznie się od ulicy Szosa Okrężna i zakończy się wpięciem do istniejącej już DK80 tuż przy granicy naszego miasta, więc jest to dla nas bardzo ważny szkielet drogowy, który będzie warunkował dalszy rozwój inwestycyjny przede wszystkim.
2: O tym, że 4. odcinek trasy średnicowej jest ważny, świadczy między innymi fakt, że od dawna dopytują o niego już działający w pobliżu przedsiębiorcy. A firm ma być znacznie więcej, bo przecież właśnie na terenach za motoareną powstanie strefa inwestycyjna, o czym przed chwilą wspominał prezydent Gulewski. Włodarz Torunia zaznaczył też, że średnicówką dojedziemy aż do drogi krajowej numer 80. I tu warto przyjrzeć się temu, jak to wpięcie w krajówkę ma wyglądać. Czy już coś wiadomo? Odpowiada prezes Miejskiego Zarządu Dróg Ireneusz Makowski.
5: Zejdziemy na dół na wysokości Portu Drzewnego. Do projektanta będzie również należało rozwiązanie co do połączenia drogi krajowej numer 80. W koncepcjach mieliśmy różne rozwiązania, estakadą, rondem. To będzie w zakresie analizy i przedstawienia najlepszego rozwiązania, czy skrzyżowanie tradycyjne.
2: Czyli wiele będzie się dopiero klarować i właśnie wykonawca projektu ma zadbać o to, by poszczególne rozwiązania dobrze zoptymalizować i dopiąć. No dobrze, to przyjrzyjmy się temu, co już wiadomo. Pewnym jest, że 4. etap średnicówki, o 3. powiem nieco później, będzie przebiegać od Szosy Okrężnej do właśnie Krajowej 80. Kierowcy mogą kojarzyć tamtejszy dojazd do motoareny. ceny. Rowerzyści, dojazd do trasy rowerowej na Barbarkę. Brzmi dosyć prosto, ale tu pojawia się pewna komplikacja, bo droga obejmuje też teren pewnej bardzo ważnej inwestycji – budowy nowej zajezdni tramwajowo-autobusowej. Oznacza to, że omawiany przeze mnie czwarty odcinek trasy średnicowej będzie mieć dwóch projektantów. Jednego wyłonionego specjalnie do tego zadania, a drugiego związanego właśnie z inwestycją Miejskiego Zakładu Komunikacji, czyli budową zajezdni. Miasto chce, by tych dwóch projektantów ze sobą ściśle współpracowało, tak by uniknąć finalnych rozbieżności, by wykorzystać te same lub podobne materiały, by nie rozminąć się o kilka centymetrów. Ale by była wtopa, co? Miejmy nadzieję, że wszystko to się uda, a jak wygląda podział na te odcinki, tu kontynuuje prezes Makowski.
5: Po stronie Miejskiego Zarządu Dróg jest pierwszy odcinek od szosy okrężnej. Chcemy się włączyć w miejscu, gdzie skończyliśmy budowę szosy okrężnej 2x2. To jest 1,7 km do zakresu projektowanego przez MZK. Przypomnę, że w ramach tej naszej współpracy MZK projektuje środkowy odcinek około 900 metrów. Dalej projektant nawiąże się i zaprojektuje około 1,5 km, dokładnie 1,4 km od projektowanej zajezdni tramwajowej do granic miasta i końcowy odcinek w celu skomunikowania drogi krajowej nr 80.
2: W ramach inwestycji na całym czwartym odcinku średnicówki mają powstać po dwie jezdnie, do tego oczywiście chodniki, ścieżki rowerowe, nowe oświetlenie, przejścia dla pieszych. Co ważne, droga ma też w jakiś sposób skomunikować Toruń i Złą Wieś Wielką, a gminy na tym polu współpracowały przez dość długi czas. Swego czasu podpisano nawet list intencyjny w tej sprawie.
5: Próbowaliśmy też rozstrzygnąć postępowanie wspólne. Niestety odcinek naszych sąsiadów był drogi i idą swoją ścieżką i swoim postępowaniem, powtarzają postępowanie przetargowe.
2: O tym połączeniu do Złej Wsi Wielkiej będę mówić, gdy coś w tym temacie się wyklaruje. Póki co zostańmy w Toruniu. Projektant ma zakończyć swoje prace w ciągu 30 miesięcy od podpisania umowy, czyli do niemal końca 2028 roku. W proces projektowania mają być włączeni mieszkańcy, deklaruje prezes Makowski.
5: Robimy to wspólnie oczywiście z mieszkańcami, będzie szereg konsultacji, będziemy się wspierać również wiedzą lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców. Będzie projektant miał w zadaniu rozstrzygnąć sposób skrzyżowań, tych rodzajów skrzyżowań, powiązań z innymi drogami, połączeń z terenami przyległymi. Konsultacje planujemy już rozpocząć w drugim półroczu 2027 roku i do tego czasu projektant musi przedstawić nam szereg materiałów, żebyśmy mogli to realizować.
2: Powtórzę, za kadencji prezydenta Pawła Gólewskiego uda się tylko i aż zaprojektować czwarty etap średnicówki. Światło dzienne ujrzy też pomysł na trzeci, dość problematyczny i potężny etap między szosą chełmińską a szosą okrężną. Rozpoczęcia prac budowlanych możemy spodziewać się za, kto wie, może 5-6 lat, co najmniej. Ale dopytajmy o ten trzeci etap, bo tam, przypomnę, dużym problemem jest kolizja z wpisanym na listę zabytków ogrodem przy willi położonej u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Świętego Józefa. Jest tam ciasno, niełatwo jakieś rozwiązanie, ale coś udało się wykoncypować, mówi prezydent Gólewski.
4: Mamy koncepcję, elegancką koncepcję, która odsuwa nas w ogóle od terenu willi. Pewne kompromisy musimy tutaj ponieść, ale te kompromisy nie dotyczą terenu, który jest chroniony, ani na centymetr nie wchodzimy na teren ogrodu willi, już absolutnie nie dotykamy samej kubatury willi. Wymagają one jednak pewnych konsultacji, ograniczamy parametry, nie jest to układ przelotowy 2x2, ale na chwilę obecną, biorąc pod uwagę to, co mówi projektant koncepcji, wykonawca koncepcji, jest to rondo, które umożliwi na pewno realizację trzeciego odcinka trasy staromostowej, coś na kształt ronda. Coś na kształt ronda, ale jeszcze nie przyzwyczajajmy się do tego do czasu oficjalnego poinformowania, ale musimy porozmawiać z czynnikiem społecznym, z mieszkańcami, żeby wyjść naprzeciwko temu. I dalej wiemy, co mniej więcej mamy robić trzecim odcinkiem trasy średnicowej. Ale tak, mamy to rozwiązanie. Tego nie było. Teraz już to rozwiązanie jest w postaci skonkretyzowanej koncepcji. Cieszę się, że to jest.
2: Jest, choć na razie w urzędniczej szufladzie. Czekamy na zaprezentowanie tej koncepcji, bo to sprawa bardzo ciekawa. Prawdopodobnie inwestycje będzie trzeba przesunąć odsunąć nieco w bok i wejść z nią na obecny teren zespołu szkół ekonomicznych. Będzie to chyba jedyny sensowny kompromis. Więcej o pomyśle na trzeci etap średnicówki mamy dowiedzieć się jeszcze w tym roku, a póki co wróćmy do omawiania etapu czwartego, który za blisko 1,5 miliona złotych zaprojektować ma firma Multiconsult Polska, mówi jej przedstawiciel Tomasz Nowakowski.
6: Jesteśmy na rynku polskim od ponad 35 lat. Wcześniej jako firma Atkins, od 2014 roku jako firma norweska Multiconsult. Jesteśmy zaangażowani w zasadzie największe projekty infrastrukturalne w Polsce. Akurat na Państwa terenie uczestniczyliśmy tutaj niedaleko w projekcie drogi S10, odcinek drugi. Realizowaliśmy z firmą wykonawczą, uzyskaliśmy tam ZRID. Inwestycja jest już teraz, jak wiecie Państwo, realizowana. Odcinki projektowane w mieście są zdecydowanie trudniejsze niż obwodnice. Mamy bardzo dużo infrastruktury, uwarunkowań już istniejących, dojazdy do prywatnych posesji, do przedsiębiorstw. ZRID faktycznie daleka droga. Po drodze czeka nas współpraca z ośrodkami geodezyjnymi, podziały, projekty podziałów, czekają nas pozwolenia wodnoprawne. To wszystko są uzgodnienia, opinie, to są wszystko bardzo długa droga, ciężka praca, ale jesteśmy przygotowani, mamy już zespoły przygotowane, czekamy tylko, żeby wystartować. Liczymy na dobrą współpracę.
2: Domykając etap czwartego etapu średnicówki, jeszcze raz zapraszam do wysłuchania prezydenta Gulewskiego, który podkreśla, że prace projektowe będą prowadzone zarówno pod kątem planów dotyczących przyległych działek, jak i już istniejącej tam infrastruktury i firm.
4: Pierwsze narady mamy za sobą, już mniej więcej jak Biuro Architekta Miasta Torunia i MPU wiemy, jak widzi ten układ poprzez koncepcję. Będziemy chcieli się wpasować tutaj razem z projektantami także, żeby oba układy drogowe się widziały, żeby te zjazdy, te ronda, czy te skrzyżowania do sposobu skrzyżowań ostatecznych jeszcze nie przesądzamy, w jakiej formule one będą. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby ten układ się widział wzajemnie. Pamiętajmy jeszcze, że mamy partnerów po stronie północnej, mianowicie tereny, których dzierżawcą obecnie jest Areoklub Pomorski. No, musimy siebie widzieć wzajemnie, no i całe południe, czyli te 51 hektarów, które są we własności właścicieli prywatnych, również chcemy absolutnie komunikować szkieletowo i to będzie również przedmiotem chociażby konsultacji społecznych.
2: No i jeszcze naprawdę ostatnia kwestia związana z czwartym etapem trasy średnicowej, a mianowicie rodzinne ogrody działkowe. Część działek miasto będzie musiało wykupić lub zaproponować obecnym właścicielom inne działki, a to w związku z wytyczonym śladem nowej drogi.
4: Mamy dobrą współpracę z rodami w Toruniu w tej kadencji, więc na pewno będziemy już o tym rozmawiamy. Wiemy, że te ogródki, te rody, które tam są zlokalizowane za okrężną, już wiedzą doskonale, że ta nieuchronność projektowania, a potem realizacji czwartego etapu średnicówki się zbliża. Będziemy o tym absolutnie rozmawiać w dobrej atmosferze, bo też wiemy, co sobie możemy wzajemnie zaproponować. A pamiętają Państwo tą decyzję radnych Rady Miasta Torunia z zeszłego roku, czyli przeznaczenie potężnego terenu na ulicy Wapiennej dla rodów, między innymi również a konto tych rozmów w kontekście no niestety zaboru części potencjału tych rodów z ulicy Okrężnej, ale ci Państwo są tego świadomi. Z zarządem rodów będziemy rozmawiać na bieżąco, informować się, no i oczywiście być partnerem w sytuacjach, kiedy możemy zaproponować pewne alternatywy terenowe dla tych ludzi, którzy no stracą te działki.
2: Czwarty odcinek mamy omówiony, no to dopytajmy jeszcze o jedną z najważniejszych i najbardziej potrzebnych inwestycji drogowych w Toruniu, budowę tak zwanej trasy wschodniej. Co z jej realizacją?
4: To jest nie lada orzech do rozgryzienia. Początek tej kadencji, w zasadzie te miesiące, wyjaśniają nam wewnętrznie sytuację. Za wcześnie jeszcze, żeby oficjalnie o tym mówić, ale nasze myślenie, plany i analizy idą w kierunku rozwiązań tymczasowych, które pewnie będą na dekadę. Nie stać nas w sytuacji finansowej, w której znajduje się gmina, ale nie stać nas z punktu widzenia również, jeśli chodzi o priorytety drogowe. Musimy myśleć o trzecim moście. Żeby realizować zadanie, na które mamy projekt, które już teraz wiemy, że będzie kosztowało nas około 1 miliard złotych, a mianowicie drugi etap trasy nowomostowej wschodniej od Placu Daszyńskiego na wylot do DK 91. W tym nowym rozwiązaniu drogowym, które powstało dzięki inwestycji naszej i zrealizowanej przez Balzole, czyli Sztorbanta i 91, będziemy fragmentować. Powiem tak, będziemy to robić takim systemem trochę, powiedziałbym, gospodarczym, a mianowicie minimalizując koszty, rezygnując ze stakad, z drogich rozwiązań tunelowych, tak żeby wyprowadzić ruch z Placu Daszyńskiego ulicą wschodnią, zmodernizowaną do standardów 2x2, dalej Krisko-Doską, wyprowadzić szybko ruch na trasę średnicową do Grudziąckiej, żeby docelowo móc zrezygnować z przebiegu, obecnego przebiegu DK91, czyli Żółkiewskiego, Plac Skarbka, ulica Kościuszki, bo tam wiemy, ci mieszkańcy cierpią, tam jest naprawdę osiedla po obu stronach ulicy Kościuszki, są obciążone, dociążone, DK91 wymaga szybkiego przeniesienia i w ten sposób będziemy myśleć, uzupełniać odcinki brakujące na trasie średnicowej musimy. I mamy już pewien harmonogram, czekamy na pewien plan finansowy.
2: Wnioskuję zatem, że trasa wschodnia kiedyś wreszcie powstanie, ale będzie uszyta wedle możliwości finansowych Torunia, a więc znów głównym hasłem inwestycji będzie prawdopodobnie kompromis. Na szczegóły tej inwestycji też z niecierpliwością czekam, na pewno nie tylko ja. A przypomnę jeszcze, że jeśli chodzi o zachód Torunia, to zajezdnia tramwajowa ma być gotowa w 2029 roku. Od tego roku pomału tworzona będzie też strefa inwestycyjna. Odcinek średnicówki od szosy okrężnej do DK80 to nieco bardziej odległa perspektywa. Wiadomo, że jego projektowanie ma zakończyć się do końca 2028 roku.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
2: W Toruniu nie brakuje dobrych ludzi i myślę, że w pełni zasługujemy na miano miasta aniołów, nie tylko ze względu na anioła w herbie. A dowodem na to niech będzie ilość honorowych krwiodawców, regularnie dokonujących donacji. Większość z nich nie robi tego ani dla zwolnienia z podatku, ani dla dodatkowego wolnego, ani nawet dla ekwiwalentu kalorycznego. Chodzi o pomaganie, o czym można przekonać się w terenowym oddziale RCKiK u zbiegu ulic Sienkiewicza i Gagarina. Sam często tam zaglądam i to od wielu lat. Efektem jest to, że odebrałem odznaczenie zasłużony dla zdrowia narodu. Przyznano mi je w trakcie uroczystej gali, gdzie w podobny sposób uhonorowano ponad setkę honorowych dawców krwi z całego województwa. Na sali nie brakowało osób z Torunia. Zapraszam na moją relację z tego wyjątkowego wydarzenia. Być może uda mi się zachęcić kolejne osoby do zostania dawcą. Oby.
1: Jak to się u panów zaczęło? Dlaczego oddajecie krew do dzisiaj?
7: No, u mnie to zaczęło się od czasu, kiedy uczyłem się w technikum. Przyjechał krwiobóz i no, trzeba było pójść pomóc. I od tamtego momentu cały czas oddaję.
1: Regularnie?
7: Czasami mniej regularnie, czasami bardziej, ale staram się w roku parę razy być.
1: I ile na liczniku już?
7: 37 litrów.
1: Wow, nieźle. Jak tutaj historia?
8: U mnie historia zaczęła się w liceum ogólnokształcącym. Głównym prowodyrem do oddawania był nauczyciel angielskiego. Akcja była w szkole zorganizowana i po prostu każdy chętny mógł wziąć w niej udział. No i tak nauczyciel nas po prostu namówił i od tego się właściwie zaczęło moje oddawanie.
1: A udało się namówić inne osoby?
8: Próbowałem, no niektórzy po prostu nie mogli, ale no głównie ja oddaję tutaj z... Każdy gdzieś tam się rozjechał, także ja na liczniku mam 26 litrów, także trochę mniej niż kolega, ale
1: dobrze,
8: kiedyś dogonię.
1: Jaka atmosfera panuje przy oddawaniu krwi? No bo niektórzy mogą się zastanawiać, jak to jest, czy mnie tam polubią, czy mnie tam przyjmą, ale chyba nie ma się co obawiać.
8: Myślę, że nie. Każdego serdecznie zachęcam do oddawania. Atmosfera bardzo przyjemna, wszyscy są pomocni. Panie, które obsługują, pobierają krew, bardzo miłe. Bezboleśnie praktycznie to się odbywa. Delikatne ukłucie, nie ma się czego bać.
1: Pan potwierdza?
7: Tak, z mojego doświadczenia mógłbym tak samo potwierdzić.
1: No to chociażby dlatego warto chodzić, żeby po prostu miło, sympatycznie spędzić czas.
7: Tak jest.
1: Przepraszam, mogę z panią chwileczkę?
9: Tak, może.
1: Dlaczego warto oddawać krew? Wiem, to pytanie padło dzisiaj wielokrotnie, tak. Ale może ma pani jakąś nietypową odpowiedź.
9: Wie pan co, chyba nie. Zaczęłam tak oddawać to, tak myślałam o tych czekoladach kokosowych, które uwielbiałam. Ale nie, to każdy jednak powtarza, że chyba jednak chęć pomocy gdzieś to jest tam zakorzenione w różnych innych instytucjach, gdzieś też działam, więc mimo wszystko ta pomoc drugiemu człowiekowi, która jest po prostu nieoceniona.
1: No, ja te kokosowe też bardzo lubiłem, tylko ich było chyba najmniej.
9: Najmniej i już ich nie ma u nas na przykład.
1: No dobrze, ale to zdrowo teraz, masło orzechowe. To też chyba jedna z motywacji do tego, żeby po prostu oddawać krew, właśnie to kontrolowanie swojego bilansu zdrowotnego, swojej diety.
9: Tak, tak. W ogóle jest szereg korzyści z tego oddawania krwi, których sobie nie zdawałam sprawy, jak zaczynałam tak naprawdę, ale jest to bardzo pożyteczne i bardziej zachęcające, nawet dorosłych już dorosłe osoby, które już są gdzieś wiekowo troszeczkę wyżej niż te 18.
1: A w gronie pani znajomych albo pani rodziny są osoby, które oddają krew?
9: Tak, tak. Teraz już się zdarzyło coraz więcej osób. Tak patrzę po społeczeństwie, że jest chyba większa świadomość po prostu tego wszystkiego. I więcej osób jednak oddaje, bo słyszę, że co chwilę ktoś gdzieś idzie, bądź widzę nawet na Facebooku na relacjach, że ludzie się po prostu chwalą, że są, że oddają.
1: Super, to można też zaprosić kogoś znajomego, pójdźmy razem.
9: Tak, dokładnie. Taka po prostu taki wypad koleżanek, o, na przykład.
1: No, a później skorzystać z wolnego na kawkę, na zapiekankę, na ciasteczko.
9: Tak, albo zjeść to masło orzechowe, które jest w paczce.
10: Katarzyna Gongola, dyrektor Regionalnego Centrum Pytactwa i Królewczystwa w Bydgoszczy.
1: Spore i wyjątkowe grono się dzisiaj tutaj zebrało.
10: Najlepsi z najlepszych. Bardzo nam miło, że mogliśmy gościć po raz kolejny, bo robimy taką uroczystość dwa razy do roku. Ponad 100 dawców, którzy oddali już ponad 20 litrów krwi. To jest naprawdę przepiękny wynik. Wiele istnień ludzkich na koncie uratowanych, także jesteśmy szczególnie dumni dzisiaj i szczęśliwi, że mogliśmy się z Państwem spotkać.
1: Jak to się zaczyna u krwiodawców? Jakie są tym główne motywacje?
10: Tak jak słyszeliśmy, no różnie. Niektórzy zaczynają w szkole, niektórzy, bo ktoś zachorował z rodziny, niektórzy, ponieważ tato czy brat oddawał i poszli ich śladem. Dlatego liczymy na to, że każdy z krwiodawców, który dzisiaj był obecny tutaj na miejscu, pochwali się wśród znajomych tym, że też jest honorowym dawcą krwi i za jego przykładem no, pójdą kolejne osoby, bo krwi
1: pani,
10: nie da się ratować. Ja, szczerze mówiąc, ja pierwszy raz oddałam krew, ponieważ mój sześniak miał wypadek i potrzebował dużej ilości krwi i wtedy się dowiedziałam o krwiodawstwie. Uważam, że stanowczo za późno.
1: I od tamtego momentu zachęca też pani inne osoby, no jako pani dyrektor, to z pewnością to jest jeden z głównych waszych celów poza samym przyjmowaniem donacji.
10: Tak, no przede wszystkim naszym zadaniem jest promocja. Musimy o tym mówić. Bardzo mi zależy na tym, żeby mówiono o tym wszędzie. Dlatego bardzo mocno też stawiamy na szkoły, żeby już młodzi ludzie wychodzili ze świadomością, że krew to jest ten lek, który naprawdę ratuje życie, a którego się nie da kupić, nie da wyprodukować. Trzeba, żeby jakiś zdrowy człowiek dobrowolnie oddał i uratował życie drugiemu człowiekowi.
1: No i właśnie trafiła pani w mój przypadek. Właśnie tak Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy organizowało akcję w mojej szkole średniej i tam też się spotkałem po raz pierwszy, jakoś tak z kolegą załapaliśmy wspólny temat, zaczęliśmy chodzić, jakieś takie małe celebry wokół tego sobie zorganizowaliśmy, na przykład kiedyś dostawało się soczki, to tak. Był konkretny moment razem z kolegą, z którym chodziłem oddawać, kiedy i jak pijemy te soczki, chodziliśmy wspólnie na zapiekanki, bo obok punktu były sprzedawane, także to wydaje mi się jest takie fajne w tym oddawaniu krwi, że można z kimś, nie trzeba samemu, tak. Można zrobić sobie z tego małe święto i później nawet ten aspekt pomagania, ten aspekt tego, że robimy coś ważnego, no jakoś tak schodzi na drugi plan. Po prostu czerpiemy z tego przyjemność.
10: Tak, wielokrotnie spotykamy się z tym, że krwiodawcy przychodzą na przykład w urodziny, oddać krew w prezencie dla siebie, bo to jest naprawdę prezent, jeżeli ktoś świadomie oddaje krew i wie, że w tym momencie pomógł trzem innym osobom. My tę krew, którą dzisiaj pobierzemy, w ciągu najbliższych kilku dni, 5, 10 wydamy do szpitala.
1: A warunki dla krwiodawców poprawiają się, co usłyszeliśmy na dzisiejszej uroczystości, no bo nie tylko punkt w Bydgoszczy się rozrasta i tutaj poprawia się warunki. Sam korzystam czasami też z punktu w Toruniu i on też wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze wiele lat temu, ale też inne punkty na mapie województwa powstają.
10: Tak, mamy 3 nowe oddziały, znaczy oddziały są stare, ale nowe budynki w tych oddziałach w Brodnicy, Grudziądzu i Nowrocławiu. Zostały nam jeszcze Toruń i Wrocławek, które w najbliższych latach, jak tylko znajdziemy właściwe miejsce, postaramy się wybudować, żeby ta jakość naszych usług też była jak na najwyższym poziomie, żeby dawcy chętnie wracali.
1: No i autobusy macie niczego sobie. Bardzo wygodne.
10: Autobusy mamy 4, teraz jednego będziemy wymieniać na nowszy model, także no staramy się dotrzeć do każdego krwiodawcy, w każde miejsce, nawet do najmniejszej wioski. Mamy nadzieję, że nam się to udaje. No, pobieramy coraz więcej krwi, więc możemy sądzić, że chyba skutecznie.
1: To ja jako krwiodawca, dzisiaj zresztą też wyróżniony, jest mi bardzo miło, ale chciałem przekazać gratulacje przede wszystkim i podziękowania za to, że w jakimkolwiek punkcie bym nie był, czy w jakimkolwiek autobusie bym nie był, na jakimkolwiek wydarzeniu i z kimkolwiek związanym z krwiodawstwem bym nie rozmawiał, to zawsze jest miło, przyjemnie, rzeczowo. Nigdy chyba nie zdarzyła mi się jakaś, nie wiem, niemiła, nieprzyjemna sytuacja w punkcie krwiodawstwa. Chyba, że raz zostałem pouczony, że nie mogę tego dnia dnia akurat oddać, ale no, było smutno, no bo wiadomo, zawsze się chce. Tego dnia akurat nie mogłem, ale za 2 tygodnie już poszedłem i nie było problemu. No, naprawdę polecam każdemu, kto chce poczuć jakąś taką życzliwość odwzajemnioną.
10: No, bardzo miło mi to słyszeć, naprawdę się staramy. Naprawdę bardzo lubimy krwiodawców, bardzo lubimy naszą pracę, więc mam nadzieję, że to jest odczuwane też przez krwiodawców. Gratuluję odznaczenia i życzę, żeby za Pana przykładem teraz kolejni koledzy, koleżanki przyszli do nas, może razem świętować.
1: No właśnie, słuchacze, słyszycie? To do Was. Dziękuję bardzo.
10: Pięknie dziękuję. Miłego dnia.
11: Krzysztof Lakser, Generalne Centrum Krzyda Swej Krocznicy w Bydgoszczu.
1: Wśród odznaczonych dzisiaj jest Pan Gustaw Nowak, którym, tak się okazuje, jestem ja. Trudno mi samemu ze sobą przeprowadzić rozmowę, więc może poproszę Ciebie, Krzysztof Laks, razem ze mną z RCKiK w Bydgoszczy. Proszę Ciebie o zadanie mi kilku pytań, tak żebym mógł troszkę o tym krwiodawstwie powiedzieć, bo bardzo bym chciał.
11: Poproszę o mikrofon w takim razie. Oczywiście tutaj podczas naszej uroczystości już zadawałem parę pytań, ale chyba to najbardziej popularne wśród właśnie dawców, czyli jak to się zaczęło u Ciebie?
1: Zaczęło się to w liceum. Jedna z wielu akcji, tak jak w szkołach średnich. Zobaczyłem, że można, że to nie boli, że towarzyszą temu fajne, miłe, sympatyczne emocje. No i jakoś tak zaraziłem się. Później namówiłem też kolegę. Nawet nie namówiłem, po prostu zobaczyłem, że mój kolega z osiedla wraca do domu właśnie z siateczką z RCKiK i mówię: o, ty też oddajesz? No to umówiliśmy się, że zaczniemy chodzić razem. No i tak chodziliśmy przez długie lata. On później wyjechał do Niemiec, ale we mnie to zostało i gdzieś tam regularnie do dzisiaj staram się oddawać.
11: Ale czyli ta siateczka z krwiodawstwa była tym impulsem, który, że tak powiem, zaczął tą rozmowę o krwiodawstwie, ale rozumiem, że czekolady, które były w tej siateczce, też były jakimś tam motywatorem pewnie do tego.
1: Jasne, czekolady to też ważny punkt, bo moja mama oddawała przez wiele lat krew, zresztą do dzisiaj oddaje, jeśli może tylko. I ja jako mały gucio po prostu jadłem te czekolady. Mama mi wtedy wytłumaczyła, że jak się odda krew, to można dostać co nieco. No i tak to we mnie zostało gdzieś tam.
11: Czekolad,
1: słodko mi się kojarzy.
11: Czekolad już nie ma, ale zarówno krwiodawstwo, ten poczęstunek dla dawców zostało, tak samo akcje w szkołach. Tutaj potwierdzam, że te akcje w liceum się odbywały, bo tak się składa, że też chodziliśmy do jednego liceum, więc mogę potwierdzić. A co było trudniejsze? Czy utrzymanie tej regularności, czy właśnie ta pierwsza decyzja?
1: Pierwsza decyzja raczej to była ciekawość i raczej też się nie myślało o tym na zasadzie jakiegoś wyzwania, tylko właśnie na zasadzie, a zrobię, czemu nie, inni robią, no to ja też. A później no, o tą regularność wiadomo, że im się jest starszym i się ma więcej obowiązków, tym o tę regularność trudniej, ale no tym bardziej zachęcam, żeby znaleźć sobie drugą osobę albo nawet trzecią osobę i razem taką większą paczką być może chodzić, żeby zrobić sobie z tego jakiś rytuał, jakąś być może zabawę.
11: Nawet challenge.
1: Nawet challenge właśnie. Jeżeli się to jakoś poprowadzi sympatycznie, jeżeli zwiąże się z tym kilka osób, no to później jest o wiele łatwiej, o wiele przyjemniej i podchodzi się do tego jak do jakiegoś rytuału. Ja na przykład też robię kroki i zawsze aplikacja mi pokazuje, ile kroków mam. Staram się podtrzymać serię i też myślę, że na zasadzie takiej serii, którą warto podtrzymać, warto podchodzić do krwiodawstwa właśnie.
11: No to tak jak wspomniałeś o zebraniu tej paczki do oddawania krwi, bo może ktoś chce, a szuka tej paczki i nie wie, jak namówić tych swoich kolegów, jak z perspektywy no już zasłużonego dawcy, jak byś zaproponował, żeby kogoś namówić do tego, żeby tą krew po raz pierwszy oddać?
1: A może to też jest jakiś pomysł, żeby taką aplikację łączącą ludzi poprzez krwiodawstwo zrobić? No co, ja zdecydowanie mogę powiedzieć, że w punkcie krwiodawstwa po prostu jest fajnie, sympatycznie, można, nie wiem, czy nawiązać znajomości, bo mi się nie zdarzyło, ale zdarzyło mi się wiele fajnych, ciekawych rozmów odbyć, na pewno sporo pośmiać, czy to z osobami oddającymi krew, czy osobami pracującymi w punkcie krwiodawstwa. Nigdy nie żałowałem wybrania się do punktu RCKiK. Kojarzy mi się to tylko i wyłącznie pozytywnie, a jeżeli później dowiaduję się, że moja krew może rzeczywiście komuś pomóc i ktoś rzeczywiście z niej korzysta, no to tylko lepiej.
11: To już samo to, że nie wspomniałeś o tym, że to nie boli i że jest bezpieczne, to świadczy o tym, że no, tych obaw nie ma, że tutaj z doświadczenia tak zasłużonego dawcy wielokrotnego, no nie ma z tym po prostu problemu.
1: Nie, kiedyś bałem się tylko ukłucia w palec, bo to rzeczywiście bolało, ale później się maszynki zmieniły i te nowe maszynki już absolutnie nie bolą, także proszę się nie bać.
11: A to mamy coś wspólnego, bo ja też szczerze powiedziawszy, co dziwne, wolę to wkłucie w żyłę niż to ukłucie w palec. Dobrze, myślę, że tutaj wiemy wszystko. Dziękuję Ci bardzo za to, że wspierasz krwiodawstwo medialnie, ale przede wszystkim, że dokładasz tą cząstkę siebie od lat, żeby ratować drugiego człowieka.
1: A ja Tobie dziękuję, że zastąpiłeś mnie. Odbieram mikrofon. Fajnie było stanąć po tej drugiej stronie. Państwa z kolei słuchających zachęcam do tego, żeby oddawać krew. A jeśli sami nie możecie, bo różne są powody dyskwalifikacji, no to można zawsze zachęcać innych. Ta krew jest cały czas potrzebna. Dziękuję. Krzysztof Laks rozmawiał razem ze mną.
11: Dziękuję.
2: Tak właśnie było na gali wręczenia odznaczeń Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Ja już jestem krwiodawcą, teraz polecam to innym. Przypomnę, że w Toruniu krew oddacie w punkcie u zbiegu ulic Sienkiewicza i Gagarina, a także na akcjach specjalnych, między innymi w każdy trzeci czwartek miesiąca pod Urzędem Marszałkowskim. To co, do zobaczenia.
3: To jest tydzień.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa grillowa 500 gramów, jedynie 12 zł 99 groszy. A od czwartku do niedzieli po dudzie w marynacie na grilla tylko 17 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
5: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl. Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
3: Siemano, zaczął się najdłuższy dzień w roku, dzień, na który czekaliśmy bardzo długo, punktualnie o 10.26. Zacznie się astronomiczne lato, to jest naprawdę ostatnia prosta, ostatnie odliczanie. Odliczajcie z nami The Fate of Ophelia, Taylor Swift na początek, to jest weekendowe Melo, poka się.

Medusa, Don't Wanna Go Home. To oni robią tę magię na Tomorrowland. To oni sprawiają, że bilety rozchodzą się od tak, dosłownie, po pstryknięciu palca. I tak było też w tym roku. Ponad 3 miliony ludzi chciało je kupić, chciało się dostać. Ale cóż, nie jest tak łatwo, jak można by, jakbyśmy chcieli, żeby było. Można cały czas jeszcze pomyśleć o tym, by zgarnąć wejściówę na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Tam Medusa również zagra, tam również jest wspaniale i my również tam będziemy, chcielibyśmy się z wami spotkać. Flip It, Charlotte i Snoop Dogg w Melo Radio już teraz, weekendowym Melo, a za chwilę Felix Jan, Boy You Turn Me.

0: Modelki, Włodarski w Meloradiu. Lubię cię jak lato. Uwaga, ostatnie odliczanie. Na zegarki wjechała 10:26, a to oznacza, że oficjalnie powitaliśmy astronomiczne lato w tym roku. Potrwa oczywiście do 22 września. Dzisiaj, dziewczyny, chłopaki, najdłuższy dzień w roku, więc nie zmarnujcie go. Zaplanujcie go w jakimś fajnym miejscu. A w ogóle to dajcie znać, bo może już coś zaplanowaliście. Jak ten najdłuższy dzień w roku będzie wyglądał? Czekam na was przy WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Wstawaj na 92.8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: A nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc dałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz.

0: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: Marian, a ty komu kibicujesz?
8: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
7: Mistrz!
3: Bo w Media Expert taniej masz!
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
13: MediaMarkt.
14: Marek, szefowa cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
17: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
18: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Melo Radio Toruń.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

Jackson i Agatino Romero. Pedro, również u Artura. Nie wiem, czy na działce, czy gdzie, ale chciałbym opowiedzieć wam o zdjęciu, które od Artura dostałem, bo to naprawdę jest warte uwagi. Radio ma tę przewagę nad innymi mediami, że może uruchomić waszą wyobraźnię, więc teraz. Wyobraźcie sobie trawnik, ale taki, wiecie, udeptany. Dużo ziemi, widać jakieś takie łaty. Po środku wkopana wanna, taka narożna, koloru niebieskiego. W środku wody tyle, co no mniej więcej w szklance, nie więcej. I Artur w tej wannie siedzi z podpisem jaki milioner, taki basen. Artur, jak podeślesz mi do siebie na miary, to ja ci coś muszę od nas wysłać, żeby tam logo Meloradia przy tym się jeszcze pojawiło. A teraz Gips i Dope House numerem Win w Meloradiu. To jest Weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście.

0: Proszę bardzo, 10:26 mamy lato. A dajmy jeszcze fajerwerki. Kto powiedział, że w czerwcu nie można strzelić fajerwerkami? Przynajmniej w radiu. Jak lubicie lato, to dajcie znać na naszym kanale nadawczym. Dajcie serducho.
1: A już o 11:00 zagramy.
0: Ale Farm & Body Talk. A jak już tęsknicie za zimą, to nie dawajcie. Może są i tacy, ja wiem. Zaraz do was wracamy.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody jak dawniej bracia Koral 900 ml 13 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Oraz na zbliżający się Dzień Taty specjalna oferta słodkich upominków. Raffaello 150 gramów 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market zawsze po drodze.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert. Po reklamie.
7: No to wjeżdżamy w 11, ale Farben, René Miller z numerem Buddy Talk teraz, a za chwilę Armin van Buuren, In and Out of Love. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Inni gadają, a my już zajmujemy się muzyką. Opoka, siemano.

0: Bob Sinclair, Chris, I Can Wait w weekendowym Melo. Dzisiaj najdłuższy dzień w roku. No i jak ten najdłuższy dzień w roku u was wygląda?
1: Prawie 40 km będzie zrobione. Właśnie jadę pod Góreczkę, także przepraszam za tą zadyszkę, ale mam co robić. Także najdłuższy dzień zacząłem na sportowo.
0: Łukasz, pozdrawiamy oby do mety. Dodam tylko, że Łukasz na rowerze te 40 kilosów dzisiaj chce zrobić. No, niezłe wyzwanie przy tylu stopniach na termometrach. A u was co tam słychać? Jak wygląda niedzielne przedpołudnie? Czekam na was na WhatsAppie, meloradio.pl, wbijacie na smartfonach. Na dole znajdziecie WhatsApp, opcja do wysłania głosówki. A to już Michael Colfon, Treasured Soul w Melo.

0: właśnie was słuchamy. Proszę, odpiszcie. Właśnie teraz ktoś do mnie pisze. Nie wiem, czy słyszycie w radiu, że czytam to, co do mnie piszecie. Przedstawcie się chociaż, bo nawet nie wiem, kto to do mnie pisze. Ale jakbyście mieli ochotę nawiązać z nami kontakt, to WhatsApp do waszej dyspozycji. Sorry, papi, Topic G już przed momentem.
1: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja.
2: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
5: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los.
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: I to jest piękna gra!
14: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
13: Tak!
14: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
17: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
19: Słuchać sobie melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
20: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
18: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
20: A miałbyś takie piękne życie.
21: No dramat.
19: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
20: Maracin
18: i Daria.
0: Autopromocja.
1: Melo Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Bądź duży, Natalia Nekiel w weekendowym Melo. To jest zabawa dla dużych dzieciaków. Mówiąc zupełnie szczerze, kiedy pierwszy raz poleciałem na Tomorrowland, to czułem się, jakbym trafił do jakiegoś najpiękniejszego Luna Parku na świecie. Tyle kolorów, tyle wspaniałych ludzi, tyle niezwykłych scen i super muzyki. Naprawdę warto na to czekać. A na co czeka Patrycja, która zgarnęła od nas to szczęście i oczywiście przeżyje Tomorrowland w tym roku razem z Melo Radiem?
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza. Ale chcę też zobaczyć tę całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No właśnie, bo ludzie tam są najpiękniejsi. Pozdrawiamy dziewczyny i widzimy się w Boom już niebawem. A wy niebawem być może też sięgniecie po coś takiego, po co sięgnęła Patrycja, po zaproszenie do przeżywania emocji. Milki David Guetta w Melo.

0: Gigi D'Agostino gra u nas Shadows of the Night, tu weekendowe Melo. Na zegarkach prawie południe. Od niespełna dwóch godzin mamy już astronomiczne lato. Fajnie, że jesteście razem z nami w ten najdłuższy dzień roku. Dajcie znać, jakie macie na dziś plany.
1: A już o 12 zagramy.
0: Bo jak nie macie, to ja wam coś podpowiem za chwilę. Ale to za chwilę. Good Boys, Daya Albi, będą pierwsi.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl. O reklamie.
3: Cześć, wjeżdżamy w 12. Good Boys Day, Albi, to jest pierwszy numer ode mnie, a potem Calvin Harris, który w tym roku pierwszy raz na Tomorrowland w Belgii. My Way to będzie numer od niego.

Halo, jeben w Melo Radio, gorący numer, bo gorąco na dworze. Dzisiaj ponad 30, znowu może pokazać termometr tu i tam. Dajcie znać, ile teraz u was, a ja mam protip dla was. Jeżeli macie ochotę się ochłodzić po kosztach, to proszę bardzo, stawiamy wiatrak. Uwaga, zamrażamy butelkę w wodzie, stawiamy przed wiatrakiem i włączamy go najmocniej, jak się tylko da. Warunek jest taki, że to działa, pod warunkiem, że ma się wiatrak. Jak go nie macie, to dzisiaj raczej będzie problem, żeby kupić. Może macie lepsze sposoby na to, jak się chłodzić w takie upalne dni, jak dziś, jak pierwszy dzień lata, jak 21 czerwca. Czekam na was na WhatsAppie. Kizo przed wami.

tak, żeby się pobujać trochę po południu w niedzielę. Bausa z numerem Magnetic. Głosujcie na swoje ulubione numery do 30 Meloradia, player meloradio.pl. Notowanie już czeka na was. Głosowanie ruszyło, a kolejny na antenie w piątek o 18:00.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: O reklamie.

Jaki to jest numer? Ten Up the Love i Forest Movement w Melo Radio. Tak wam gramy w weekendowym Melo po 12. Robert wysłał fotę z jakiejś apki chyba. 22 kilosy na rowerze zrobione w 2 godziny. Pozdrawiamy i gratulujemy. No nie wiem, gorąco trochę chyba jak na rower. A jak za gorąco, to co zrobić? Jak się ochłodzić dzisiaj? No i tu przychodzi z propozycją Magdalena. Można się polać wodą z węża ogrodowego. Siebie czy sąsiadów dopytuję, bo wtedy byłoby chyba śmieszniej. Pozdrawiamy też Jarka Łukasza, Łukasza Jarka, 28 stopni. Na leżaku w cieniu da się przeżyć, napisał. No i to jest podejście do życia. Weekendzie trwaj.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Dzisiaj lato nie tylko w myślach, ale też na zewnątrz. U Sławka 31 stopni na zewnątrz, a w basenie 38. Dopisek taki od niego u mnie dzisiaj jak w Turcji. Sławek, pozdrawiamy. No pięknie tam u ciebie, bardzo fajnie, przyjemnie. Wskoczylibyśmy chętnie, schłodzili się trochę w tym baseniku. Ale ja też nie narzekam. U mnie, niech ja spojrzę, 20 stopni, klimka działa. Może i basenów nie ma, ale też jest fajnie.
1: A już o 13 zagramy
0: Beauty and a Beat, gorący numer. Nicki Minaj i Justin o 13 punktualnie w Melo Radio.

emoția. Ieți la Tomorrowland cu Meloradian, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
0: O reklamie. Autopromocja.
8: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
9: Meloradio.
8: Ale proszę uzasadnić.
9: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
8: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
9: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
8: Iga Dudziuk
9: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

Siemano, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Inni gadają, a my już do was wysyłamy numer od Justina Biebera i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Opoka, siemanko.

No muszę przyznać, że jego sety to moje ulubione. Takie jedne z ulubionych. Anima, Bad Angel w Melo Radio, a śpiewała Liza razem z nim. A młodość dla wielu z was, albo piękne wspomnienia z czasów, które chcielibyście pamiętać, to być może Scooter, jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival. Tak, pojawi się w Kołobrzegu na festiwalu, który historią sięga 2003 roku. Wtedy wszystko zaczęło się w kołobrzeskim amfiteatrze, ale po kilkunastu latach po prostu tam zrobiło się za ciasno i trzeba było to przenieść na Podczele. I tam się właśnie spotkamy w tym roku i przez 3 dni będziemy bawić się razem. Bądźcie z nami w każdy piątek, Sunrise on Air na antenie Meloradia i wejściowy na Sunrise Festival. A teraz coś od jednej z gwiazd tegorocznej edycji, The Logical Song w Melo.

Bartek pyta, czy on też tam będzie. Domyślam się, że chodzi o Podstrzelę, prawda? Użel, tak jest, Moving to the Sun. Jest właśnie w trakcie trasy koncertowej o tym samym tytule i w ramach tej trasy właśnie wystąpi na Sunrise Festival już za niedługo. Feel This Moment za kilka chwil.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: Bittersweet 2.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
7: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

Lama in my living room, Aaron Chupa i Little Sisnora w Melo Radio, to weekendowe Melo. Zaczęliśmy z grubego C, od dobrych informacji, że lato się zaczyna, że dziś najdłuższy dzień w roku, że 30 stopni na termometrach i super okazja, żeby wyskoczyć gdzieś nad jezioro, nad rzekę albo pokąpać się w przydomowym basenie. A to już przychodzą nam alerty RCB. Dajcie znać, jak u was, czy popołudnie zapowiada się burzowo i groźnie, bo mnie taka wiadomość w centralnej Polsce przyszła. Możliwe podtopienia, przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Ale chyba jeszcze nie teraz, bo na razie słońce świeci.

0: Bledka, tańcz. Dobry moment, żeby potańczyć. Prawie 14. Dlaczego nie? Niech niedziela będzie najpiękniejszym dniem tego tygodnia, tego weekendu. Za chwilę zagramy coś pod nóżkę. Mam parę dobrych, mocnych propozycji. Zaczniemy od tego numeru.
1: A już o 14 zagramy
0: Fast Cars and Superstars.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, piekuj te kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
4: Bittersweet.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Siemanko, 14 na zegarkach, za chwilę podejmij wyzwanie, jeśli macie ochotę sięgnąć po meloskiety, to dzwońcie 321-321-777, Fast Cars and Superstars na początek. Opoka, cześć.

Show Me Love, Robin Schulz w Melo. No i co, miał być Nikodem, ale u niego burza z tego, co mówił, więc być może od internetu urwało mu kabel albo coś w tym stylu, więc robimy inaczej. Skoro u niego burza, chciałem poprosić go o to, żeby pokazał mi, jak ta burza brzmi. Proszę o to w takim razie was, skoro Nikodem się zmył, więc wyślijcie głosówki na naszego WhatsAppa, którego znajdziecie na meloradio.pl. Jak sobie na smartfonach wbijecie nasz adres, to na dole jest okienko do wysłania głosówek. Pokażcie, jak brzmi najbardziej przerażająca burza, bo jak się oswoimy z tym, co złe, to potem nie będziemy się może tak bardzo tej burzy bać. Czekam. Najbardziej kreatywna burza. Oczywiście otrzyma ode mnie Melo z Kiety. A teraz Don't Leave i Accent w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo.

0: Don't Wanna Go Home, Meduza, Henryka Mamil w Melo Radio. Gorące numery tylko u nas, bo tak podkręcamy tempo, jak to tylko możliwe. W końcu wielkie odliczanie do wakacji już zaczęte.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja.
3: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Autopromocja. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ale sztosy.
13: Ale co?
12: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Daleko jeszcze?
17: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
16: Wow,
5: Jaki błękitny!
13: A to nasz hotel przy samej plaży.
16: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
17: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
18: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
19: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
20: Marek, szefowa cię prosi.
21: Potem.
20: A teraz co robisz?
21: Walczę z potem.
20: Zrób to skutecznie.
21: Ale jak?
20: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
22: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
23: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
24: I to jest piękna gra!
25: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
24: Tak, wiedziałem!
25: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: Po reklamie.
27: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Weisslania z numerem Stars. Żeby nie było, że nie jestem słowny, to ja naprawdę chcę wysłać do kogoś z was skiety. Pytanie mi brzmiało, jak brzmi najstraszniejsza ze strasznych burz. No i proszę bardzo, odezwała się Marta.
1: Burza u nas w Piastowie dzisiaj brzmiała mniej więcej tak.
0: Przeżyjmy to jeszcze raz. A jeszcze raz. Marta, naprawdę z takimi burzami to ja mógłbym na koniec świata jeszcze dalej. Ściskamy cię mocno i skiety wysyłamy. Tylko aby burza przyszła, to uważaj, bo żeby nie przemokły. Chociaż do klapsów pasują, to trzeba przyznać. David Guetta i Alok teraz numerem Run Run River. Fajny numer.

0: Uwielbiam. Uwielbiam po prostu i ten numer i Shimze. Fire, fire w Melo Radio. Ogień, a jak u ciebie dzisiaj?
1: Słuchaj, ja widziałem, ogień, że jest ogień na ulicach na przykład, bo tak z 200 typa przejeżdżało na deskorolkach ulicą, więc jak jeszcze się pospieszysz, to może ich dogonisz.
0: Z grillem w ręce jeździli, bo dzisiaj wszyscy grillują. Co chwilę dostaję jakieś zdjęcia, a to od znajomych, a to gdzieś na WhatsAppie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy odpoczywają.
2: A już o 15 zagramy
1: Just the way you are.
0: A jeszcze mocniej tych, którzy harują dzisiaj, bo przecież i tacy są. Bawcie się dobrze po 15. Konrad Traczyk w Melo, a ja wracam za tydzień.

0: Reklama.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
0: Po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu Prezent marzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
7: Jakoś tak człowiekowi od razu przyjemniej na myśl o tym, że co prawda jutro poniedziałek, dzisiaj niedziela, ale w piątek zaczynamy wakacje. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Anima w Meloradiu na kwadrans po 15. Wiecie, co jest najpiękniejsze w dorosłości? Że jak macie ochotę na przykład zjeść tort, to nie musicie czekać do urodzin. A wiecie, co jest jeszcze piękniejsze? Że na przykład za taką zachciankę Melo może wam zapłacić. Albo za zupełnie inną. Już jutro szansa na 200 w szybkiej kasie w Meloradiu. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, po co potrzebujecie siana. A już jutro takie siano będziecie mogli mieć do wydania. A my gramy dalej. Wish You Were Mine. Już teraz...

0: Ed Sheeran to za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Meloradio Toruń. Reklama. Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają

to Bob Sinclair, to Melo Radio, to 27 minut po 15. Za chwilę powiem wam o tym, co zrobić, żeby nie zaliczyć przypału podczas internetowych zakupów. Jeszcze przed 16 zagra nam też m.in.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Tankuj taniej nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją historię.
9: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy.
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
9: O reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

to Sound of Legend w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 19 minut przed 16. Kupili na promce leżaki, a teraz nie będą mogli się nawet położyć. Taki filmik się ostatnio, słuchajcie, w internetach pojawił. Jest ta stronka taka od taniego zamawiania rzeczy z zagranicy. No i tam trzeba mocno uważać, się okazuje. No bo ostatnio pewna rodzinka kupiła sobie właśnie 12 leżaków. No i co się okazało? Że one mają tak z 5 centymetrów. Także człowiek tam się nie położy, ale jak mają na przykład chomika, to będzie pewnie zachwycony.

Jedna noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

0: To Mel Radio, to Ignite. No i od razu, nawet jeżeli wracacie właśnie na przykład z nadmorza, z takiego weekendowego wypadu, to przyjemniej z taką muzą, prawda? No to po 16 oczywiście też podkręcimy tempo.
1: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It. Oj, będzie można poruszać palcami na kierownicy, albo nawet trochę gdzieś tam bioderkami na fotelu. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
7: No musicie mi wybaczyć, ja wiem, że jest gorąco, ale ja jeszcze tutaj tę temperaturę podniosę, bo Candy Night otwiera nam 16, a za chwilę też m.in. David Guetta. Konrad Straczek, witajcie, zapraszam.

Nie zwalniamy tempa w Meloradiu przy niedzieli. Topiki Becky G za nami, a Straż Miejska w Bogatyni pokazała ludzkie oblicze. Chłopiec tam ostatnio sprzedawał lemoniadę, no żeby tam trochę odciążyć swoją rodzinę, no ale ktoś stwierdził, że podkabluje i zadzwonił po Straż Miejską. Ta na szczęście zamiast mandatu wykupiła całą tę lemoniadę, no i też strażnicy stwierdzili, że całkiem smaczna. Można? Można. A wy jak zarobiliście swój pierwszy hajs w życiu? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, czekam na wasze głosówki, odnośnik na meloradio.pl.

Asie klimatycznie zrobiło. W Bogatyni ostatnio strażniczki miejskie, które zostały wezwane do chłopca, który sprzedawał lemoniadę, wykupiły cały towar. A ja pytałem was o waszą pierwszą robotę. Kamil napisał na WhatsAppie Melo, że on zbierał butelki po okolicy, a potem oddawał je do sklepu, żeby trochę zarobić. No to ewidentnie wyprzedziłeś obecne czasy. Sandra z kolei roznosiła ulotki po blokach. Jak napisała, najgorsze było zawsze dostanie się do bloku z kodem. Jaka była pierwsza robota Don Diablo, to nie wiem, ale on u nas już za chwilę. To Melo Radio, zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
8: Będę był to al ristorante.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
10: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: Iman Bek w Melo. Tak, podkręcamy tempo. Coraz bliżej Tomorrowland w Belgii. Tam będzie bardzo gorąco i niesamowite przeżycie przed nami, wami. To wszystko możecie zrobić razem z Meloradiem, tak jak Patrycja i Kasia.
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lens, ale z Kasią kochamy Kolsza, ale chcę też zobaczyć tę całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tych na pewno nie zabraknie. Wy też możecie do nich dołączyć. Wchodźcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland w Belgii.

0: No tego numeru to można słuchać w zapętleniu. Justin Bieber i Nicki Minaj z Beauty and the Beat jeszcze przed 17 w Melo Radio. Po 17 też nieźle podkręcimy tempo. Oj, dużo dobrych numerów będzie.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. John Summit, The Chainsmokers, punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy. Do tego bądźcie z Meloradiem, żeby niczego nie przegapić.

0: Slej.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Kaufland jest.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
14: Po reklamie.
15: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
17: All the time na dobre wejście w 17. Trochę sobie poczarujemy za chwilę też z Lady Gagą i w przygotowanej przeze mnie playce też chociażby Bibi Rexa. No to co, gramy. Konrad Traczyk, cześć, witajcie.

Dubdogs na antenie Melo Radia, kwadrans po 17, a ja słuchajcie, spojrzałem na kamerki internetowe w niektórych polskich miastach nadmorskich, no i patrzę trochę z przerażeniem, bo na plaży ludzie są, ale parawanów to tak w porównaniu do poprzednich lat prawie wcale nie ma, mimo że ludzie leżą. Także trzeba to szybko ratować, stawiajcie parawany, jak już będziecie na urlopach za granicą, to pamiętajcie o rezerwowaniu leżaków ręcznikami o 6, no i nie zapomnijcie o skarpetkach do sandałów. No nasza polska tradycja musi przetrwać.

0: Bożoli, David Guetta i DNA w Melo. Tak podkręcamy tempo, a za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby żyć długo i szczęśliwie. Czyli o sekrecie długowieczności będzie, zagra nam też Katy Perry, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Melo Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Co zrobić, żeby przeżyć 117 lat? No, okazuje się, że najlepiej jeść jogurt. No to, że zdrowa dieta to podstawa, no to wiadomo, przecież nie od dziś. No ale właśnie, pewna Hiszpanka tyle lat pożyła, robili jej różne badania, wyniki miała perfekcyjne jak dużo młodsza osoba. No a tym sekretem długowieczności miało być właśnie jedzenie jogurtu. No to jutro co? Wszyscy do sklepu kupują, jedzą, a potem ZUS nas znienawidzi, jak będziemy tyle żyli. Lumix Self-Aware to świeżynka w naszej playce już teraz.

0: Robin Schulz w Melo Radio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 18. Dzisiaj najdłuższy dzień w roku, więc my to tempo będziemy nieustająco podkręcali, no bo trzeba korzystać, trzeba się bawić, póki jeszcze jasno.
1: A już o 18 zagramy
0: Hurts. Chociaż wiecie, jak to jest. Jak słońce zajdzie, to też dopiero dobre melo się rozkręca. Punktualnie o 18 zagramy Hurts na naszej antenie, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
7: Człowiek się dobrze nie obejrzała, to już 18. No to my w Meloradio oczywiście jak zawsze podkręciły tempo Hertz na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Rihanna i Calvin Harris. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Body Tag i Anne Farben w Melo. My podkręcamy tempo, a tak było w tym tygodniu.
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj te giny!
0: Szykuj brokaty, wy też tak możecie się cieszyć już jutro, zgłaszając się na meloradio.pl, ponieważ wy też możecie pojechać na Tomorrowland razem z Meloradiem. Napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na meloradio.pl. No a ja trzymam kciuki.

0: Maten numer swój klimacik. Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo, 27 minut po 18. A za chwilę będę miał dla was ważnego letniego tipa. Zagra nam też Keanu Silva i Don Diablo. To już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jedź na tu Z Meloradiem. Zagrają.

0: daleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: Bittersweet 2.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los.
9: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: I to jest piękna gra!
12: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
11: Tak, wiedziałem!
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy.
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Po reklamie.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Kamel Radio to ATB i to już prawie 19. Czyli okazuje się, że prawie najlepsza pora, żeby otworzyć okno i wywietrzyć chatę. Czytam w internetach właśnie taki poradnik, co zrobić, żeby się w chałupie nie ugotować podczas upałów. No i jest kilka takich podstawowych zasad. Pierwsza to, żeby jak jest gorąco w ciągu dnia, nie otwierać okien i je pozasłaniać. A druga to, żeby wieczorem i na noc, jak już się właśnie zrobi chłodniej, szeroko okna otworzyć, zrobić najlepiej przeciąg, no i rano je pozamykać. Ja znam też wersję dla hakerów. Wystarczy sobie kupić klimę do mieszkania. Ale jak ktoś nie ma i cierpi tak jak ja, no to niech korzysta. The Bausa i I Wanna to już teraz w Melo. Za chwilę też u nas m.in. Oliver Heldens i Wade Bird. To jeszcze przed 19:00.

0: Otwarta szyba w furce, ten numer, no i czego chcieć więcej? Dear w Meloradiu jeszcze przed 19, tak podkręcamy tempo. No i po 19 oczywiście zwalniać nie planujemy.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokarię. Oj, będzie mocno. Zokaria punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo i gramy.
1: Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Armin Van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do -50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do -50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
13: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Po reklamie. Autopromocja.
15: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obiektów.

0: la 92.8 FM.
1: Jedziemy z tą 19. Andy Dust is Okaria. No dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Two Colors, modelki i włodarski. Oj, będzie się działo. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Felix Jenny Kaskada, 13 minut po 19, a w Sławnie to się, słuchajcie, ostatnio trafił niezły gagatek. 20-latka policjanci zatrzymali po tym, jak ukradł procenty z jednego ze sklepów i później też miał zakłócać porządek publiczny. Trafił do aresztu, spędził w nim noc, wypuścili go, no i co zrobił następnego dnia? No złapali go kilkanaście minut później na kolejnej kradzieży. Tym razem kradł inne procenty, a do tego jeszcze pączki. No i teraz grozi mu 5 lat. No wielka afera. Jakoś się chłopak chciał pocieszyć.

James Hype za nami w Melo Radio, a już w wakacje. Do zobaczenia na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia będzie James Hype, będzie Hardwell, Morten Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez i wiele, wiele innych znakomitych postaci. Wy też tam możecie być. Słuchajcie uważnie Melo Radio, co jakiś czas rozdajemy wam wlotki. Także bądźcie czujni, bo Sunrise Festival to jedna z tych imprez, których w tym roku nie można przegapić.

Reklama. Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro. Po reklamie.

Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A co gdybym powiedział wam, że jutro będziecie mogli pójść do bankomatu i wypłacić 200 zł nie ze swojego konta, no i to co najważniejsze, to nie będzie to też przestępstwo. Bo wystarczy, że jeżeli teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, no to już jutro to wszystko może stać się rzeczywistością. Napiszcie, na co potrzebujecie siana, a już jutro szansa na zgarnięcie 200 zł, które myślę, że przed wakacjami będą w sam raz.

Tam, tararam. No można pośpiewać, można. Czemu nie? W końcu jest niedziela. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze po 20, przed 20, a po 20 też będziecie mogli pośpiewać, więc koniecznie zostańcie z nami, bo my nieustająco podkręcamy tempo. Dobrego tygodnia wam życzę, wracam we wtorek po 18. Hej!

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, piekujcie kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Твой день. Автопромоция. Реклама. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
1: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
0: Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Sport to zdrowie, powiedział każdy, kto wywrócił się podczas biegania lub dostał piłką w twarz. Okej, wypadki chodzą po ludziach, a im więcej treningów, tym bardziej warto je sobie odpowiednio zaplanować i rozłożyć. Ale jedno jest niepodważalne. Aktywność fizyczna naprawdę służy i pozytywnie wpływa przede wszystkim na młode organizmy. Dlatego warto ją promować. Gustaw Nowak: sam trochę biegam i choć nie jest to żaden wysoki poziom, to i tak jest znacznie lepiej niż jeszcze kilka lat temu i jestem z siebie dumny. Tym bardziej miło mi zaprosić do wysłuchania relacji ze sportowego zakończenia roku szkolnego. To odbyło się 18 czerwca na boisku treningowym przy Szosie Chełmińskiej. Przy okazji podsumowano toruńską olimpiadę szkół. Zaraz oddam głos młodzieży, póki co garść oficjalnych informacji.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak licznie przybyliście tutaj.
1: Przybyłych przywitał wiceprezydent Torunia Adam Szponka.
3: Jak nie mylą mnie moje statystyki, ponad 8 tysięcy dzieciaków i młodzieży wzięło udział w różnych zawodach, bo to było 14 konkurencji na różnych poziomach wiekowych oczywiście. Ponad 60 szkół, więc to jest naprawdę imponujący wynik. Pokazuje to, że sport jest cały czas ważny dla dzieci, że komórki nie zawładnęły i aplikacje ich umysłów i rąk, a jednak potrafią wyświetlić sobą, zrobić na sportowo. Ja mam nadzieję, że zostanie coś takiego w nich na przyszłość, kiedy będą już w takiej młodej dorosłości, że ten sport z nimi zostanie. Jak będą w późniejszej dorosłości, że też będą uprawiać jakieś dyscypliny, bo ruch jest ważny. Ruch musi stać się naszą codziennością, żebyśmy byli zdrowi i żebyśmy mieli wytrzymałe nie tylko ciało, ale także umysły, więc trzymam za nich wszystkich kciuki, że tak właśnie będzie.
4: Przez cały rok 8 tysięcy uczennic i uczniów miało okazję rywalizować w 14 dyscyplinach sportowych.
1: Mówi dyrektorka Wydziału Sportu Urzędu Miasta Angelika Dzięgiel-Poślada.
4: Dzisiaj podsumowanie mamy dla czterech kategorii wiekowych, od igrzysk dzieci, czyli czwarte, szóste klasy, poprzez igrzyska młodzieży szkolnej, czyli to jest 7-6 klasa. Mamy licealiadę i tak naprawdę dzisiaj podsumowujemy wysiłek całorocznej aktywności sportowej uczniów naszego miasta, nie tylko publicznych szkół, ale także szkół niepublicznych, dlatego że zapraszamy szerokie grono naszych dzieci i młodzieży do spędzania aktywnie po prostu czasu. Mamy dzisiaj puchary, mamy dyplomy, mamy nagrody finansowe, nagradzamy pierwsze dziesiątki, czyli rozszerzyliśmy troszeczkę formułę i klasyfikację do lat ubiegłych. Rok temu też mieliśmy pierwszą dziesiątkę, ale w latach ubiegłych była pierwsza ósemka. Myślę, że to jest doskonała mobilizacja dla dzieci, dla nauczycieli do tego, żeby taki bonus pozyskać. Oczywiście na sprzęt sportowy można te nagrody wykorzystać i w ten sposób mieć większą możliwość różnych aktywności po prostu w szkole. Powiem tak, wyjątkowe wydarzenie, bo połączone z aktywną szkołą, Ministerstwo Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowało naszą aplikację do tego, żeby dzisiaj zrobić piknik sportowy. Mamy dmuchanego darta, czyli taki akcent piłkarski, niezwykle teraz ważny, tak, mamy mundial. Mamy refleksomierz, czyli będziemy mogli też sprawdzić w różnych konkurencjach czas startowy nasz. Mamy fotobudkę, mamy różne gry integracyjne. Popularny konferencjer Damian Bombol poprowadzi to wszystko, czyli naprawdę będzie energicznie, będzie wesoło. Będzie ogień.
1: Pora porozmawiać z młodymi sportowcami. Zapytałem ich o ulubione dyscypliny, korzyści wynikające z aktywnego trybu życia oraz o plany na wakacje, bo to przecież sportowe zakończenie roku szkolnego.
5: Ja lubię biegać na sprint, na 60 i 200 i 100.
6: Lekkoatletyka.
7: No, ja też lubię biegać i biegam na 600 metrów.
8: Ja też na 600 raczej.
9: Ja gram w koszykówkę.
10: Też wolę biegać i na takie 300-200.
11: Chodzę, po prostu trenuję sobie super. Tak na bieżąco, kiedy chcę.
12: No, piłka nożna.
13: No, ja też. No, trochę lekka atletyka, ale no to tak jakby hobby bardziej.
14: Jesteśmy w klubie i mamy codzienne treningi.
13: No tak, w Juventusie, Toruń. No, ja głównie na napastniku.
14: Ja też.
1: Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto się ruszać troszeczkę?
13: No, jakby to pomaga w lepszym samopoczuciu i no jesteś zdrowszy, się lepiej czujesz, jak masz jakieś hobby albo pasję.
1: Jaki jest twój ulubiony sport?
15: Różne.
16: Teraz
6: zacząłem trenować tudziksu brazylijskie.
9: Ale lubię bardzo też biegać ogólnie.
12: Mój ulubiony sport to jest bieganie.
1: Ale krótkie dystanse, dłuższe?
12: Krótkie i długie.
1: Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto się ruszać?
15: Bo jest zdrowie.
16: Żeby mieć dobrą formę.
17: I też być silny.
1: Jeszcze kolega z tyłu tutaj siedzi. Wakacje przed nami. Jak planujesz spędzić wakacje? Co tam przed tobą?
18: Na plaży.
19: Ja jeszcze nie wiem.
1: U was jakieś plany konkretne?
19: Ja wyjadę na 5 dni do dziadków. 5 dni wtedy mam od 6 do 8 chyba, do 18 chyba tam na czy tam od do koniach i to co 5 dni. Później przyjeżdżają rodzice z bagażami i jedziemy do Rowów na polską plażę.
20: Ja ogólnie mogę, ja tylko ogólnie zostanę z mamą, bo tata będzie musiał pracować.
21: Chyba pojadę do dziadków.
1: A później będzie miło wrócić do szkoły, czy nie za bardzo?
21: No tak, może być.
22: Trochę nie.
23: No trochę niezbyt fajnie. Ja chodzę na lekkoatletykę.
24: Bieganie.
23: No biegam. Najwięcej jeżdżę na zawody i biegam.
25: Ja lubię biegać na 600 metrów, czyli na takie 3 duże kółka.
26: Ja lubię biegać.
27: Ja lubię biegać.
28: Ja lubię jeździć na rowerze.
25: Dzięki sportu jesteśmy zdrowi, szczęśliwi, panujemy nowe osoby, również też dowiadujemy się, co lubimy.
29: To jest fajne.
30: Dla mnie jest po prostu fajne. Fajnie się biega.
31: Poznajemy nowe osoby, dodajemy sobie siły, na przykład możemy bawić się z przyjaciółmi przy tym sporcie, więc dlatego to jest takie fajne i ważne.
32: Bo sport to frajda i zabawa.
33: Żeby trzymać kondycję.
34: Żeby trzymać zdrowie i żeby trzymać kondycję.
35: No bo jeśli się uprawia sport, to jest się bardziej wysportowanym i ma się lepszy talent do sportu.
36: Lubimy się poruszać, też jest to zdrowe i chyba no, lepiej pobiegać niż się polenić na kanapie.
37: Myślę, że to po prostu też sprawia frajdę i dlatego.
38: Jakaś frajda jest z tego, moim zdaniem też. Ma się jakieś zainteresowanie w tym.
39: Hobby, fajnie, na przykład myślę takie coś, że musisz pójść na trening, bo będzie fajnie. Trzeba chodzić na treningi.
1: Skąd jesteście? Z jakiej szkoły?
40: ZSP 14.
1: Jaki sport lubicie najbardziej?
40: Lekkoatletyka.
41: Piłka nożna.
40: Piłka nożna.
42: Od urodzenia
40: piłka nożna.
41: Pasja, nie? Od dziecka się do tego wychowałem. Jaka pozycja? Najczęściej prawie skrzydło było napastnik.
40: No ja pojechałem na jedne zawody i mi się spodobało, więc zacząłem trenować. Skok w dal i ogólnie sprinty jeszcze. Różne na 60 metrów i 100 i 200.
1: Dlaczego warto żyć na sportowo, uprawiać jakiś sport?
40: No, moim zdaniem, jak będziesz aktywny, no to będziesz miał frajdę z tego.
41: Trzeba mieć fun, nie? Trzeba się dobrze rozwijać, żeby zdrowo.
40: No ogólnie sport zdrowie daje, że fajna sylwetka i te inne.
43: Ja lubię bardzo pływać i po prostu bardzo lubię sport.
44: Basen i bieganie, bo moja mama też biega.
45: Bieganie i basen.
46: Ja mam kilka, bo mam tenis, koszykówkę, no siatkówkę na mój sposób, bieganie i pływanie.
1: Co to jest siatkówka na mój sposób?
46: To, że umiem grać na swój sposób w siatkówkę.
1: A jakie plany na wakacje macie, jak już tak rozmawiamy?
40: No ogólnie jakieś tam zawody, jakieś Mistrzostwa Europy mam na pewno, Mistrzostwa Polski w ten weekend, no i to na razie chyba tyle.
47: A jakieś takie plany wypoczynkowe?
40: No to tak, jadę z rodziną w lipcu tam za granicę, lecę do Krety, na Kretę chyba.
41: No odpoczynek z rodziną, trenować dalej, tylko że tak już, żeby odpoczynek mieć. No i co tam, i odpoczywać, nie? Najbardziej. Wakacje.
40: No ja oczywiście będę piłkę trenował, żeby być jak najlepszym. Mistrzostwa Polski też zaraz będą, to trzeba trenować. No i odpoczynek z rodziną, gdzieś pojadę, może nad morze, w góry.
1: Okej, a zaraz kończy się rok szkolny. Chętnie udacie się na wakacje, czy trochę będziecie tęsknić za szkołą, za lekcjami, za koleżankami?
48: Tęsknić, dlatego że będę musiała odejść od mojej ulubionej koleżanki.
1: O nie, no to może ją pozdrów.
48: Jest przede mną.
49: Wyjedziemy trochę, będzie przerwa od szkoły i będzie dobrze. Nad morze pojedziemy.
1: No właśnie, jakie są plany wasze wakacyjne?
49: No, moje plany to jest morze, dom, babcia, morze i szkoła.
50: Ja strasznie będę na serio tęskniła z moją koleżanką, ale tak to będzie morze, ten kuzyn, morze.
51: Ja jeszcze takich dokładnych planów nie znam, ale na pewno będę się świetnie bawić, bo po to są wakacje, by się cieszyć z nimi.
1: Później chętnie wrócisz do szkoły?
51: Na pewno, z wielką radością. Do nowej klasy, no, do starszej klasy już. Będzie na pewno wiele przygód i wiele rzeczy nowych się dowiem.
49: Mamy plany, by pojechać do babci, do ciebie.
0: cioci, do kolejnej cioci
2: na
0: i na Mazury.
3: Ja pojechać może już do Warszawy, do babci i do kolejnej babci.
4: Ja jadę nad morze.
5: Ja jadę nad morzem. I do babci.
6: Obóz i półkolonie różne, fajne.
7: Ja też na jakiś obóz jadę i chyba w górę, więc...
8: To ja też jadę na obóz lekkoatletyczny i na wakacje w ciepłe kraje, tak.
9: Wychodzenia ze znajomymi.
10: Ja na pewno góry, jakiś obóz może.
11: Ja też jadę na dwa obozy lekkoatletyczne i gdzieś z rodziną.
1: Życzę, żeby w wakacje nie zapomnieć o sporcie i aktywności, i wręcz przeciwnie. Warto spędzić je na pełnych obrotach i nie zmarnować ani chwili. A jeśli mowa o wakacjach, to warto wspomnieć też o jednej ważnej dla Torunia decyzji. Będzie krótko, ale to ważne, bo Port Polska i PKP zaprezentowały szczegóły zintegrowanej sieci kolejowej. I tak dowiedzieliśmy się, że kolej szybkiej prędkości ma przebiegać także przez nasze miasto. Jeśli plany uda się zrealizować, to do stolicy dojedziemy znacznie szybciej niż obecnie, bo w 75 minut. Oto jak kolejowe wieści komentuje prezydent Torunia Paweł Gulewski.
12: No tak, zwłaszcza, że pewności co do tego, w jakiej formule, w jakim połączeniu Toruń będzie ujęty w tym projekcie, który nazywa się Zintegrowaną Siecią Kolejową, nie mieliśmy do ostatnich momentów, a szczególnie przełomowym do tej sprawy był rok, początek roku 2026. Cieszę się, bo ten dokument jest naprawdę dokumentem rozwojowym. On obejmuje te lata, o których teraz jest mowa, rok 2026, 35, ale z perspektywą budowy tego całego układu zupełnie nowych 19 magistrali kolejowych do roku 2050. Dokument krajowy, konstytutywny, wyznaczający korytarzowanie i cieszę się, że miasto metropolitalne, takie jak Toruń, zostało ujęte w tym dokumencie ZSSK. Co nas czeka teraz? To oczywiście konsultacje, to oczywiście to, abyśmy zobaczyli siebie, jak dokładnie tutaj Ministerstwo Infrastruktury, które wraz z Portem Polska, z PKP PLK przygotowywały ten dokument, widzą włączenie Torunia w tą sieć. Jedno jest pewne. Po realizacji tego przedsięwzięcia, gdzie Toruń będzie włączony w tą koncepcję, w tą magistralę, podróż do centrum Polski, do Warszawy, do portu Polska zajmie nam 75 minut. To jest naprawdę cywilizacyjny skok. To jest również bardzo szybkie połączenie z ośrodkiem stołecznym, z Warszawą, to możliwość szybkiego przejazdu, przemieszczania się osób młodych, młodzieży, studentów, to naprawdę zupełnie nowe otwarcie rozwojowe dla naszego miasta i naprawdę warto się cieszyć tego, że jesteśmy w ZSRK jako to miasto takie szkieletowe. Również Bydgoszcz jest przez ten odcinek połączony i oni mają 100 minut z kolei, to jest ten różnica pomiędzy odległością, pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. Cieszę się również, że oba miasta stołeczne mają to powiązanie, bo tak jak powiedziałem, z wieloma koncepcjami stykaliśmy się przez ostatnie kilkanaście miesięcy, ale to ostateczne, realizacyjne jest najbardziej optymistyczne i utwierdzające nas w tym, że będziemy ujęci w tej sieci. 610 miliardów złotych, tyle rząd chce przeznaczyć na realizację inwestycji związanych z rozwojem zintegrowanej sieci kolejowej. To powstanie z tego, co czytaliśmy, 4700 kilometrów torowisk, nowych magistrali, w tym 2700 w standardzie kolei dużych prędkości. Więc to też jest coś, co zmieni w ogóle oblicze transportu kolejowego w kontekście także naszego miasta. Tam było wiele koncepcji. Jedna z koncepcji nie przewidywała w ogóle połączenia naszego miasta z tą siecią. Oczywiście tutaj nasza cichy lobbying. I teraz też korzystając z tej okazji chciałbym podziękować dwóm ministrom, panu ministrowi Grzegorzowi Karpińskiemu oraz panu ministrowi Piotrowi Malepszakowi za tą optykę na Toruń, za widzenie konieczności połączenia Torunia właśnie w tym nowym szkielecie.
1: Zintegrowana sieć kolejowa i Port Polska, dawniej znany jako CPK, to wciąż wizja dalekiej przyszłości, a plany nieraz ulegały zmianom. Osobiście nie przywiązuję się zatem do kolejnych już zapowiedzi. Ucieszę się, gdy rzeczywiście dojadę do Warszawy w 75 minut. A że pociągiem podróżować lubię, to nie pozostaje mi nic innego, jak trzymać kciuki za to, by tym razem zamierzenia udało się zrealizować.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Gustaw Nowak, zapraszam. Dziura po uniwersamie to niechlubny przykład straszydła w samym sercu Torunia. Pomniejszych potworków jest więcej, ale tym razem skupię się właśnie na niedoszłej galerii handlowej. Wiadomo, że galerii nie będzie. Zamiast tego planowane jest tak zwane nowe centrum Torunia, czyli nieduże osiedle mieszkaniowe. Znalazło się ono w przyjętym przez Radę Miasta pod koniec maja planie ogólnym Torunia. O tym właśnie dokumencie sobie pomówimy, zwłaszcza w kontekście nowego centrum oraz targowiska miejskiego. Jaka będzie jego przyszłość? Najpierw tak dla porządku, zapraszam do wysłuchania dyrektorki Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Anny Stasiak, którą w dniu rzeczonej sesji zapytałem o to, czym tak właściwie plan ogólny jest. Warto posłuchać.
2: Są różne opinie dotyczące wagi planu ogólnego. Jak ważny jest to dokument i czy będzie przesądzać o czymkolwiek, czy będzie tylko pomagać w podejmowaniu przyszłych decyzji?
14: Dzień dobry Państwu. Jest to bardzo ważny dokument. To ustawodawca wprowadził zmianę prawa w całym kraju, wracając do ustaleń sprzed 20 kilku lat, dokumentów ustawowych, które miały wtedy kształtować ład przestrzenny. Ustawodawca się wycofał z planów ogólnych jako aktów prawa miejscowego. Obecnie w 2023 roku wróciliśmy do planów ogólnych, które mają związywać wszystkie działania w mieście, czyli jako akty prawa miejscowego mają być wytycznymi do warunków zabudowy, do planów miejscowych, do warunków inwestycji celu publicznego. Myślę, że taka polityka jest dobra. Tak powinno być, że plan pokazujący dane strefy planistyczne będzie musiał być kontynuowany w tym zakresie, w decyzjach o warunkach zabudowy i w planach miejscowych.
2: Jak Pani ocenia plan ogólny, który właśnie zostanie przedstawiony Radzie Miasta?
14: Skoro robiliśmy go w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, nie mogę powiedzieć nic innego, tylko oceniam ten dokument bardzo dobrze. Tym bardziej, że kontynuuje rozwiązania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Studium było już w 3 edycjach i też jest taką stabilną polityką przestrzenną miasta. I w planie ogólnym, poza niewielkimi zmianami, kontynuujemy strefy planistyczne, układ drogowy, obszary zieleni, tereny lasów. Zmiany w tym planie ogólnym są naprawdę, uważam, kosmetyczne i nie mają wpływu zasadniczego, by zmieniać przestrzeń miasta albo robić krzywdę jakiejś przestrzeni.
1: O przedstawienie planu ogólnego poprosiłem też przed majową sesją Rady Miasta prezydenta Pawła Gulewskiego.
12: Plan ogólny gminy miasta Toruń, on determinuje w zasadzie, to jest plan konstytutywny, jeśli chodzi o całą gospodarkę i politykę przestrzenną. Zastępuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i w zasadzie mówi o tym, co w danej przestrzeni, w danym osiedlu, jakie funkcje będą realizowane i w zasadzie w każdej dziedzinie będzie wywierał swoje oddziaływania, ale taka jest ustawa, musimy uchwalić. Plan ogólny dla Torunia jest dokumentem, uważam, kompromisu i on był wielokrotnie wykładany, konsultowany. Mamy ponad 500, prawie 600 wniosków w ramach procedury wyłożenia planu ogólnego zebranych. Spora część jest uwzględnionych i głosy poszczególnych mieszkańców i właścicieli analizowaliśmy pojedynczo, każdy z osobna, więc i każdy z wnioskodawców uwag otrzymał te odpowiedzi. To, co można powiedzieć o planie ogólnym w Toruniu, to w ramach 7 obszarów zmieniamy radykalnie funkcje. To nie są funkcje już postprodukcyjne, usługowe i te, które kiedyś były zlokalizowane w zasadzie jeszcze można powiedzieć na obrzeżach Torunia, teraz są w jego urbanistycznym centrum. To na przykład obszar Batorego Dworcowa, to na przykład obszar Tormięsu, to obszar nowego centrum, o którym bardzo często mówimy. Tam planujemy również funkcje też mieszkaniowe, chcemy przekształcać te tereny. Bardzo ważnym dla nas terenem do zmiany przeznaczenia jest również teren znajdujący się pomiędzy ulicą Sowińskiego a Fortem Jakuba. Tam też chcemy zrealizować i zaproponować właścicielom zmianę tych funkcji.
1: Niektórzy obawiają się jednak, że przyjęty plan ogólny jest swego rodzaju zapowiedzią likwidacji targowiska miejskiego. Taką interpretację przedstawiają między innymi radni PiS, których zapraszam na antenę. Radni Adrian Mul i Michał Jakubaszek.
15: Wejdźmy na mapę ogólną naszego miasta i Michale, pokaż, naciśnij miejsce, gdzie jest targowisko.
16: Proszę Państwa, tą czerwoną linią zaznaczone jest targowisko. Jesteśmy na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Powiększam ten teren i co mamy napisane? Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Mamy teren usług, teren komunikacji, zieleni urządzonej, ogródków działkowych, teren infrastruktury technicznej. Przeznaczenie tego terenu w przyszłości, za kilka lat, po uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, może być właśnie takie, jakie jest w tym planie ogólnym, czyli m.in. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Proszę zwrócić uwagę na maksymalną wysokość zabudowy. 36 metrów. To jest na terenie targowiska miejskiego, to jest na terenie Cinema City i to jest na terenie tego parkingu, który znajduje się przy Cinema City, a także teren po Uniwersamie. Jeżeli ktoś przewiduje maksymalną wysokość zabudowy 36 metrów i przeznaczenie tego terenu na mieszkalnictwo wielorodzinne, to jaka będzie przyszłość, proszę Państwa, targowiska? Gdzie tu jest zagwarantowany interes mieszkańców Torunia, interes kupców, interes tych osób, które żyją z tego targowiska, które przechodzi absolutny renesans?
1: Dziś będę trochę tasować głosami na antenie. Ponownie zachęcam do wysłuchania dyrektorki Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Pani Anna Stasiak mówi, że plan ogólny niczego nie przesądza, a jedynie daje możliwości. Warto zwrócić uwagę na słowo elastyczność.
14: To jest taki szeroki wątek, ponieważ ustawodawca sam powiedział, że na terenie miasta plan ogólny posługuje się głównie strefami wielofunkcyjnymi. I mamy takie podstawowe dwie strefy wielofunkcyjne. Z zabudową wielorodzinną i z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. I większość miasta została włączona do strefy wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Tak jest na Bydgoskim Przedmieściu, Jakubskim Przedmieściu, tak wygląda całe Chełmińskie Przedmieście, tereny Rubinkowa. W strefie wielofunkcyjnej z zabudową wielorodzinną, jak sama nazwa wskazuje, występuje wiele funkcji, czyli usługi, zieleń, komunikacja i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Sam kolor tej strefy, wskazujący z przyzwyczajenia na zabudowę wielorodzinną, czyli brązowy, informuje nas tylko, że jest to strefa wielofunkcyjna, w której może funkcjonować mieszkaniówka oraz usługi, czyli targowisko miejskie. Taka strefa daje nam na przyszłość większe możliwości dokonywania zmian planu, pozwoleń na budowę. To, co się dzieje dzisiaj na bazie uchwały Rady Miasta na nowym centrum po terenie dawnego Uniwersamu. Czyli skoro mamy dziurę po terenie z dawnego Uniwersamu, którą wszyscy mieszkańcy się interesują, nie mogą na nią patrzeć, chcą tę przestrzeń przekształcić w nowoczesne centrum miasta i chcemy tam podjąć działania, by w pewnych proporcjach wprowadzić funkcje mieszkaniowe, to właśnie plan ogólny, pokazując tę strefę wielofunkcyjną z mieszkaniówką wielorodzinną, nam to umożliwi. Skończymy plan miejscowy dla nowego centrum po Uniwersamie. Nie mamy zamiaru zmieniać planu na tereny targowiska. Rada Miasta Torunia uchwaliła tam plan w roku 2017 bodajże. W planie można realizować tam tylko usługi. To Rada będzie w przyszłości decydować, czy chcemy te usługi zmieniać na inne funkcje. Na razie takich zamiarów na pewno nie ma. Dziwię się tej burzy obecnej. Zastanawiam się, skąd się bierze.
2: Nie można było rozbić tych dwóch obszarów na dwa, tego jednego na dwa pomniejsze?
14: Kolory zmienić też. Można, oczywiście można tak zrobić. Można całe miasto pociąć w poszczególne obszary, tam gdzie są tereny sklepów, szkół, przedszkoli. Można wyciąć jakby w formie usług, a resztę pozostawić jako funkcje mieszkaniowe. Ale plan ogólny nie jest na rok ani na dwa lata. Plan ogólny ma być na kilkanaście lat. Mam nadzieję, że tyle będzie. Oczywiście zmiany planu są też możliwe. Strefa wielofunkcyjna daje na kilka lat do przodu możliwości większej jakby elastyczności w dobieraniu funkcji na danym terenie. O ile dolny teren jest własnością prywatną i tam pewne rzeczy się już dzieją, to teren północny targowiska stanowi własność gminy. Skoro gmina i prezydent mówią, że nie będą likwidować targowiska, dlaczego nie mamy w to wierzyć? Jest plan miejscowy dodatkowo i Rada będzie decydować, jak wygląda ostateczny kształt tego miejsca i może się nigdy nie zgodzić na inne funkcje.
1: Władze miasta z prezydentem Gulewskim na czele zapewniają, że nie planują likwidować targowiska miejskiego. Emocje studzi też radny Marcin Czyżniewski z klubu radnych Wspólny Toruń.
17: Z tych zapisów, które są przedstawione w planie, z zapowiedzi i prezydenta, i osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie targowiska, nie ma żadnego zagrożenia dla funkcjonowania targowiska. Nie ma chyba nikogo w Toruniu, kto uważałby, że to targowisko powinno zostać zlikwidowane. Plan ogólny, jak sama nazwa wskazuje, ma charakter bardzo ogólny. On nie decyduje ani o istnieniu, ani o nieistnieniu czegokolwiek. Jest jedynie wytyczną do konkretnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, więc jestem przekonany, pewny, że żadnego zagrożenia dla istnienia targowiska nie ma, bo nie ma takiej woli, żeby to targowisko w jakiś sposób ograniczać czy likwidować. Mogę jedynie apelować, żeby nie próbować tego bardzo wrażliwego społecznie tematu wykorzystywać do zupełnie niepotrzebnego konfliktu, w mojej opinii, stricte politycznego.
1: Emocji jednak nie brakuje, bo nie tylko kwestia targowiska nazwiska rodzi pytania. Kolejny pytajnik wynika także z tak zwanych dominant architektonicznych, które zakłada plan ogólny. Chodzi o wysokościowce, które miałyby powstać w różnych punktach Torunia. Tu kilka słów od Bartłomieja Jóźwiaka z klubu radnych KO.
18: Mamy kilka takich miejsc zdefiniowanych w planie ogólnym. Mówimy właśnie o nowym centrum, mówimy o dwóch miejscach na Lewobrzeżu i mówimy największe skupisko dozwolonych tych wysokościowców potencjalnych jest przy wjeździe z Nowego Mostu do Torunia. To jest teren, tam jest jedna najwyższa, 80 metrów, pozostałe budynki 50-60.
1: Jedna z takich dominant architektonicznych zaplanowanych w planie ogólnym w pobliżu targowiska miejskiego, delikatnie mówiąc, budzi wątpliwości radnych PiS, o czym powiedzieli na briefingu przed majową sesją.
19: Chciałbym pokazać Państwu jeszcze jeden, w moim przekonaniu, skandaliczny zapis, który znalazł się w tym planie ogólnym. To jest ten fragment nad targowiskiem w kierunku północnym. Co my mamy tutaj zapisane, proszę Państwa? Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren usług, teren komunikacji i tak dalej, i tak dalej.

0: bierze obronę naszego dziedzictwa od pokoleń, a plan ogólny jest nieuzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Inaczej mówiąc, Wojewódzki Konserwator Zabytków jako jedyny zaopiniował projekt tego planu negatywnie. Procedura planistyczna związana z przyjmowaniem planu ogólnego obejmuje konsultacje i uzgodnienia z całą masą instytucji, z Wodami Polskimi, z Lasami Państwowymi, z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Wszystkie te instytucje zaopiniowały plan ogólny pozytywnie. Jedyną instytucją, która zaopiniowała ten plan negatywnie, był Wojewódzki Konserwator Zabytków. Z perspektywy mieszkańców, zaliczam się również do mieszkańców Torunia, taka sytuacja jest niedopuszczana. Tego się po prostu bardzo obawiamy, że to jest początek konfliktu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, gdzie w mieście takim jak Toruń, tutaj w tym kontekście nie powinno być nigdy sporu.
1: A jak o różnicy zdań z Wojewódzką Konserwator Zabytków wypowiada się prezydent Paweł Gulewski?
2: W zeszłym roku przystąpiliśmy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania na nowe centrum i ja nie ukrywam różnic, które dotyczą sposobu zagospodarowania tego w ramach projektu planu. Nie zgadzam się na determinanty, które są wyznaczone przez panią Wojewódzką Konserwator Zabytków, ale no, ja swoje stanowisko poprzez Miejską Pracownię Urbanistyczną przedstawiłem wielokrotnie. Zawsze jestem skłonny do rozmów z panią konserwator. Zresztą pokazaliśmy to w przeszłości, że potrafimy rozmawiać. Ale ja bym chciał, żeby te nasze rozmowy, które czynimy, były wiążące, a bo czasami mam takie wrażenie, że rzeczy, na które się zgadzamy we dwójkę, potem wracają z instytucji, którą jest WKZ, w sposób dla mnie zupełnie niezrozumiały i w zupełnie innym kierunku idący, niż ustaliliśmy to z panią konserwator, ale będę chciał rozmawiać jeszcze raz. Podejmę te rozmowy z panią konserwator w kontekście tego, jak ostatecznie ten plan zagospodarowania na nowe centrum miałby wyglądać, bo to ja uważam, że to jest być albo nie być tego nowego projektu zagospodarowania, albo się ewentualnie zgodzimy i spróbujemy wyjść prywatnym właścicielom, którzy gdzieś tam muszą uzyskać ten bilans finansowy dodatni, albo to, co jest, zostanie, a to, co jest, to przypominam, jest olbrzymi kilkudziesięciometrowy, kilkusetmetrowy lej w ziemi, no i straszący budynek inkubatora uniwersalnego.
1: Prezydent Gulewski będzie zatem zabiegać w skrócie o zgodę na budowę wysokościowca. Póki co taki plan ogólny, nawet bez pozytywnej opinii Wojewódzkiej Konserwator Zabytków, został przyjęty. Nie oznacza to jednak, że olbrzymi wieżowiec na pewno powstanie, bo do tego trzeba by jeszcze uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mam zatem wrażenie, że temat będzie jeszcze wracać. Oby nie rzucił cienia na inne ważne sprawy tu na dole.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Nieraz mówiłem na antenie o tematach związanych z alkoholem i nieraz prezentowałem swoją opinię na temat tej używki. Teraz będzie jednak o czymś nieco innym. Nie będę skupiać się na samym problemie, a na tym, jak wygląda wychodzenie z uzależnienia. Zresztą nie tylko od alkoholu. O tej właśnie niełatwej drodze, która zawsze zaczyna się od uświadomienia sobie problemu, w którym tkwimy, mówi spektakl Teatru Willa Machorzycy Bez alko i dragów jestem nudna. Gustaw Nowak, zapraszam. Przyjrzyjmy się tej ważnej propozycji, a opiera się ona na dość głośnej książce Marty Markiewicz, która w 2004 roku opowiedziała czytelnikom osobistą historię swojej podróży od życia w nałogu do trzeźwości i samorealizacji. Od niszczenia sobie życia bez dostrzegania pogłębiającej się tragedii po wyciągnięcie wniosków i wyrwanie się ze szponów nałogu. To droga niełatwa, ale warta przebycia. Trzeba jednak zmierzyć się ze swoimi przyzwyczajeniami i przestać się usprawiedliwiać. Przecież łatwiej wypowiedzieć 100 wymówek niż jedno nie. Tekst na utwór sceniczny postanowiła przełożyć reżyserka Mira Mańka, a spektakl jest grany na chorzycowskiej scenie na zapleczu. Co ważne, na jednej z prób przed premierą spektaklu była obecna autorka książki, a więc i postać prezentowana w spektaklu. Jej sugestie zostały wzięte pod uwagę na etapie tworzenia sztuki. Teraz z doświadczeń Marty Markiewicz możemy skorzystać my sami. Zapraszam do teatru.
4: Mam powiedzieć, że jestem alkoholikiem i narkomanem. Nie, nie ma szans, nie przejdzie mi to przez gardło. Nie szkodzi.
5: Dobrze, Marta.

0: jesteś?
1: Nie wiem w sumie. No chyba mieszczę się w normie.
2: Julia Sobiesiak-Borucka. Na pewno jest to dla mnie wielkie wyzwanie, przede wszystkim dlatego, że gram postać, osobę, która istnieje naprawdę i z którą miałam szansę się spotkać. Jest to jeszcze taka osoba, którą bardzo, bardzo podziwiam za to, co zrobiła ze swoim życiem, jak potrafiła je odwrócić na tą jasną stronę. Więc no, na pewno jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Też mieliśmy szansę spotkać się z Martą, którą gram i która jest autorką książki, na podstawie której robimy spektakl. Marta pojawiła się u nas na próbach, więc no, było to naprawdę bardzo interesujące, ale też otwierające, bo okazało się, że mogę sobie pozwolić na bardzo dużo. Spektakl jednak nie jest takim idealnym odwzorowaniem życia. Jest jednak trochę wykręcony, przerysowany i też Mira Mańka, nasza reżyserka, rozmawiała o tym z Martą, że jednak to nie jest ona jeden do jeden, tylko jest to jakaś teatralna forma. No Marta tutaj chyba bardziej czuwa nad tym, żeby ten spektakl miał taki wydźwięk, jaki powinien mieć, tak jaki ma ta jej książka, czyli mamy nadzieję, że ten spektakl będzie mógł komuś na przykład pomóc.
0: Chcesz coś dodać?
1: Muszę.
0: No to rozgrzewka!
1: Na dworze w śniegu, deszczu i błocie!
0: Ho! Ho! Ho!
3: Tutaj jest kilka historii na bazie prawdziwych przeżyć. Mirosława Sobik, więc to nie jest tylko postać jakby Marty, tylko nasza reżyserka przeprowadzała wywiady z kilkoma osobami. Także ja z tego miejsca Was bardzo serdecznie pozdrawiam i Wam dziękuję. Ja bardzo jakby szanuję Martę i ja pracowałam też w ośrodku dla młodzieży uzależnionej, więc trochę już się z tym też, z tymi różnymi problemami spotykałam i to są bardzo mocne historie. Myślę, że niezależnie, czy to jest młoda osoba, czy starsza, może nas to dotknąć tak naprawdę w każdym wieku. To jest bardzo trudne, żeby się z tego wydostać. Jakby same przeżycia też, myślę, były na tyle trudne, że nie możemy tego też tak przełożyć jeden do jednego. I tak w moim odbiorze, jak ja to czytam, to jest kwestia też pokazania tego, że z tego się wychodzi, co jest bardzo trudne, ale się wychodzi. I, no i że też te jednak ci bohaterowie mówią z perspektywy czasu, czyli też to nie jest jeden do jednego, że to przeżywamy to, co było tam, nie wiem, 13 lat temu, tylko że jednak już są w innym punkcie swojego życia.
2: Mogę pozwolić sobie robić bardzo wiele i nie wstydzić się tego, co robię, otworzyć się na jakieś nowe też aktorskie doświadczenia, ale też rzeczywiście mam nadzieję, że to, w jaki sposób podajemy ten tekst, pozwoli to łatwiej przyswoić, bo wiadomo, słyszymy wszyscy różne straszne historie związane z uzależnieniami, a często po prostu one zamykają się w tej straszności i w byciu jakimś ciężkim, traumatycznym doświadczeniem, a mam nadzieję, że dzięki temu, w jaki sposób to pokazujemy, trochę z takim może demonicznym przymrużeniem oka, pozwoli to przez ten może czasami śmiech dojrzeć te strony i te szanse, że może być lepiej.
3: Przemyśleć, tak na chwilę się zastanowić, nie? Jak ja się z tym po prostu mam, jak to działa na mnie i na innych.
4: Też bywa surowo i dosadnie jednak w tym spektaklu. Czy widzowie, czy dotrze do nich to, co prezentujecie?
2: Oj, tak, myślę, że tak. No na pewno, no same te historie są właśnie bardzo dosadne. Mieliśmy taką jedną próbę, która była bardzo emocjonalna i pamiętasz, Nireczko, pewnie, jedna z naszych koleżanek powiedziała, ale spokojnie, że to nie jest naprawdę. I wtedy Mirka powiedziała, no właśnie, że to jest naprawdę, bo to są prawdziwe historie, więc no naprawdę mamy nadzieję, że ten spektakl da coś bardzo dobrego każdemu z nas.
1: Na każdym spotkaniu powtarza:
0: udolestnienie to choroba do końca życia!
1: Udolestnienie to choroba do końca życia, nie zdziwiłam się, gdybym miał taki tatuaż tak macie.
5: Mira Mańka, reżyserka i autorka scenariusza spektaklu Bez Alko i Dragów, jestem nudna. Wydaje mi się, że ten tekst jest dla mnie osobiście ważny, dlatego że on zmienia perspektywę z choroby na proces zdrowienia i trzeźwienia. Mam wrażenie, że w polskim teatrze, kinie, właściwie zewsząd brakuje nam materiałów, które opowiadają o tym, że wychodzenie z uzależnienia jest możliwe i nie musi być totalnym dramatem. Nie trzeba sięgnąć absolutnego dna, żeby podjąć decyzję o leczeniu. I zależało mi na tym właśnie, żeby ten spektakl w taki sposób opowiadał o uzależnieniu i zmianie perspektywy tematę abstynencką, nie moralizując, nie strasząc, nie wytykając palcem, nie stygmatyzując tych, którzy nadużywają albo piją ryzykownie, czy używają narkotyków, a jednak opowiadał o tym, że to jest możliwe, potrzebne i bardzo grupy niepijące są po prostu szalenie wspierające. I mam wrażenie, że to jest jakieś bardzo ważne doświadczenie, którego często my nie zauważamy. Narracje, które budujemy w popkulturze, często dotyczą tego, jak jest trudno, a nie pokazują tego, jak osoby, które są uzależnione, współpracują ze sobą i jak tam jest ogromne wsparcie wzajemne. Zależało mi na tym, żeby pokazać pewne spektrum. Nie tylko spektrum osobowości, ale też osób uzależnionych od różnych substancji i w różnym momencie życia, czy różnym momencie dna podejmujących decyzje o leczeniu. Zależało mi na tym, żeby pokazać tych, których wydawałoby się wcale jeszcze nie potrzebują leczenia i tych, którzy potrzebowali go znacznie wcześniej niż podjęli decyzję. Więc myślę, że tutaj pewne spektrum tego doświadczenia, rodzaj takiej mozaiki pozwala mówić o tym, jak bardzo to wysoko funkcjonujące uzależnienie jest różne i jak często możemy nie zauważać albo nie chcieć zauważać, że ktoś z naszych bliskich albo dalszych ma problem. Marta ma wyjątkowy rodzaj energii i w wyjątkowy sposób opowiada swoją historię. I tak naprawdę jej ekspresja, jej sposób autoparodii czy autoironii w tym procesie i bycia w czynnym uzależnieniu i zdrowienia bardzo nas wsparł na poziomie aktorskim. Ważne jest też to, że my w trakcie prób uczestniczyliśmy w meetingach AA i NA, anonimowych alkoholików i anonimowych narkomanów. Te meetingi są otwarte i można zawsze skorzystać z takiego wsparcia. My mogliśmy dzięki temu zobaczyć w ogóle, jak takie grupy wsparcia działają i też zobaczyć, jak osoby uzależnione, zdrowiejące opowiadają o swoim doświadczeniu sobie wzajemnie. I to nas bardzo mocno wsparło w tym, jak budować tę historię, jak ją prowadzić aktorsko i jak nie robić patosu i pewnego takiego doświadczenia, które wydawałoby się, że jest normalne czy naturalne, smutku, żalu, że było się w tym miejscu, w którym się jest, bo te osoby tego nie mają. I w naszym spektaklu też bardzo mocno uciekamy od tego wszystkiego, co jest dramatyzacją, patosem, smutkiem. Raczej mówimy o tym, tam byliśmy, mamy to doświadczenie i na szczęście już tam nie jesteśmy.
0: Nie jesteś szczera, to nic ci nie pomoże. Uzależnienie się pogłębi, będziesz żyć wiecznym napięciu, a w końcu sięgniesz po używkę.
1: Próbuję być szczera, ale czasem nie mam siły zmierzyć się prawdą o sobie, no ale z Walckiem nie ma żartów.
5: Ja jestem absolutną fanką stand-upu, autoparodii, żenady, opowieści. Tam byłam. Zobaczcie, jakie to było straszne miejsce i jasne, ono wtedy było na pewno przerażające. Ale ważniejsze jest to, że ja już dzisiaj tam nie jestem. I stąd ta potrzeba, że ja rozumiem, że po prostu rekonstruuję pewne sytuacje i rekonstruuję je mocniej po to, żebyśmy tak jak opowiadamy sobie historie z różnych imprez i trochę je koloryzujemy, trochę dodajemy, trochę, żeby było śmiesznie i dokładnie tak samo tutaj działa ten moment. I to jest bardzo ciekawe, bo długo, kiedy słuchamy tych historii różnych o uzależnieniu, właściwie widzowie siedzą z uśmiechem na twarzy. I dopiero w momencie, kiedy jedno, drugie, trzecie z uzależnionych osób osiąga dno we własnym rozumieniu, mam wrażenie, że dochodzi do takiego odpięcia i zobaczenia, o wow, i na tym mi bardzo zależy, żeby Państwo nie czuli się przytłoczeni, nie czuli się zarzuceni, zastraszeni tymi historiami. Raczej, żebyśmy wszyscy mieli poczucie, że trochę uczestniczymy we wspólnym rozmawianiu o tym, jak to było fajnie na tej imprezie i nagle zobaczyli, że czasem z tej imprezy trzeba po prostu już wyjść.
4: Żyjemy w kraju, w którym problemy z alkoholizmem, ogólnie z uzależnieniami jest spory. Czy ty liczysz na to, że ten spektakl przestanie kiedyś być aktualny?
5: Chciałabym bardzo, jasne, ale dla mnie najważniejsze na tym etapie jest to, żebyśmy myśleli o tym, że alkohol czy używki nie są przezroczyste. Żebyśmy zdali sobie sprawę, będąc wychowani w kulturze alkoholu, że po prostu właściwie wszystkie okazje, jakie są możliwe, podlewamy alkoholem. I dla mnie już to będzie ogromnym zwycięstwem tego spektaklu. W samym spektaklu jest scena, która pozwala na bieżąco widzom i widzkom przemyśliwać to, w jakim miejscu są. I mam wrażenie, że już to wystarczy, żeby po prostu chociaż chwilę poświęcić czasu przed kolejnym kieliszkiem wypitym po powrocie do domu, czy wejściu do baru, bo idę się spotkać z koleżanką na wino zamiast na herbatę, że to są takie małe rzeczy, małe decyzje, które mam nadzieję, że one zaczną procentować i myślę, że tak już jest, że pokolenie moje, 30-latek i młodsze, już powoli coraz rzadziej używa alkoholu. Nie wiem, jak jest z innymi używkami, tutaj pewnie niestety ta dysproporcja jest większa, ale mam nadzieję, że ten spektakl będzie o tyle aktualny zawsze, że opowiada bardziej o procesach zdrowienia i o tym, że to jest możliwe, potrzebne i wcale nie jest bardzo dramatyczne, a mniej o tym miejscu, kiedy jest bardzo trudno i nie chce się wstać z łóżka.
4: No też zwróciłem uwagę, że w trakcie spektaklu wiele razy padają przekleństwa, ale wiele razy pada też zdanie: każdy przecież pije.
5: To prawda, bo to jest pierwsza konfrontacja bohaterki z terapeutką, no i właśnie ona próbuje się bronić, próbuje sobie z każdej strony opowiedzieć, uznać, że nie ma problemu, bo każdy. I rzeczywiście mam wrażenie, że tak jest. O wiele osób, z którymi rozmawiałam, mówiły o tym, że czasem bezwiednie wchodzą do baru i pierwsze co robią, zamawiają piwo, nawet nie zastanawiając się po co. Jakby, że to jest pierwszy wybór, i on jest przezroczysty. I o to chodzi, żeby następnym razem może pomyśleć, naprawdę? Potrzebuję go?
4: A jak wyglądały przygotowania do spektaklu? Czy on był konsultowany z kimś? Wspomniałaś o tych spotkaniach, w których uczestniczyliście.
5: Tak, uczestniczyliśmy w meetingach anonimowych alkoholików i anonimowych narkomanów. Również Marta, jako ekspertka przez doświadczenie i także ekspertka w procesach zdrowieniowych, Marta Markiewicz, autorka, wspierała nas, więc scenariusz był w całości skonsultowany z nią, a także był skonsultowany z terapeutą uzależnień i z terapeutą klasycznym.
6: Spektakl Bez Alko i Dragów Jestem Nudna w reżyserii Miry Mańki grany jest w Teatrze Wila Machorzycy. Daty najbliższych wystawień znajdziecie na jego stronie internetowej. Przy okazji warto przypomnieć o funkcjonowaniu telefonów zaufania, pod którymi można uzyskać wsparcie i skonsultować się ze specjalistą. To m.in. ogólnopolski telefon zaufania uzależnienia pod numerem 800 199 990, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111, czy też pomarańczowa linia prowadzona przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży. Tu numer to 801 140 068. Z takiej formy wsparcia mogą skorzystać zarówno osoby zmagające się z uzależnieniem na każdym jego etapie, jak i osoby z otoczenia. Zmiana jest możliwa.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
6: Gustaw Nowak, cześć, zapraszam. Przyjrzyjmy się temu, jak przebiegała ostatnia sesja Rady Miasta Torunia. Poruszono na niej kilka istotnych i ciekawych tematów, które zaprezentuję w wygodnym skrócie, a rozpoczęto od informacji na temat środków unijnych, z których skorzystało w ostatnich latach nasze miasto. Suma i zrealizowane inwestycje robią wrażenie. Dość wspomnieć, że w poprzedniej perspektywie unijnej Toruń zdobył 3 miliardy złotych unijnych dotacji na projekty o łącznej wartości 5 miliardów. W bieżącej perspektywie to już niemal miliard złotych, mówi Rafał Pietrucień, wiceprezydent Torunia.
8: Tych funduszy jest sporo, są fundusze krajowe, są fundusze regionalne, dodatkowo jest KPO. Teraz powiemy również o pojawiających się funduszach dotyczących obronności, bo to jest bardzo również ważna rzecz, abyśmy w tej niebezpiecznej sytuacji ogólnoeuropejskiej czy światowej również mogli korzystać ze środków na bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
6: W trakcie sesji przyjęto też uchwałę w sprawie utworzenia klasy mundurowej w Liceum Ogólnokształcącym nr 2. Tu o wypowiedź poproszę Dagmarę Zielińską, wiceprezydentkę Torunia.
9: Klasy mundurowe są prowadzone w drugim Liceum Ogólnokształcącym, ale to jest umowa, która jest podpisana z MSWiA. Mówimy tutaj o klasach mundurowych, policyjnych. To są też klasy, w których strażników granicznych możemy kształcić. Natomiast umowa, o którą się teraz umiegamy, to jest umowa z MON-em na prowadzenie typowo klas mundurowych wojskowych, gdzie takie klasy do tej pory były prowadzone w 6 Liceum Ogólnokształcącym. Chcąc zabezpieczyć proces kształcenia oraz możliwość realizowania klas mundurowych w drugim Liceum Ogólnokształcącym, wystąpiliśmy do ministerstwa o możliwość podpisania umowy z drugim liceum.
6: Sesja Rady Miasta była też okazją do zapytania o trwającą w Toruniu akcję Zima. Jak miasto walczy ze skutkami niskich temperatur? Odpowiada wiceprezydent Pietrucień.
8: No niestety, faktycznie ten rok jest wyjątkowy w kontekście pogodowym, temperaturowym. Niestety tak naprawdę od listopada borykamy się z niskimi temperaturami, z opadami śniegu. Opady śniegu może nie są tak niebezpieczne jak opady marznącego deszczu. Mieliśmy przynajmniej dwa razy takie sytuacje. Staramy się przede wszystkim monitorować sytuację nie tylko na drogach, na chodnikach i na przystankach, ale przede wszystkim próbujemy zabezpieczyć te osoby, które znajdują się w kryzysie bezdomności. Prowadzimy działania w zakresie monitoringu miejsc, skupisk, gdzie takie osoby się znajdują. Zrealizowaliśmy i będziemy dalej realizować system wsparcia żywieniowego. To są tak zwane nasze busy, które jeżdżą i wydają posiłki ciepłe w godzinach popołudniowych w kilku punktach miasta, a dla naszych mieszkańców staramy się, no może to jest, ktoś powie, przeżytek jak koksownik, ale jednak one zdają egzamin w tych 18, prawie 20 lokalizacjach. Na przystankach mogą się mieszkańcy ogrzewać. Też spróbowaliśmy we współpracy ze strażą pożarną postawić w dwóch lokalizacjach, widzieliście Państwo, takie namioty ogrzewcze z ciepłą herbatą, które są monitorowane przez OSP. Patrząc na perspektywę prognozy pogody, zakładamy, że również być może nawet do wtorku czy środy, bo taka jest prognoza bardzo niskich temperatur, szczególnie w nocy i nad ranem, to są temperatury na poziomie 15-17 stopni w nocy, 12-13 nad ranem i w ciągu dnia 10. Będziemy również tą akcję namiotową kontynuować.
6: Więcej o miejskich działaniach związanych z zimą mówi jeszcze wiceprezydentka Dagmara Zielińska.
9: Dodatkowo uruchomione busy, które jeżdżą po Toruniu, wydają posiłki, ciepłą zupę, koce. Dodatkowo w namiotach, które stanęły ostatnio w centrum miasta, wydawana była ciepła herbata. Staramy się, żeby w te mroźne dni, gdzie te temperatury ujemne są coraz niższe, żeby tak naprawdę każdy dostał od nas wsparcie. Jeżeli są jakieś sygnały, bo dostajemy takie sygnały, że gdzieś brakuje ciepłego posiłku, brakuje koca, brakuje wsparcia. Jeździł również z nami ratownik medyczny, który opatrywał rany osobom w kryzysie bezdomności, więc tam, gdzie dostajemy sygnał, że jesteśmy potrzebni, tam po prostu reagujemy na bieżąco.
6: A co z ogrzewalnią? Tego typu placówki działają już w Polsce, między innymi w sąsiedniej Bydgoszczy. Co z Toruniem?
9: Ogrzewalnia to jest taki temat, który pojawił się już w zeszłym roku. Mieliśmy takie spotkanie z organizacjami pozarządowymi, ponieważ ministerstwo uruchamiało taki program na prowadzenie ogrzewalni. Jak zobaczycie Państwo na mapie całego kraju tak naprawdę, to ogrzewalnie prowadzone są przez organizacje pozarządowe, instytucje kościelne, dokładnie Kościół w Bydgoszczy, Caritas we Włocławku, więc rozmawialiśmy z organizacjami pozarządowymi, czy są gotowe, żeby taką ogrzewalnię poprowadzić w Toruniu. Na tamten czas nie było takiej gotowości ze strony organizacji pozarządowych, natomiast w tym roku wróciliśmy do rozmów. Sercownia również ze mną się kontaktowała. Powiedziała, że rzeczywiście jest to już taki moment, gdzie byliby gotowi podjąć się tego zadania. Umówiliśmy się na rozmowę. Będziemy też monitorować ministerstwie ośrodki na uruchomienie takiej ogrzewalni. Jeżeli rzeczywiście będzie organizacja pozarządowa, która będzie chciała się tego podjąć, to przy współpracy z miastem jesteśmy w stanie uruchomić środki ministerialne i utworzyć taką ogrzewalnię w Toruniu.
6: Wróćmy jednak do przebiegu minionej sesji Rady Miasta. Jednym z tematów, nad którym pochylili się radni, był plan konsultacji społecznych na 2026 rok. Tutaj więcej powie nam Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich.
10: Tak naprawdę tych dużych tematów konsultacyjnych jest kilka. Z jednej strony mamy te kluczowe dla całego roku konsultacje strategii rozwoju miasta, ale mamy też kilka takich tematów, które z pewnością będą interesowały dużą część mieszkańców. To jest kwestia założeń polityki parkingowej, to jest kwestia docelowej sieci układu transportu, komunikacji zbiorowej w ramach metropolii, a konsultacje będą dotyczyć tej części, która zajmuje, dotyczy naszej gminy. To są kwestie związane z projektowaniem przyszłych funkcji Iskry, czyli dzielnicy kreatywnej, której centrum ma być w przyszłości zajezdnia na ulicy Sienkiewicza. I to też jest kwestia dotycząca zmian w dostępie do alkoholu w sprzedaży detalicznej, czyli w sklepach. Więc tych takich dużych tematów konsultacyjnych, które z pewnością mogą przyciągnąć wielu mieszkańców, jest przynajmniej kilka, ale też mamy sporo sporo tematów lokalnych. Mamy też te tematy, które są kontynuowane z ubiegłego roku, czyli w szczególności tutaj taką kluczową jest kontynuacja konsultacji, już ten ostatni etap konsultacji przed reformą jednostek pomocniczych, czyli rad okręgów.
6: Konsultacje dotyczyć będą, jak słyszeliśmy, między innymi polityki parkingowej.
10: W trakcie prac jest przygotowanie nowych założeń polityki parkingowej. Ten dokument określał i kierunki rozwoju czy działań miasta w zakresie i zarządzania strefami płatnego parkowania, ale też innych elementów ułatwiających mieszkańcom parkowanie. Teraz chcielibyśmy zaktualizować ten dokument, ale zanim dojdzie do tych prac eksperckich, to naszym wspólnym założeniem jest to, żeby rozpocząć od diagnozy potrzeb mieszkańców, czego mieszkańcy oczekują, czego mieszkańcy potrzebują od polityki parkingowej i na tej podstawie dopiero wypracowywać konkretne rozwiązania. Chcielibyśmy, żeby ta dyskusja nie tylko dotyczyła zespołu staromiejskiego czy tej śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ale chcielibyśmy porozmawiać i o tych niezrealizowanych z tego dokumentu obowiązującego polityki parkingowej planach rozszerzenia i też wyciągnąć wnioski z ubiegłorocznych konsultacji na bydgoskim Przedmieściu, w których polityka parkingowa była jednym z najważniejszych tematów. Więc to, co chcielibyśmy mieć jako efekt tych konsultacji, one już niebawem w lutym rozpoczną się w naszym mieście, chcielibyśmy zebrać zestaw rekomendacji mieszkańców dotyczących tego, jak przyszła polityka parkingowa miasta powinna wyglądać i funkcjonować.
6: Mieszkańcy wypowiedzą się też na temat dalszych losów zajezdni tramwajowej przy ulicy Sienkiewicza, gdzie ma powstać tygiel kulturalny. Taki przynajmniej jest pomysł władz miasta.
10: Oczywiście, jestem przekonany, że przyszłość w zajezdni tramwajowej leży w sercu nie tylko mieszkańcom bydgoskiego Przedmieścia, ale wszystkim mieszkańcom Torunia. Prezydent zadeklarował, że chce, żeby funkcja użyteczna społecznie była realizowana w tym miejscu i teraz trzeba zaprojektować wspólnie z mieszkańcami, z różnymi grupami interesariuszy, czy z środowiskiem akademickim, czy z przedsiębiorcami, czy z artystami, osobami związanymi z toruńską kulturą, zaprojektować, jakie funkcje konkretnie mają być zrealizowane w tej przestrzeni i czego mieszkańcy potrzebują, jaką rolę widzieliby dla zajezdni jako centrum właśnie tej dzielnicy kreatywnej Iskra, która ma być docelowo łączyć kampus uniwersytecki z bydgoskim Przedmieściem wzdłuż ulicy Sienkiewicza i stać się taką nową przestrzenią kreatywną dla naszego miasta. Oczywiście tutaj ogromnym atutem jest dłuższa perspektywa czasowa. Wiadomo, że mamy kilka lat do momentu, kiedy zajezdnia tramwajowa przeniesie się do zachodniej części miasta i do tego czasu możemy wypracować sobie i funkcję, i model funkcjonowania, i sposób, w jaki ta przestrzeń ma być dostępna, i zasady partnerstwa między miastem a współpracującymi instytucjami, na przykład uniwersytetem, i wreszcie to, jakie ewentualne inwestycje będą potrzebne do tego, żeby te zadania, te funkcje oczekiwane przez mieszkańców realizować. Tutaj najważniejszą kwestią jest to, że taką podstawową granicą jest to, żeby była to funkcja użyteczna społecznie, czyli nie ma żadnej perspektywy do tego, żeby mówić o pełnej komercjalizacji, a już tym bardziej o jakiejkolwiek zabudowie mieszkaniowej na tym obszarze.
6: W tym roku w ramach konsultacji wypowiemy się też na temat tak zwanej alkoholowej ciszy nocnej.
10: Jest ze strony miasta otwartość na to, żeby przygotować projekt uchwały ograniczającej sprzedaż alkoholu w punktach sprzedaży detalicznej, czyli w sklepach. No i tutaj dyskusja tyczy się tych granic, które pozwala ustawodawca i pytanie, czy powinna być to od godziny 22 do 6 rano, czy od 23, 24 do 6 rano. Ustawa nie pozwala na to, żeby było dłużej niż do 6 rano. No i tak naprawdę mamy w tej kwestii dwa istotne pytania. Pierwsze pytanie dotyczy godzin i drugie, a może w zasadzie pierwsze merytorycznie pytanie dotyczy tego, czy mieszkańcy oczekują takiego działania od miasta, czy jest to społecznie potrzebne i pożądane, czy w ramach polityki przeciwdziałania nadużywaniu alkoholu w mieście, której jest już jednym z pionierskich w skali Polski. Czy jest to kolejny instrument, którego chcieliby mieszkańcy, żeby został wprowadzony? Oczywiście to jest na tyle istotna zmiana, że ona wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych.
6: Całą listę zaplanowanych na ten rok konsultacji społecznych znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej. Usłyszycie też o nich na bieżąco na naszej antenie. A jak przebiegają same konsultacje? Czy w tym procesie nie jest potrzebna jakaś zmiana?
10: W ubiegłym roku bardzo dobrze dobrze nam sprawdziło się połączenie spotkań stacjonarnych, które pozwalają uczestniczyć w takiej otwartej dyskusji z narzędziami elektronicznymi. Ankiety elektroniczne w różnej formie, one przyciągały ilościowo największą część mieszkańców. Też takim dużym sukcesem, podsumowując, ubiegły rok jest to, że ponad dwa razy więcej osób wzięło w konsultacjach społecznych w Toruniu niż w wcześniejszych latach. To jest duże osiągnięcie i myślę, że ono wynika z tego, że zarówno jest ta możliwość przyjścia na spotkanie, na różnego rodzaju formy dialogu i dyskusji, gdzie można poznać i usłyszeć opinie też innych osób albo dowiedzieć się o planach miasta ze strony urzędników czy instytucji przygotowujących te zmiany, ale z drugiej strony też ta łatwa, dostępna również w domu forma wypełnienia ankiety. Będziemy starali się te narzędzia łączyć. Oczywiście w tych zadaniach, które dotyczą zagospodarowania przestrzeni, będziemy kontynuować tę dobrą praktykę spacerów badawczych, żeby móc przejść się po przestrzeni, zobaczyć ją, wypowiedzieć się w konkretnych punktach. Myślę, że też w racji, że chcemy współpracować z partnerami, zarówno z organizacji pozarządowych, jak i z środowiska akademickiego, to też będzie przestrzeń, żeby w ramach różnych tematów pilotażowo czy eksperymentalnie próbować też te metody, które dotąd w Toruniu nie były stosowane.
6: Część słuchaczy pewnie puka się teraz w głowę, bo wielu mieszkańców w konsultacje zwyczajnie nie wierzy. Wystarczy poczytać komentarze internautów, by usłyszeć szereg wątpliwości. Czy władze miasta chcą słyszeć i brać pod uwagę głos mieszkańców? Odpowiada wiceprezydent Rafał Pietrucień.
8: Staramy się słuchać. Tam, gdzie te wnioski są mocno zasadne, i realizujemy. To nie jest tak, że nie słuchamy. Uczymy się tego sposobu komunikacji. Myślę, że forum dialogu te dwa lata też pokazały, że staramy się wprowadzić zupełnie nowe formy współpracy i rozmowy, nie tylko na poziomie rad okręgów, ale zdecydowanie szerszym zakresie.
6: No to zobaczymy, jak to z tymi konsultacjami będzie w 2026 roku. Pewnie nie zabraknie emocji i żarliwych dyskusji, które na razie skutecznie tłumi zimowa aura. Przypomnę, że w trakcie konsultacji społecznych swoje sugestie i uwagi można zgłaszać nie tylko w trakcie spotkań i dyżurów na żywo, ale też przez internet lub telefonicznie. Dlatego myślę, warto poświęcić czasem tę jedną lub dwie chwile i podzielić się swoim zdaniem. Głupio przecież, by ostatecznie decydowała milcząca większość.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
0: O reklamie.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Kiedyś w Toruniu funkcjonował budżet partycypacyjny. Po wielu latach stwierdzono jednak, że taka nazwa jest zbyt urzędowa, że skoro coś ma służyć mieszkańcom, to niech będzie prostsze i bardziej przystępne. Dlatego zmieniono nazwę na po prostu budżet obywatelski. Partycypacja się jednak nie poddała i w Toruniu usłyszeć możemy o niej dość często, a swoje apogeum osiągnęła w połowie czerwca. W Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki zorganizowano wszak tegoroczną odsłonę Forum Praktyków Partycypacji. Po samej nazwie nie trudno odgadnąć, że impreza ma już swoje lata i wiecie, która to już jej edycja? No, 15. Co działo się na Forum Praktyków Partycypacji w Toruniu? Jak partycypacja sprawdza się w praktyce w naszym mieście? Czy nie dochodzimy już do kresu praktykowania partycypacji w związku z tym, czy nie grozi nam przepartycypowanie? Nad tym pochylę się tym razem. Gustaw Nowak, jako praktyk przekazu radiofonicznego, zapraszam na krótką relację z otwarcia rzeczonej imprezy, a zgromadziła ona osoby z różnych stron Polski. Zaraz oddam głos organizatorom i gościom forum, na wstępie jednak krótko prezydent Paweł Gulewski o tym, że dobrze być gospodarzem takiego wydarzenia oraz o tym, jak to jest z tą całą wspaniałą partycypacją u nas w Toruniu.
2: Ja bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj dzisiaj. To jest dla nas olbrzymie wyróżnienie, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że forum odbywa się właśnie w Grodzie Kopernika. Jest to dla nas olbrzymi zaszczyt móc gościć specjalistów od partycypacji, branżowców, samorządowców, ludzi, którzy na co dzień zajmują się projektowaniem, konsultacji wszystkich projektów i działań partycypacyjnych tutaj z całej Polski do Torunia. To też jest potwierdzenie tego, że Toruń na mapie partycypacji, na mapie procesów partycypacyjnych, no jest taki ośrodkiem, który już jest zauważalny i trochę dzięki naszemu uporowi i dzięki współpracy z mieszkańcami nie tylko naszego miasta, ale i szerzej z branżowcami, bo mamy aktywne umowy również i współpracujemy na co dzień w ramach konsorcjum dialogu i z PZR-em, i z Fundacją Stabilo, i z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, tutaj z ekipą pani profesor Marii Lewickiej z Instytutu Psychologii, więc mamy się czym chwalić i wiemy, że dzięki temu też możemy na zewnątrz mówić, że mamy bardzo dobre doświadczenia, jeśli chodzi o tą partycypację. Oczywiście ona operacyjnie może wyglądać różnie, ale tak jak mówiłem od początku tej kadencji, jestem co do tego przekonany, że kolejne lata muszą iść w tym kierunku. Instytucjonalizacja partycypacji. Nie deinstytucjonalizacja, która oczywiście w innych sferach funkcjonowania naszego miasta powinna nam przyświecać, ale instytucjonalizacja procesu partycypacji, rozmowy i dialogu to jest ten klucz. I tu mamy od początku funkcjonujące w naszym przypadku dosyć uważam rewolucyjne, ale także efektywne rozwiązania organizacyjne. Biuro Dialogu i Innowacji Miejskich, Toruńskie Laboratorium Miejskie. Wszystko to składa się na obraz miasta, które robi co może, żeby i myśleć o partycypacji, ale naczelnym celem tego wszystkiego i to jest clue 13. edycji forum od partycypacji do współdecydowania.
1: Prezydent przywitał gości i organizatorów, a jednym ze spiritus movens 15. Forum Praktyków Partycypacji był Marcin Górecki z Fundacji Stocznia.
3: Po raz 13 organizujemy Forum Praktyków Partycypacji, tym razem w Toruniu, w zeszłym roku w Łodzi. Jako Fundacja Stocznia staramy się stworzyć ramy dla osób, które zajmują się partycypacją obywatelską, żeby co roku mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, zobaczyć siebie nawzajem, usłyszeć, co robią nowego, co u nich działa, co nie działa. Toruń w tym roku ugości ponad 300 osób z różnych miejsc Polski, ze wszystkich regionów, z mniejszych, większych miast. Zarówno osoby, które pracują w urzędach, zajmują się partycypacją, jak i również osoby, które po stronie społecznej, w organizacjach społecznych tym tematem się zajmują. To jest wydarzenie, które jest tworzone głównie oddolnie. To ludzie przywożą tematy, to ludzie tutaj tworzą warsztaty. Ponad 40 sesji tematycznych, jak i również nowość w tym roku, czyli sesje dialogowe. Chcemy porozmawiać o tym, co nas łączy i to, co tak naprawdę jest nad nami tutaj, jeśli chodzi o to forum, czyli porozmawiać o demokracji. I to zaraz po otwarciu 10 sesji dialogowych robionych specyficzną metodą, którą przywieźliśmy z Norwegii, czyli tak zwanych dialogów nansenowskich.
1: O działaniach oddolnych i dialogu z mieszkańcami w Toruniu w trakcie Forum Praktyków Partycypacji mówiła też Joanna Suchomska z pracowni sprawnie i zrównoważonego rozwoju.
4: Forum jest taką inicjatywą organizowaną oddolnie. Faktycznie każdy, kto tutaj przychodzi, nie tylko uczestniczy w sesji, ale bardzo często właśnie my te sesje samodzielnie współprowadzimy i prowadzimy i wymyślamy. Robimy to my jako pracownia zrównoważonego rozwoju. Będą też różne opowieści o Toruniu, między innymi Fundacja Stabilo we współpracy z panią profesor Lewicką będą opowiadać o procesach, które oni wspólnie prowadzą. Też mamy sporo akcentów lokalnych i toruńskich. Będziemy się przyglądać i toruńskim podwórkom rewitalizowanym i działaniom związanym z adaptacją miasta do zmian klimatu i będziemy poznawać inicjatywy też oddolne, społeczne, które w naszym mieście się zadziewały przez ostatnie lata, no bo to też jest jakiś element właśnie partycypacji, ta oddolność, dzięki temu to się wszystko wydarza.
1: Toruń pokazuje, jak można praktykować partycypację i odgórnie zachęcać do działania oddolnego. Nie chcę mówić przez to, że Toruń jest wzorem, bo nie mnie to oceniać. Chciałbym tylko poinformować, że mamy u nas rozwiązanie, którego próżno szukać w wielu innych dużych miastach. A to rozwiązanie to działające w Urzędzie Miasta Biuro Dialogu i Innowacji Miejskich, mówi jego dyrektor Patryk Wawrzyński.
5: Na pewno jest to dzień, w którym możemy być dumni, że Toruń gości Forum Praktyków Partycypacji. Bardzo dziękuję Fundacji Stocznia i Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, które swoim wysiłkiem organizacyjnym, czasami uporem, pomogły doprowadzić to do sukcesu. To dla nas jest też bardzo ważne jako dla Urzędu Miasta Torunia wydarzenie, bo rozwijając narzędzia partycypacyjne, budując miasto dialogu, starając się współpracować z naszymi najważniejszymi partnerami, organizacjami pozarządowymi, radami okręgów, środowiskiem akademickim, potrzebujemy też inspiracji, wiedzy, cały czas się uczymy, cały czas staramy się rozwijać te narzędzia, które mogą dobrze zadziałać dla mieszkańców Torunia, więc goszczenie ekspertów, specjalistów z całej Polski, z większych miast, z mniejszych miejscowości, z organizacji pozarządowych, z samorządu, z instytucji badawczych, akademickich jest doskonałą okazją do tego, żeby poznać to, co sprawdza się w różnych miastach i wzmacniać tą współpracę, która jest filarem dialogu, filarem partycypacji. Bardzo też cieszymy się z tego powodu, że dzięki temu wydarzeniu możemy pokazać część ważnych działań partycypacyjnych. Joanna mówiła o tych tematach toruńskich, które pojawiają się w programie. To też jest bardzo budujące i ważne dla nas, że możemy rozmawiać i pokazywać, że w Toruniu również mamy dobre praktyki dotyczące partycypacji i dialogu, ale to też są spacery, które wspólnie z innymi działami Urzędu Miasta zaproponowaliśmy ze stroną społeczną, stworzyliśmy taką dodatkową ofertę, możliwość pokazania projektów rewitalizacyjnych, procesu tworzenia parków kieszonkowych z udziałem mieszkańców, naszego toruńskiego laboratorium miejskiego, ale też całego kompleksu społecznego przy Bydgoskiej 50-52, który też jest ogromnym sukcesem mieszkańców, ogromnym sukcesem dialogu z mieszkańcami i pokazuje, że te działania prowadzą do rzeczywistych, konkretnych efektów, którymi możemy wspólnie się cieszyć. Natomiast to jest wspaniała okazja do tego, żeby się uczyć, słuchać i rozmawiać, zdobywać dodatkowe doświadczenia, które wzmocnią dialog i partycypację społeczną w Toruniu, bo taki jest nasz wspólny cel, ale też wspaniała okazja, żeby pokazać, że Toruń jest miejscem, w którym staramy się wdrażać nowoczesne, innowacyjne narzędzia dialogu i partycypacji społecznej i budować wspólne, lepsze warunki do tego, żeby mieszkańcy samodzielnie czy poprzez organizacje Rady Okręgu mogły silniej i skuteczniej wpływać na sprawy w swoim otoczeniu.
1: Dużo mówimy o partycypacji, ale być może ktoś od 5 minut zastanawia się, o co tak właściwie chodzi. No to śpieszę z wyjaśnieniem, na antenę zapraszając ponownie Marcina Góreckiego z Fundacji Stocznia.
3: Partycypacja jest po prostu o tym, że mieszkańcy, mieszkanki miasta, obywatele, obywatelki Polski mają wpływ na decyzje, które są podejmowane tak naprawdę w ich imieniu i mają wpływ na kształt tego, w jaki sposób zarządza się ich miastem, jak zarządza się ich regionem, jak się zarządza naszym krajem. Tak jak w krótkich słowach, to jest partycypacja. Wszystko, co dotyczy nas, naszego otoczenia, wszystko, co dotyczy polityk publicznych, to jest wpływ mieszkańców na to, jaki jest kształt tej polityki, jak ona działa, jak wygląda miasto, jak jest ono zarządzane.
1: Czasem spotykam się jednak z opiniami, że w Toruniu zbyt wiele leży po stronie mieszkańców. Konsultacje społeczne to niekiedy wymyślanie zmian od czystej kartki zamiast dyskusja nad konkretnymi propozycjami. Zmiany się podobają? To dzięki wspaniałym konsultacjom. Zmiany się nie podobają? To przez źle zorganizowane konsultacje. Można zatem nabrać wrażenia, że zmierzamy ku przepartycypowaniu Torunia. Tylko czy takie słowo w ogóle istnieje? Czy taki problem jest dostrzegany? Zapytałem o to działaczkę społeczną Annę Lamers.
6: Tak, na przykład biorę dzisiaj udział w panelu Rady do dzielnic, tak, bo okręgów to mamy tylko w Toruniu, hit czy kit. Więc tak, to jest pytanie, z którym się bardzo często borykamy i generalnie Forum Praktyków Partycypacji, jak się zwróci uwagę na panele, jakie są, tam bardzo często są właśnie takie pytania. Na ile narzędzia się sprawdzają, na ile sama partycypacja się sprawdza, na na ile właśnie wchodzimy w takie ślepe zaułki, że ludzie wymyślą sobie, że ma iść w tą stronę, na przykład ulica, a to nie ma sensu, bo to jest niebezpieczne. Więc jakby to Forum Praktyków Partycypacji to nie jest tylko dyskusja o tym, jaka partycypacja jest cudowna, tylko jak z tych narzędzi korzystać, co się sprawdziło, co nie, dlatego to jest tak świetne wydarzenie. To nie jest tylko ach i och, tylko również szukanie po prostu błędów.
1: A jeśli o szukanie błędów chodzi, to obecnie w Toruniu dość głośno jest o wycince przeprowadzonej w związku z budową ronda u zbiegu ulic Okulna Strzałowa. Wycinka, która wiele osób zaskoczyła, a zdaje się, że jeszcze więcej zbulwersowała. Pojawiły się głosy, że zaistniały tu pewne szumy komunikacyjne, a mieszkańcy, nawet jeżeli zostali wysłuchani, to nie zostali zrozumiani. Tu komentarz prezydenta Gulewskiego w tej sprawie.
2: Było kilka spotkań na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy w kontekście tego, w jaki sposób, bo tam są dwa tematy. Pierwszy to jest projektowana, nierealizowana ulica Grota Roweckiego, a druga kwestia to jest coś, o czym mówiliśmy w zasadzie przez cały rok 2025 i co wynikało z wniosków mieszkańców Rady Okręgu, radnych Rad Miasta Torunia, a mianowicie modernizacja i remont kapitalny ulicy Okulnej, ale z poszerzeniem zakresu budowy ronda u zbiegu ulic Strzałowa, Okulna i nieistniejącej jeszcze ulicy Grota Roweckiego. Ja sam przypominam sobie, szczerze mówiąc, co najmniej dwa razy, kiedy osobiście o tym informowałem mieszkańców i rozmawialiśmy, ale jeszcze, i to potwierdziłem MZD i zapewne BDIM, w tym kontekście rozmawialiśmy i MZD było co najmniej dwukrotnie, jak nie trzykrotnie w tej sprawie na Lewobrzeżu, na Rudaku, więc no jak gdyby ten proces się zadział. Na pierwszym spotkaniu na Lewobrzeżu w SP numer 12, kiedy prezydent Gulewski mówił osobiście bardzo długo o zakresie realizacji remontu Okulnej plus tego ronda. I to rondo nawet było gdzieś tam wyświetlało na slajdach, więc absolutnie tutaj formalno-prawnie faktycznie to się zadziało. Co poszło nie tak? No jest jak zwykle w takich przypadkach ten aspekt, zaczęły się działania, nie było mnie na konsultacjach albo nie wiedziałem o ich efektach. No i niestety podnoszę larum. Tak jest w tym przypadku.
1: To może jako praktycy partycypacji przedstawiciele władz miasta oraz tak zwanej strony społecznej mogą znów zasiąść do stołu i popracować nad optymalizacją ostatecznego rozwiązania?
2: Nie, ono jest już zoptymalizowane. Ono jest wyjęte z zakresu zridowego Grota Roweckiego. Grota Roweckiego nie budujemy, nie było takich planów. I jest zoptymalizowane do potrzeb i mieszkańców, i układu drogowego, ale również układu komunikacji miejskiej, którą chcemy wpisać. Ono jest po nowemu.
1: Po nowemu będzie też na Chełmiące, w dawnym budynku rakarni. I tu troszkę zmieniamy temat. W sprawie inwestycji przy szosie chełmińskiej 75, co prawda formalnych konsultacji społecznych nie przeprowadzono, ale słuchano uwag i sugestii Rady Okręgu. Całość jest niemal gotowa. Kiedy doczekamy się otwarcia?
2: Niestety będziemy musieli zaneksować umowę z wykonawcą. Do końca czerwca jest ten już raz zaktualizowany termin oddania inwestycji, modernizacji, rewitalizacji. Liczymy, że jesień tego roku, ale już jest wszystko na dobrej drodze. Kubatury tych trzech budynków, no jeden jest w zasadzie zaawansowany, gotowy do oddania. To jest budynek C, budynek A i B jeszcze się stają, te największe przestrzenie. Mamy obiecane od wykonawców, że gdzieś wrzesień, październik będzie można mówić o odbiorach. Nie deklaruję ostatecznie, bo wiemy, jak jest z wykonawstwem. Stopień i tu znowu wykonawca wszedł na historyczne zasoby kubatury, walące się, wiele rzeczy musiało być poprawianych na etapie jeszcze projektu, no i niestety są te przesunięcia czasowe, ale widzieli Państwo, że naprawdę jest to miejsce z gigantycznym potencjałem historycznym, społecznym, no i takim powiedzmy rekreacyjnym również i chcemy to jak najszybciej uruchomić, oddać. Tam mamy pomysł, chcemy, żeby Zakład Aktywności Zawodowej opiekował się dwoma budynkami. Tam ma powstać kawiarnia prowadzona przez ZAZ. Doskonale ta formuła sprawdza się na Bydgoskiej 50-52. No a drugi budynek, ten budynek C, chcemy pomyśleć, tak jak już wcześniej deklarowałem, nad przekazaniem go społecznikom z chełmińskiego przedmieścia.
1: Koszt rewitalizacji dawnej rakarni oraz siedziby katów przy szosie chełmińskiej 75 wynosi ponad 5,5 miliona złotych. Trzymam kciuki za sprawne dokończenie inwestycji.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Tam, gdzie dziś jeżdżą tramwaje, ma zamieszkać sztuka. Iskra to projekt, który ma szansę odmienić bydgoskie przedmieście i tchnąć tam jeszcze więcej kulturalnego ducha. Jednak jak to zrobić? Ile osób, tyle pomysłów, a konsultacje społeczne w tej sprawie właśnie ruszyły. Gustaw Nowak, zapraszam. Przyjrzyjmy się bliżej tej koncepcji, a raczej temu, co udało się zrobić do tej pory i jak zaplanowano przebieg konsultacji. Na wstępie warto powiedzieć, że Iskra to inicjatywa nie tylko Urzędu Miasta, ale i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dlatego najpierw oddam głos akademikom, a zacznie prorektorka do spraw promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Joanna Kucharzewska.
7: Inicjatywa Iskra to jest fantastyczne rozwiązanie. Bardzo się cieszymy, że Urząd Miasta zechciał współpracować z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Ja podczas dyskusji panelowej mówiłam o takim genius loci, o takim duchu miejsca, jakim jest zajezdnia, ale w ogóle cała urbanistyka, cała architektura znajdująca się przy ulicy Sienkiewicza. Mówiłam o tym, jakie znajdują się tutaj budynki, począwszy od odnowy poprzez dawne seminaria, budynki szkolne i w ogóle sama ulica Sienkiewicza przecież kiedyś nazywała się Schulstrasse. A zatem mamy ten potencjał edukacyjny, ale myślimy o tym, żeby na terenie zajezdni były te wartości nauki, kultury i sztuki w takiej synergii, w takim połączeniu. Myślimy o tym, żeby na przykład była tam galeria sztuki, a to ze względu na sąsiedztwo Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Myślimy o tym, żeby były tam różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, dlatego że my jako uniwersytet mamy specjalistów, którzy też mogliby uczestniczyć w tworzeniu tej przestrzeni.
1: Pora na prorektora do spraw nauki, zarazem pierwszego zastępcę rektora UMK, Adam Kola.
8: Dla uniwersytetu to jest ważny impuls rozwojowy. Myślimy o tym w dwojaki sposób. Po pierwsze, dlatego, że my musimy zatrzymać młodych ludzi, naszych studentów tutaj w mieście po to, żeby oni zostali, rozwijali to miasto, więc my nie możemy utrzymać tylko tego, co jest, ale musimy myśleć o tym rozwojowo. To po pierwsze. Po drugie, dla uczelni to jest też element, w którym rozmawiamy z miastem i współpracujemy w zakresie tej dzielnicy, ale także dzielnicy innowacji Toruń-Zachód. Te dwa komplementarne elementy odegrają ważną rolę w rozwoju tego miasta. To jest dla nas szansa, my nie możemy jej przegapić.
1: Przejdźmy do przedstawicieli Urzędu Miasta. O pomyśle na Iskrę oraz konsultacjach społecznych jej poświęconych powie autor jej koncepcji, architekt miejski Maciej Kuras.
9: Oddajemy Iskrę w ręce mieszkańców, czekamy na odpowiedzi, na inspiracje z ich strony. Chcemy, żeby rosła Iskra razem z mieszkańcami i pomysł na tą przestrzeń, na całą dzielnicę był współtworzony przez mieszkańców i to dla mnie jest najważniejsza rzecz. Otwarcie dla mieszkańców, stworzenie tam miejsca do swobodnej kreacji, przepływu myśli między twórcami a mieszkańcami, ale też rozpływa się ta dzielnica na obszar pobliskich terenów, w szczególności osi ulicy Sienkiewicza, gdzie od odnowy do parku na Bydgoskim Przedmieściu możemy myśleć o przestrzeni wspólnej, która będzie tylko i wyłącznie tłem dla działalności mieszkańców.
1: Konsultacje wystartowały, a jak twierdzi społeczniczka Anna Lammers, warto by wzięło w nich udział jak najwięcej osób.
6: Teraz tylko trzeba zadbać o to, żeby udało się dotrzeć do każdego interesariusza, żeby ta frekwencja była, żeby ci ludzie przyszli. Największym lękiem dla mnie przy tej przestrzeni jest to, że jakaś mała grupa, bardzo aktywna, wiecie, tą przestrzeń zagarnie, a na przykład seniorzy, którzy może mniej chodzą na konsultacje, mogą być mniej dostrzeżeni i zaprojektujemy to inaczej. Aczkolwiek muszę przyznać też jeszcze jedną rzecz, że nawet byłam na spotkaniu z jednym ze studentów od pani profesor Lewickiej. Chodziliśmy to było super doświadczenie, chodziliśmy w ogóle po pracującej zajezdni w takich kamizelkach i mieliśmy możliwość zobaczyć też te przestrzenie, trochę poplanować. A co by pani uważała, że fajne jest tu? A co jest fajne tu? To też było super. Bo to faktycznie wychodzimy od tabula rasa, od czystej kartki, to było super po prostu. Więc uważam, że ta Iskra to będzie nie tylko taka przestrzeń kreatywna, tylko sam proces w ogóle, czy tworzenia, czy w ogóle konsultacji będzie już bardzo bardzo takie społeczno-twórcze.
1: Konsultacje społeczne formalnie ruszyły w połowie czerwca, ale rozmowy z mieszkańcami trwają już od miesięcy. Wszystko wyjaśniła mi tuż przed startem konsultacji społecznych profesor Maria Lewicka z UMK.
10: Bo to jest tak, no ja się rozumiem, że konsultacje, czyli powiedzmy grupowe spotkania, to jest jedna rzecz, natomiast moi studenci psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w semestrze letnim prowadzą zawsze zajęcia, czy uczestniczą w zajęciach z metod badań środowiskowych i w ramach tych metod od marca robili badania na terenie przyszłej Iskry, tak? Rozmaite badania terenowe. Stworzyliśmy też ankietę, o której już zebraliśmy 250 odpowiedzi od najbardziej zainteresowanych osób. Mam nadzieję, że ta ankieta jest dalej otwarta i że zbierzemy odpowiedzi od wielu osób. Także mamy już wstępne wyniki. Mamy wstępne wyniki odnośnie tego, jak ludzie spostrzegają ten teren przyszłej Iskry, jak on w ogóle wygląda w sensie takim emocjonalnym, prawda? Jaki mają stosunek do tego miejsca, co w tych miejscach naprawdę jest dla nich ważne, jakiego typu zachowania w tych miejscach mają miejsce, ale mamy też również informacje wstępne o preferencjach ludzi, o to, czego się boją, co najchętniej chcieliby tam widzieć. No więc mamy bardzo dużo danych już, że tak powiem, zebranych. Natomiast w tej chwili, w czerwcu, ruszą konsultacje takie ogólne, to znaczy spotkania zbiorowe, spacery badawcze, grupowe, tak można powiedzieć, które się jakby nałożą na te wyniki, które już mamy. Znaczy te nasze konsultacje już od pewnego czasu właśnie razem z Fundacją Stabilo tak wyglądają, że my prowadzimy badania terenowe, organizujemy ogólnodostępną ankietę, której później oczywiście wyniki opracowujemy. Studenci ze swoich badań piszą raporty, ja te raporty, jakby istotę z tych raportów wyciągam później do ostatecznego raportu, a na to później nakładają się konsultacje takie już tradycyjne, można powiedzieć, konsultacje społeczne z interesariuszami, z grupami mieszkańców, spacery grupowe, badawcze, w której zresztą też uczestniczą nasi doktoranci, którzy zbierają informacje, zapisują i potem to wszystko podsumowują.
1: Profesor Lewicka powiedziała o badaniach. Warto więc dopytać o wstępne wnioski i wyniki ankiet. Tu pewne konkretne informacje i zapotrzebowania społeczne można już nakreślić.
10: Znaczy tam jest bardzo wiele rozmaitych możliwości, które respondenci mogą wybrać. To znaczy to nie jest powiedzmy jeden wybór, tylko wiele różnych. No więc to, co nas żywo zaskoczyło, to, że ludzie najbardziej chcą zieleni. Więc oczywiście w zajezdni nie zasiejemy trawy, nie posadzimy drzewek. Natomiast pomysłem, który mamy w wyniku tych konsultacji jest to, żeby do całego projektu Iskry włączyć również te góry zajęcze, one się nazywają zajęcze w sumie, które znajdują się później. One są bardzo zaniedbane, to jest najbardziej zaśmiecony obszar. Nasi studenci, prowadząc badania, analizę śladów pozostawionych po różnych formach aktywności, no szczególnie zwracają uwagę na ten obszar, ale nie jedyny. Zresztą bydgoskie przedmieście generalnie coś zaniedbane. Także to jest jedna rzecz, żeby włączyć rzeczywiście ten teren zielony, ale oczywiście nie na terenie samej zajezdni, ale przylegający do zajezdni. Tam jest zresztą brama, która łączy zajezdnię z tamtym obszarem, więc on się bardzo dobrze nadaje. Tam można też zrobić wystawy artystów, czy różnych projektów artystycznych właśnie w tym lesie, przepraszam bardzo. Także to jest to. No, oprócz tego chcieliby przede wszystkim miejsca. Nie chcieliby, czego się najbardziej boją? Boją się komercjalizacji. Gentryfikacja jest mniejszym lękiem. Trochę się obawiają kwestii parkingowej, no ale tam są oczywiście, jak wiadomo, to są tramwaje, no tam jest 6 linii tramwajowych jeździ właśnie, dojeżdża do tego miejsca. Zresztą to otwarte spotkanie w zajezdni, które miało miejsce 15 maja, pokazało, że tam nie było przewagi samochodów. Ludzie przyszli pieszo, przyjechali tramwajem i świetnie się bawili. Także ten lęk może być nie do końca uzasadniony. Chcieliby oczywiście miejsca, gdzie można gdzieś usiąść, posiedzieć sobie i porozmawiać ze znajomymi, wypić jakieś coś dobrego, powiedzmy zjeść coś dobrego. pozytywnie bardzo oceniają możliwość takiego rodzaju targu, to znaczy targu właśnie różnych i staroci, ale też rzeczy właśnie w sprzedaży rzemieślniczych, różnych rzeczy i tak dalej. No ja to pokażę. Ja 20 czerwca na Bydgoskiej 50-52 ja będę przedstawiać pierwsze wstępne wyniki z tych naszych badań, z tych badań terenowych oraz wstępne wyniki z ankiety. Ich jest naprawdę już dużo, także nie można powiedzieć, że teraz zaczynamy konsultacje, bo one się już zaczęły. One się od marca tak naprawdę trwają, tylko że trochę innej postaci, aniżeli ruszą teraz w czerwcu, tak?
1: Konsultacje ruszyły i można się wypowiadać, czy to podczas spotkań i spacerów konsultacyjnych, czy też online. Czas mamy do 10 października. A nieco zmieniając temat, pomówmy jeszcze o innym miejscu, niejako dopiero się w Toruniu kształtującym. A chodzi o nowe zagospodarowanie Fortu Jakuba. To ten w pobliżu dworca kolejowego Toruń-Miasto. Obiekt był w dramatycznym stanie i aby zapobiec jego dalszej degradacji, miasto oddało go w użyczenie Fundacji Kosmos. To oznacza, że nie jest już zamknięty, można go oglądać, ale tylko pod okiem osób, które znają tamtejsze wnętrza. Na przykład pod okiem Anny Lamy.
6: Fort Jakuba faktycznie jest otwarty. Udało się spowodować, że nie został sprzedany, prawda? Mam wielkiego, słuchajcie, sojusznika w osobie Macieja Kurasa, czyli architekta miejskiego. Już wymyśla 1000 pomysłów. Robimy konferencję również we wrześniu, taką właśnie o możliwych projektach. Słuchajcie, to jest fort, w którym się ludzie zakochują od razu. To jest dla mnie niesamowite, wiecie? Przyjechała na forum praktyków partycypacji koleżanka z Opola. Ja ją wczoraj wzięłam i ona... 3 minuty, po 1,5 godziny za ucho trzeba było wyciągać, ona była po prostu w niebo wzięta. Tą historią ludzi, którzy mieszkali, w ogóle się nie interesując fortyfikacjami. Bo ten obiekt ma niesamowitą duszę. I gdybyśmy go sprzedali, wiecie, gdyby tam były gładzie wszędzie, to wszystko byśmy stracili. Frekwencja przerosła organizatorów, prawie że nas zabiła, nie? Na szczęście jakoś daliśmy radę, ale powiem wam, że naprawdę ledwo, już na granicy wytrzymałości obiektu. Ja wchodzę, słuchajcie, w niedzielę na święto twierdzę Toruń i tak myślę sobie,

0: pięciu są pytań ludzi. Jeszcze nam się nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś wyszedł. Nieważne, że chłód, nieważne, że małe dzieci. Naprawdę, no wciąga, wciąga.
1: Przypomnę, że po informacji o oddaniu fortu w użytkowanie Fundacji Kosmos pojawiły się głosy sprzeciwu od osób, powiedzmy, niesympatyzujących z działalnością tej konkretnej organizacji. Poprosiłem też o komentarz w tej sprawie.
0: To, no, ja nie jestem zupą pomidorową, no, jakby to też jest tak. I jakby ja też uważam, że ten fort stał, słuchajcie, pusty od 2018 roku. Więc uważam, przepraszam, z całym szacunkiem, że jeżeli ktoś miał na to jakiś pomysł, przecież mógł go przedstawić. To nie jest tak, że je była, nie wiem, tysiące ludzi się o to biło, prawdę powiedziawszy, nie? Wiecie, to jest niewyobrażalna robota. Ja już mówiłam, że gdybyśmy my to mieli robić za pieniądze, w życiu byśmy tyle nie zrobili. Za darmo to dwa razy więcej człowiek robi. I taka jest prawda, bo to jest niewyobrażalny trud. Jak mi ktoś pisze w komentarzu posprzątać, okej, my posprzątaliśmy jedno skrzydło. Słuchajcie, to był całe dwa dni wywożenia śmieci, które my wynieśliśmy. Ja każdego zapraszam, kto przejdzie, niech zobaczy ilość śmieci, która tam jest. Ilość zniszczeń. My, słuchajcie, mamy już prąd i wody na forcie. W przeciągu miesiąca, no to jest po prostu, to się nie dzieje takie rzeczy normalnie. Ale to jest też to, że przychodzi pan z wodociągów, słuchajcie, on godzinę zwiedza i on na rzęsach staje, żebyśmy nam to załatwić. Bo to jest właśnie, jak się zbierają społecznicy, którzy widzą wizję, które widzą pasję w tym forcie, ale też widzą jego potencjał. A nie chcą go niszczyć, tylko chcą przywrócić go społeczności przecież. Więc ci wszyscy, jeśli będą chcieli na przykład przyjść na jakieś, nie wiem, różańce, my zapraszamy serdecznie. Tam jest 7000 metrów pod dachem, każdy się zmieści. Nikogo nie segregujemy, tylko śmieci.
1: Blisko 200-letni Fort Jakuba będzie użytkowany przez Fundację Kosmos. Do końca kwietnia 2028 roku umowa może zostać przedłużona.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Twierdza Toruń to jeden z najlepiej zachowanych systemów fortyfikacyjnych w Europie. Olbrzymia XIX-wieczna inwestycja wybudowana głównie przez Prusaków być może sprawiła, że przez wojenne zawieruchy nasze miasto przeszło bez większego szwanku, odstraszając potencjalnych najeźdźców. Dziś obiekty forteczne wchodzące w jej skład są w bardzo różnym stanie. Jedne to zadbane atrakcje turystyczne z miejscami noclegowymi, inne niestety niszczeją, a wraz z odpadającym tynkiem zanikają też wyjątkowe ślady historii. Tak właśnie jest w Forcie 11 przy ulicy Poznańskiej na Lewobrzeżu. W trakcie II wojny światowej funkcjonował tam obóz jeniecki Stalag 20A, w którym przetrzymywani byli pojmani alianci, między innymi Brytyjczycy, Belgowie czy Francuzi. Jeńcy przymusowo pracowali przy rozbudowie dworca Toruń-Kluczyki. W trakcie niełatwego pobytu w obozie jenieckim czas wolny zajmowali sobie między innymi pisaniem po ścianach. W ten sposób powstały setki, jeśli nie tysiące napisów i rysunków, dziś będących cennym źródłem historycznym i reliktem minionych czasów. Niestety, z roku na rok, a rzec można z tygodnia na tydzień, tych reliktów ubywa, bo prywatny właściciel fortu w żaden sposób nie zabezpieczył obiektu. Taki stan utrzymuje się od dekad, a instytucje miejskie i państwowe mają związane ręce. Pojawia się jednak światełko w tunelu, bo w Polsce zapadają już wyroki w podobnych sprawach. Czy zawiadomienie złożone do prokuratury dotyczące Fortu 11 doprowadzi wreszcie do zabezpieczenia cennego historycznie obiektu? Tego życzyłyby sobie osoby, dla których dzieje Torunia są istotne. Właśnie takie osoby zabiorą nas teraz na spacer po byłym obozie jenieckim Stalag 20A. To miejsce, w którym ślady dawnych losów zdają się być wypierane przez współczesną ignorancję, a zapisane ołówkiem wojenne wyznania znikają pod chuligańskimi tagami i śmiesznymi graffiti. Zapraszam do Fortu 11.
0: Wejść tutaj to naprawdę jest sprawa banalna. Słuchajcie, idziemy po Telną Główną, wyjątkowego naprawdę fortu. Ania Lamers, Fundacja Forteczne Dziedzictwo. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest fort, który został kupiony przez prywatnego właściciela. Tam są dwa akty notarialne, 98 i 2001 rok. Akcja wygląda, słuchajcie, w ten sposób, że ten fort był zachowany w prawie idealnym stanie. Stolarka okienna, kotły ciśnieniowe, jeszcze takie do gotowania jedzenia dla żołnierzy. Piec kaflowy. W tej chwili absolutnie nie ma nic. Tu są tylko coraz większe te hałdy kamienia, które jest po prostu kradziony, wynoszony. Ten fort jest rozdrapywany. To byłoby przykre,

0: samego powodu, że jakby jest to jednak obiekt rejestrowy, wpisany do rejestru zabytków w 71 roku indywidualnie. W związku z czym no chyba to o czymś powinno świadczyć, ale to jest nic. Dlatego, że on ma jeszcze jedną historię, która jest bardzo ważna i zaraz ją sobie zobaczymy. Toruń był wielkim obozem jenieckim i na tym forcie między innymi byli przytrzymywani również ci jeńcy. I oni, ponieważ to byli jeńcy zachodni, słuchajcie, mieli też pewne swoje prawa. I te prawa polegały między innymi na tym, że mogli mieć na przykład, nie wiem, sport, ale też jakąś rozrywkę, jakąś kulturę. I to, zobaczcie, wchodzimy, jest silence, to jest sala, w której odbywały się przedstawienia, ponieważ oni takie też i mieli. I zobaczcie, to są oryginalne rysunki jeńców, którzy tutaj przebywali i sobie po prostu rysowali, wiecie, no co im tam dusza zaśpiewała tak naprawdę. Nawet na tych oryginalnych napisach są potem kolejne, nie? Spada tynk, no bo to też nie jest w żaden sposób, wiecie, wzmocnione, nic tu się absolutnie nie dzieje. Popej jest, zobaczcie, narysowany taki śmieszny. No właśnie, no i to ile lat? No, okres II wojny światowej, zobaczcie. Te napisy są zachowane w całkiem niezłym stanie, nie? I nic nie można zrobić. Po prostu nic nie można zrobić. Jest projekt uratowania napisów, które idziemy teraz zobaczyć jeszcze, w jaki sposób to można zrobić. Tak naprawdę myślę, że nawet pieniądze by się znalazły, gdyby była zgoda właściciela. To jest najgorsze, że on po prostu jakby nie jest zainteresowany. Mało tego, doszło tu kiedyś do dewastacji w 2015 roku i potem odbyła się sprawa sądowa. W 2017 roku był wyrok i nałożono na właśnie, uznano, że były to, że to była faktycznie wysoka szkodliwość czynu. I dostali mandat 3000. I teraz na przykład te graffiti, które tutaj widzimy, w tej części najbardziej jakby ważnej, kulturowo, historycznie, no to już mamy nowe graffiti. Jakaś tam, nie wiem, co to za zetka wisząca, może zawisza, no słabo się na tym znam. I idziemy sobie tutaj, bo to są te pomieszczenia, które właśnie zrobiły, że tak powiem, największą karierę, czyli pomieszczenia, gdzie mamy te oryginalne, jeszcze trochę zachowanych napisów tych jeńców. I tu na przykład kiedyś było bardzo znane Don't forget you are British, ale zostało tylko Tish. Tu wszędzie są napisy i widać, że już ich nie ma, nie? Te przetarcia to właśnie są z tamtego okresu. Uwielbiam ten wpis. 14 dni dostałem karceru, ponieważ włamałem się do kantyny i się uchlałem. Ale też bardzo typowe, zobaczcie, jest, tu się pan podpisał. Robert Alan Lindsdale Dunn. I jest jego oddział, widzicie, z Glasgow i jego numer, adres. 92 Harriet, tak? Street, Glasgow. Na przykład, let me out, you bastard. Teraz w dużej mierze to, co się tutaj dzieje, to są właśnie takie, wiecie, dewastacje wynikające z... Na pewno są też przetarcia, na pewno też jest po prostu, słuchajcie, zwykły... Wchodzą tłumy ludzi z plecakami. Zobaczcie, otrzesz się plecakiem, leci. Tu jest na przykład też bardzo znany Scotland Forever, tak. Widzicie? I tutaj jest taki facet grający na banjo. I właśnie chyba było też więcej Irlandczyków, bo tu jest katolicko. Tu są krzyże właśnie takie, nie? Czy nawet mamy te, nie wiem jak to się nazywa, lilika, ten znak irlandzki? Bo ich jest tutaj sporo. No i tego, jak widzicie, tutaj było po prostu mnóstwo. Nie? Teraz mamy już takie smutne resztki. Tutaj zobaczcie, złapany w Calais. Nawet jaki, zobaczcie, pług, bateria, wszystko tu wpisał. I złapany w Calais. I do Torunia trafia. A tutaj zobaczcie, komuś na pamiątkę grób. To też się dosyć często zdarza, tak. Jak ktoś umiera z przyjaciół, to oni pisali często właśnie też takie pamiątki, wiecie. No i nie wiedzieli w ogóle, co to z nimi będzie, nie? Jaki to jest kawał dziedzictwa, nie? Ile muzeów by się biło o coś takiego? Chociaż o 3. Jak zwiedzam te forty często, to tam za tabliczką, wiecie, jeden napis jest cokolwiek, a tu po prostu była cała biblioteka. Tu naprawdę godziny można było spędzić. No i zobaczcie, i nie ma. To był obóz jeniecki dla poniżej kaprala, czy jakoś tak to jest, nie? Tu jest kaponiera główna i też mamy już jakieś zetki, elany, tam coś tam się pojawiające, wiecie. Przykre to bardzo, mam poczucie, że jakby ludzie często przychodzą, oglądają, robią zdjęcia, więc gdzieś tam to zapamiętują, no ale potem na przykład wpisują się, tak? Wiktor, Paulina, Michał, Arek, Tomek, Wrocław, 09.02.2000, który? 17. I tu mamy pod spodem, widzimy, że ktoś próbując siebie podpisać, niszczy to, co było oryginalnie napisane. No jest to miejsce imprezowe. Słuchajcie, legendarny grill tu leży od dawna, taki jednorazówka, który był tutaj kiedyś też wypalony. No i co? No i tak to widzicie, wygląda, no. Przykra sprawa i tyle, no.
1: To jest miejsce historii, to jest zabytek Kinga Kołaczyńska. No ja zauważyłam dewastację. Po pierwsze, nie rozumiem, jak ludzie mogą w taki sposób traktować takie miejsca. I apel do rodziców, żeby uczyli swoje dzieci historii przede wszystkim, bo tutaj przewija się bardzo dużo dzieciaków. I niech uczą dzieci historii. Czym jest to miejsce? Czym jest fortyfikacja? fortyfikacja, czym jest nasza twierdza toruńska. To jest niepoważne, że większość dzieci tu przychodzi, myśląc, że to był hotel dla Niemców albo bunkier. No to nie ma o czym mówić. Z roku na rok przychodzi coraz więcej tutaj pseudoturystów zwiedzających, którzy po prostu robią dewastację, bo żeby to byli turyści zainteresowani historią. A niestety we większościach w takich miejscach możemy spotkać grupy dzieciaków, małolatów, którzy robią tutaj imprezy, wyzywają jeszcze ludzi. Byli tacy, co nawet próbowali sobie zawalić most zwodzony tutaj na Forcie 11, próbowali swoich sił. Więc myślę, że większość tych dewastacji wystąpiła na przełomie ostatniego pół roku. Jeżeli coś się trzymało 100 lat, to nie sądzę, żeby to natura robiła porządki. Tylko niestety, im więcej ludzi się tutaj przewija, tym więcej ich dotyka. No albo jeszcze niszczy nawet i celowo, jeżeli ktoś nie wie, czym są te napisy, skąd one pochodzą, dlaczego się tu znalazły. Mogą myśleć, że to są podpisy jakichś turystów, tak?
0: No my chcemy, żeby właściciel zamknął obiekt po prostu, żeby nie mogło dochodzić do kolejnych dewastacji. To, wiecie, nie jest takie trudne, to nie jest rocket science. To jest odrobina dobrej woli. W następnym oczywiście etapie fajnie by było zabezpieczyć te wszystkie napisy, natomiast w tej chwili przede wszystkim trzeba ratować sytuację, żeby nie doszło do dewastacji kolejnych. Wiecie, no bo to jest tak, że naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy ktoś właśnie zamarzy już te napisy graffiti, tak? I te ostatnie szczątki, te resztki nędzne, zamknięcie obiektu, to jest naprawdę do zrobienia. To tylko wystarczy chcieć. To nic innego nie jest. Zakupienie, nie wiem, pustaków takich, tych betonowych, tak? Bloczków betonowych, no to oczywiście jest jakiś wydatek, tak? Ale to jest zabytek rejestrowy i to wybitny. To nie jest tylko, że kupujesz i masz same plusy. Masz tak samo pewne obowiązki. Dlatego składamy jako fundacji zawiadomienie do prokuratury o możliwość popełnienia przestępstwa. Szczególnie, że to już jest recydywa w tym momencie. Obiekt jest absolutnie otwarty, całkowicie dostępny. Miasto nie ma prawa tu wejść. My jesteśmy tu, słuchajcie, nielegalnie, tak? Więc tak jak my sobie możemy wejść, dobrze, niech mi sprawa cywilnego ściga i próbuje mi nałożyć mandat, tak? Ale na przykład jakikolwiek urząd nie może tutaj przyjść. No nikt, kto jest, wiecie, oficjalnie, absolutnie, czy tam gdzie konserwator, no konserwator tym się zajmuje, ale on nie może tutaj przyjść. On musi umówić spotkanie, wiecie, no tak to wygląda. To jest to właśnie nieszczęsne prawo własności, które niby jest w pewnym sensie ograniczone, jeśli to jest zabytek rejestrowy. Mamy pewne obowiązki, ale jak widać, można się latami z nich migać. Można latami się z nich migać i uwierzcie mi naprawdę, ja wiem, że tutaj służby konserwatorskie tutaj naprawdę robią co mogą, tylko że one po prostu właśnie tyle mogą. To jest taki trochę zaklęty krąg, no musiałoby miasto odkupić, tak, ale też rozumiem, że no jakby no wiecie, wydawanie na przykład teraz, no bo właśnie może powiedzieć, to ja chcę 7 milionów, bo to jest wybitny teren i w ogóle położony doskonale. No i teraz co, i my faktycznie będziemy płacić teraz 7 milionów, dlatego że on, wiecie, jakby o to nie dba, no to jest kwadratura koła, natomiast no są przepisy, wiecie, coraz bardziej to się udaje. W Krakowie udało się na przykład skazać, słuchajcie, na 2 lata więzienia w zawieszeniu wprawdzie, ale jednak za zniszczenie obiektu fortecznego. I to architekta, który wiedział, i inwestora. Więc może takie, wiecie, jakby już mocne działania spowodują, że coś drgnie, to znaczy po prostu musimy zacząć to robić, bo dopóki nie zaczniemy tego robić, to się nic nie wydarzy. W Toruniu w końcu został nałożony mandat karny na właścicielkę jednego z obiektów zabytkowych zaniedbanego. Oczywiście było odwołanie, wiecie, wszystko jasne, natomiast no w ogóle zaczyna się to dziać, bo tutaj przez kupę lat w ogóle nie były takie mandaty nakładane. Ja już nie żądam, wiecie, żeby on tutaj zrobił remont i w ogóle muzeum, nie wiadomo co jeszcze, żeby ten obiekt, pomimo tego, że lubię tu przychodzić, żeby on był zamknięty. Po prostu.
1: Dopóki właściciel nic z tym nie zrobi i nie zabezpieczy tych przynajmniej miejsc, gdzie są napisy, rysunki, no to uważam, że nie problem jest kupić pustaki i przynajmniej zamurować drzwi.
2: Ale obiekt jest olbrzymi. Widać te dewastacje też w innych częściach?
1: Oczywiście. Jak najbardziej. Dewastacje jest całe mnóstwo. Cały fort już jest pokryty graffiti.
3: Czyli robicie regularnie zdjęcia i później porównujecie, jak to wyglądało.
0: Kinga, właśnie, bo ja mam zdjęcia na przykład sprzed bardzo wielu lat, uczciwie mówiąc, ale Kinga właśnie chodzi tak teraz dość regularnie po tych wszystkich obiektach, wiecie, robi zdjęcia i to po prostu ładnie widać, jaka jest różnica, nie? O, zobaczcie, świeże puszki po sprayu leżą. Nóżki, sztuki. Aż zobaczę datę ważności jeszcze, przydatności do spożycia. No.
1: No i to, puszki leżą, może są odciski. No nie ma chętnych, żeby to zgłaszać.
0: Wyprodukowane jest 01.25. Puściutka. Bardzo mi przykro.
2: No. A szacowaliście, ile kosztowałoby zabezpieczenie takiego obiektu przed takim wolnym wejściem?
0: No dobra, no to by trzeba było tak, zamurować wejście, tak? Powiedzmy, że byłoby do zamurowania 5, 6 może wejść. bloczkiem betonowym, no to umówmy się, to nie są to jakieś kosmiczne pieniądze, nie?
3: Rodzi się też pytanie, bo mówimy o osobach, które tutaj przychodzą, to często jest młodzież, a może nawet dzieci. Co gdyby komuś się stała krzywda? Czy właściciel mógłby za to też odpowiadać?
0: No mam nadzieję. Jest to bardzo dobre pytanie, no bo jak widzimy, tutaj nic nie jest zabezpieczone. Bez problemu można wejść po schodach na przykład tutaj, prawda, i spać sobie.
3: A więc... miejsc niebezpiecznych nie brakuje, no bo absolutnie. Trzeba uważać, gdzie się stąpa.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No, żadnych zmartwień tutaj nie ma, no. Sam ja w moim zawiadomieniu też właśnie informuję o tym, że no jest możliwość narażenia życia i zdrowia, no bo z mostu można też spaść, prawda? Tak się już dzieje od wielu lat. Tak jak ten pan kupił tam, powiedzmy, w latach 2000, no to ja tu byłam w gruncie rzeczy niewiele później. Obiekt był raczej w większości czasu dostępny. Trudniej niż teraz, ale to tylne wyjście było właściwie od zawsze. W związku z czym no to trwa 26 lat, tak? A prawie 10 lat temu była masywna dewastacja i był wyrok i co? I nic się nie zmienia.
4: O tym, jak wygląda sytuacja w Forcie 11, mówiły mi Anna Lamers i Kinga Kołaczyńska. Zawiadomienie w sprawie zostało złożone do prokuratury. Być może stosowne organy nałożą kolejną karę na właściciela obiektu lub zmuszą go do właściwego zabezpieczenia fortu. Rozwojowi zdarzeń będę się przyglądać.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
4: Cześć, tu Gustaw Nowak. Zapraszam do Centrum Sztuki Współczesnej, gdzie trwa 17. edycja festiwalu Plaster, prezentującego grafikę użytkową. Jest na co popatrzeć, jest też o czym posłuchać, a o tym, co dzieje się w ramach festiwalu, powiedział mi jego dyrektor Krzysztof Białowicz.
6: 17. edycja Plastra w Toruniu. Zanim zapytam o to, co zobaczymy w jej trakcie, to zapytam może, jak panu upłynął ten rok pomiędzy 16. a 17. edycją. Czy odkrył pan coś, czy coś pana zaskoczyło, zachwyciło albo zainspirowało do tej edycji?
7: Wie pan co? 16. edycja odbyła się w Meksyku, także to była nowość. To była edycja polska, która wyjątkowo przeniosła się poza Toruń, bo do tej pory pokazywaliśmy te prace projektowe tylko w Toruniu, więc to była taka, można powiedzieć, przerwa, jeżeli chodzi o mury CSW, ale w tym roku wracamy z nowym pomysłem, o tyle ciekawym, że od jakiegoś czasu prowadzimy międzynarodowy konkurs, więc to jest międzynarodowy konkurs, którego hasłem przewodnim było słowo. O tyle ciekawe, że na ogół w konkursach organizatorzy narzucają temat. Ja właściwie narzucałem kierunek tylko, że myślimy o słowie, które jest dla nas ważne, o słowie lub słowach, które określają rzeczywistość, określają nasz stan ducha lub sytuację na zewnątrz polityczną, społeczną, więc artyści musieli sami sobie wymyśleć ten temat. I to, powiem szczerze, że wyszło bardzo dobrze. No, na ogół jest tak, że mamy na plastrze prezentację tego, co jest aktualne na świecie, w świecie sztuki projektowej, ale też w świecie szeroko rozumianym. W tym roku na konkurs napłynęło, konkurs, który nazywał się właśnie Słowo, około 900 prac z całego świata, czyli mamy 4 kontynenty. I oczywiście różne interpretacje, różne słowa, różne podejście do kompozycji, do estetyki, ponieważ no, Azjaci projektują inaczej, troszeczkę Europejczycy jeszcze inaczej, na kontynencie amerykańskim jeszcze inne podejście do projektowania graficznego. Czyli bardzo ciekawa, różnorodna wystawa. Zobaczymy około 100 prac z tego konkursu. Jak zwykle są nagrody, są wyróżnienia. Zaangażowałem do prac nad konkursem międzynarodowe jury, czyli 2 Polaków, 2 Hiszpanów, Chilijczyk i Tajwańczyk. Jedną z wystaw tegorocznego Plastra będzie wystawa indywidualna Goyen Chena, wybitnego tajwańskiego artysty, projektanta, plakacisty, którego zestaw prac zobaczymy na trzecim piętrze. On też przyjechał do Torunia, też przyjechali do nas artyści z Madrytu, czyli Sonia Diaz i Gabriel Martinez. I ta różnorodność składu jury, ponieważ mamy Hiszpanię, Polskę, Chile i Tajwan, no też wpłynęła na różnorodność wyborów. Jak zobaczycie na holu CSW przy recepcji, są takie bardzo duże wydruki 2-metrowej wysokości właśnie plakatów nagrodzonych. Jest dosyć duża rozpiętość. Oczywiście co mamy? Mamy oczywiście słowo, które określa rzeczywistość. Mamy AI, mamy jakieś zagadnienia społeczne, polityczne, ale też kulturalne. Także dużo, duża różnorodność i ta estetyka się połączyła w taki dosyć spójny, można powiedzieć, werdykt jurorów.
6: A czy to słowo, ten temat konkursu uchodziło za panem od dawna, od wielu lat? Czy ono jest w ogóle stałym motywem? No bo wydaje mi się, że w tej sztuce często sięga się po słowo.
7: Oczywiście, z tym, że ja nie narzucałem słowa w tym roku. Ono przyszło spontanicznie, nie wiem dlaczego, bo oczywiście zawsze jest jakieś słowo, ale jest to słowo typu wojna, jakiś konflikt albo AI narzucone przez organizatorów. Ja tego nie narzucałem, dałem możliwość wyboru słowa, które jest ważne dla projektantów.
6: Wrócę jeszcze do pytania, które wcześniej zadałem, jak panu upłynął rok. Czy w trakcie roku, między tymi edycjami, było coś dla pana, co pana właśnie troszkę zainspirowało albo otworzyło oczy na coś, co może ubogacić Festiwal Plaster?
7: Wie pan co, tak, oczywiście obserwujemy różne zwroty. Nawet w tym roku dominuje typografia, czyli dominują litery, które pojawiają się i w kompozycjach plakatowych, i też na parterze CSW mamy oddzielną wystawę zatytułowaną 17P od tytułu festiwalu. I tam zobaczymy poza plakatami też wydawnictwa, czyli okładki książek, okładki płyt winylowych, ale też po raz pierwszy na plastrze plakaty animowane, czyli prezentowane na dużych monitorach w pionie, kompozycje Full HD, które jakby troszeczkę dekodyfikują myślenie o plakacie. I teraz oczywiście co roku są jakieś nowe trendy, co roku są jakieś zmiany w projektowaniu graficznym. Dlaczego? Dlatego, że projektowanie graficzne reaguje na rzeczywistość. Jeden z plakatów, który wisi na plastrze właśnie w tym roku, pokazuje taką sentencję, która jest istotna. Mówi ona mniej więcej tak, że na początku obywatel, później projektant. Czyli my na początku myślimy o tym, żeby dotarła nasza, żeby nasze przesłanie dotarło do odbiorcy, a dopiero później myślimy o tym, żeby nadać temu jakąś formę graficzną ciekawą, interesującą. Są mody, oczywiście pojawiają się mody w projektowaniu związane i z komponowaniem, z kompozycjami i z doborem typografii. Po prostu pojawiają się kroje, nowe kroje, ciekawe. Czasami jest nawrót do tak zwanego old school, czyli do tego, co projektowało się w latach 60. Na przykład mamy parę takich prac, z tego co pamiętam, chyba artyści z Hiszpanii pokazują i z Portugalii takie jakby old schoolowe sugestie. Oddzielny rynek to jest i obszar to jest Azja. Mamy artystów z Hongkongu, z Japonii, z Chin. No naprawdę ciekawa propozycja. Z tym trzeba się troszeczkę oswoić, bo jest inna mentalność graficzna i projektowa, ale bardzo ciekawe, myślę, doświadczenie.
6: Ale to międzynarodowe grono uczestników konkursu. Przy temacie, jakim jest słowo, to mam wrażenie, jest też trochę ryzyko, że te prace będą niezrozumiałe. Jak sobie uczestnicy, artyści z tym radzą, żeby jednak zostać zrozumiany?
7: Dziękuję za pytanie, bo to jest dobre pytanie. W regulaminie konkursu była taka klauzula, że wybieramy sobie słowo, które jest dla nas ważne. Możemy je napisać w ojczystym języku. Pojawiają się prace z Japonii, z Chin, czyli wykorzystujące specyficzne pismo, które jest dla nas kompletnie niezrozumiałe, ale w prawym dolnym rogu zawsze na plakatach jest to samo słowo po angielsku, czyli zawsze mamy tłumaczenie tego, żeby było zrozumiałe dla odbiorcy. I to jest super ciekawe, bo czasami, szczególnie to zaobserwowałem w paru właśnie azjatyckich pracach, te skomplikowane litery w ich alfabecie są przerabiane dlatego, żeby stworzyć tą formę graficzną.
6: I ta forma graficzna podpowiada znaczenie tego słowa?
7: Tak, oczywiście. Na przykład jedna z prac konkursowych z Chin wykorzystuje znak, który oznacza gołębia w języku chińskim. Ale to jest litera, ale ta litera jest tak przetworzona, że z pewnych elementów litery wychodzą skrzydła, głowa, ptaka. Także super, to trudno oczywiście opowiedzieć słowami, bo to jest bardzo wysokiej jakości, właściwie kaligrafia, ale no właśnie te znaki azjatyckie też inspirują i są dla nas taką odskocznią. Wiadomo, że pismo łacińskie, które występuje w Europie centralnej i zachodniej, to jest zupełnie inna forma. Czasami pojawiają się plakaty, które wykorzystują cyrylicę, głównie z Ukrainy, z tego co pamiętam. Co jeszcze? Oczywiście pismo arabskie, świetne prace, które żywo reagują na to, co się dzieje obecnie na świecie, w strefie Gazy, albo mówiąc o konflikcie amerykańsko-irańskim, więc parę prac z Iranu też oczywiście przyszło na konkurs, też z Palestyny. I to są projekty, które no bardzo silnie, emocjonalnie reagują na to, co się dzieje w danym regionie świata. I też oczywiście często wykorzystują bardzo atrakcyjne kroje pisma arabskiego, perskiego, żeby przekazać emocje. Dla nas niezrozumiałe pismo, ale wyjaśnienie zawsze na dole i możemy sobie dopowiedzieć pewne rzeczy.
6: No, wspomnieliśmy też o tym, że w trakcie festiwalu Plaster w CSW zobaczymy też plakat animowany. Czy to jest coś jak w Harrym Potterze, ruchome obrazy?
7: To są ruchome obrazy. Myślenie jest bardzo podobne jak w plakacie drukowanym, bo plakat to właściwie to nie jest kartka papieru ani ekran, to jest sposób myślenia. Więc myślenie polegające na skrótowości, na pewnym uproszczeniu, żeby dany komunikat dotarł do odbiorcy szybko, ale w oryginalny sposób. W taki sposób, który zastanawia i też inspiruje. Zachęcając do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych albo informując w pewnym procesie społecznym o pewnych sytuacjach politycznych, często plakat zaskakuje. No na przykład jedna z wyróżnionych prac, bardzo ciekawa praca z Hongkongu, która dostała nagrodę firmy Aklen, współpracującą z nami, pokazuje słowo AI, czyli AI, i z tych dwóch liter pisanych ręcznie, można powiedzieć kaligraficznie, tworzy się postać wisielca, czyli jakby artysta powiesił AI, czyli jakby skazał sztuczną inteligencję, wyraził swoją emocję w stosunku do tego procesu, który nas otacza.
6: Więcej jest takich prac, które każą się zatrzymać, każą trochę pomyśleć, podumać?
7: To jest większość. Większość prac właśnie nakazuje nam zatrzymanie. No musimy się zatrzymać przed plakatem, chociażby na parę sekund, żeby dokonać pewnej refleksji nad światem, nad sobą. I to jest super, bo ja zawsze powtarzam, że internet jest okej, ale pozbawia nas pewnej ważnej rzeczy, pozbawia nas rzeczywistej skali. Jeżeli mamy plakat, który ma 2 metry i staniemy przed nim, to jest zupełnie coś innego niż odbiór pracy na telefonie komórkowym. Podobna sytuacja, oczywiście analogia w kinie, kiedy oglądamy sobie, nie daj Boże, na smartfonie jakiś film, a ten sam film na ekranie kinowym, no, na pewno zostaje w nas dłużej i wywołuje więcej emocji, więcej konkretnych wrażeń. Także skala to jest to, co oferuje nam rzeczywistość. Nie zapominajmy o tym, że są galerie, są kina, są przestrzenie, które trzeba fizycznie nawiedzić.
6: Ja jeszcze na koniec podzielę się takim być może dla pana kontrowersyjnym przemyśleniem, że mam wrażenie, że plakat nieco utknął w galeriach sztuki, że chodząc po Toruniu nie widzę plakatów, a szkoda, bo chyba taka jest forma wyrazu poprzez plakat, żeby on gdzieś funkcjonował w przestrzeni.
7: Plakat może nie utknął, ale jest bardzo mocno prezentowany w galeriach, dlatego że stał się niezależnym dziełem graficznym i jakby przechodzi tutaj do taką formę od sztuki komercyjnej do sztuki graficznej, właśnie niezależnej. Oczywiście oddzielna historia to jest internet. Te tak zwane słupy ogłoszeniowe to są teraz banery internetowe. Plakat istnieje cały czas, ale istnieje bardzo mocno w internecie, w różnych proporcjach, w różnych skalach, w poziomie, w pionie, ale jego rola się nie zmieniła. To, że widzimy mało plakatów artystycznych, bo widzimy dużo plakatów na słupach ogłoszeniowych, na ulicach, to jest wina oczywiście zamawiających, którzy chcą przekazać jak najwięcej informacji konkretnej, bezpośredniej, bezrefleksyjnej. Dlatego widzimy tylko właściwie afisze, nie plakaty, czyli informujące o czymś, o jakichś promocjach na ogół, albo też obserwujemy to też w kinie współczesnym, że jeżeli jest jakiś dobry film, ambitny, i ma znanego aktora lub kilku znanych aktorów, to oczywiście na plakacie są zdjęcia tych aktorów, a nie ma przenośni, nie ma pewnego myślenia kategoriami, takiej jakby skrótu myślowego, tylko jest po prostu takie kawa na ławę. Jest Brad Pitt, jest, nie wiem kto jeszcze, Charlie Sheen czy ktoś jeszcze, on się pojawia na plakacie. Jest tylko napis informujący o filmie, nie ma tam żadnej kreacji praktycznie. No, dlatego ludzie są, no może zniesmaczeni, ale ja mówię, to jest głębszy proces. O wiele częściej plakaty ciekawe możemy spotkać w internecie i oczywiście w galeriach.
6: No to co, zapraszamy, zachęcamy też do przyjścia na plaster właśnie tych zamawiających wspomnianych, żeby się zainspirowali, ale może przede wszystkim odważyli.
7: Ja bardzo często zapraszam biznesmenów, zapraszam właścicieli firm zlecających różnego rodzaju produkcję graficzną na festiwal, dlatego żeby zobaczyli, co się dzieje na świecie, żeby też doznali pewnej refleksji nad tym, na czym polega ich sposób myślenia o tym, co jest, nazywa się promocją. Bo plakat oczywiście promuje, nie musi tego robić bezpośrednio, może dać pewną refleksję.
4: Rozmawiałem z Krzysztofem Białowiczem, dyrektorem festiwalu Plaster. Jego 17. edycja trwa w Centrum Sztuki Współczesnej, a czas na obejrzenie prac mamy do 13 września.
5: To jest tydzień.

Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
3: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
0: Autopromocja. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Halo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka,
0: już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: ale takich nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. To nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.